Let the poet's pipe of love in a childish way.

young love, a young love, young love will save you. Young love.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dziś jesteśmy przy literze P, a na literę P mam dla was słowo pionier. Słowo, tak jak większość wyrazów, oczywiście wieloznaczne, bo taka jest natura słów, że mają po kilka znaczeń. No i któż to jest pionier? Właśnie któż, a nie cóż, bo oczywiście pionier to jest nazwa człowieka. Otóż przede wszystkim to jest ktoś, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie. Na przykład można mówić o pionierach lotnictwa. Pionierzy lotnictwa to są ludzie, którzy przecierali szlaki lotnicze, czyli tacy, którzy wynaleźli samolot, odbywali pierwsze loty. No, przygotowywali świat do tego, że można latać i udoskonalali sposób latania. Wymyślali maszyny, opracowywali trasy.

pracy, opracowywali system bezpieczeństwa lotniczego. Oni byli pierwsi, oni to robili jako pierwsi, dlatego nazywamy ich pionierami. I właściwie w każdej dziedzinie byli jacyś pionierzy. Możecie zresztą spróbować odnaleźć informacje na temat pionierów tego, co Was interesuje. Na przykład pomyślcie o pionierach górnictwa, o pionierach sportowych, o pionierach szkolnictwa. Spróbujcie odnaleźć te informacje. Czasami one Was zaprowadzą w bardzo odległe czasy, bo jeżeli jakaś dziedzina jest bardzo stara, no to jej pionierzy żyli dawno temu. Ale jeżeli jakaś dziedzina jest młoda, stosunkowo młoda, to też nie musimy jakiejś długiej podróży w czasie odbywać. Wróćmy jednak do naszego słowa pionier, bo ma ono jeszcze inne znaczenie. Pionierem nazywano kiedyś osadnika zagospodarowującego nowe tereny. Pionierzy niegdyś jeździli w miejsca, w których nie mieszkali ludzie, tylko rosły lasy i na przykład karczowali te lasy, czyli wycinali drzewa i zakładali tam osady. Byli pionierami w jakimś miejscu, zagospodarowywali teren, czyli przystosowywali teren do tego, żeby ludzie mogli tam żyć. I prawdopodobnie do tego właśnie znaczenia słowa pionier nawiązuje wyraz pionierka albo pionierek. Pionierka albo pionierek to jest nazwa buta, takiego buta wygodnego, szerokiego, sznurowanego, z cholewami, na gumowej, rowkowanej podeszwie, takiego buta, w którym bardzo wygodnie i bezpiecznie chodzi się na przykład po lesie. Wygodnie, bo można bezpiecznie stawać na wyboistym terenie, a bezpiecznie dlatego, że cholewki chronią na przykład przed ukąszeniami węży. W takich pionierkach chodzą do dzisiaj turyści, a prawdopodobnie właśnie ci pionierzy, ci osadnicy, jako pierwsi takie buty nosili. Ciekawa jestem, czy wolelibyście być pionierami w czymś, w jakiejś dziedzinie, czy też może wolelibyście mieć pionierki? Spróbujecie się nad tym zastanowić, a może jedno i drugie, bo może wcale jedno drugiego nie wyklucza. Spróbujcie się nad tym zastanowić i może z kimś o pionierstwie porozmawiacie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym omawiamy różne powiedzonka mieszkające w języku polskim, powiedzonka najczęściej pochodzące od zupełnie zwyczajnych wyrazów, takich jak na przykład grom. Grom to jest piorun albo grzmot, doskonale to wiemy, ale na tym historia groma w języku polskim się nie kończy, bo mamy właśnie różne powiedzenia związane z tym słowem. Mówimy czasami, że ktoś ciska gromy albo ciska pioruny. Co to znaczy? Przecież nie chodzi o to, że jakiś człowiek rzuca pioruny w czasie burzy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ktoś oburza się na jakieś wydarzenie albo na jakąś inną osobę i w mocnych słowach, tak głośno, no i czasami nieprzyjemnie, wypowiada się, właśnie mówi, co o czymś myśli. I to jest tak nieprzyjemne i tak wydaje się czasami groźne, że taki wybuch, czyjś wybuch możemy nazwać właśnie ciskaniem gromów. Mówimy też czasami, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, czyli go zaskoczyło. Stało się coś nieoczekiwanego. Nie spodziewaliśmy się, że coś się stanie, aż tu nagle ciach, stało się. I stoimy jak wryci, czasami nie wiemy, jak zareagować, gdy coś nas zaskoczy. Czyli właśnie, gdy coś, jakaś wiadomość o tym, że nagle wakacje wydłużają się do 3 miesięcy, że jakaś wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Przy czym najczęściej, niestety, to powiedzenie, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, odnosi się do wiadomości przykrych, nieprzyjemnych. I tak jak taki piorun potrafi nas unieruchomić, stajemy jak wryci. Nie wiemy, jak zareagować. Stajemy jak słup soli. Tak też przykre wiadomości tak jakby nas unieruchamiały. Nie wiemy, jak zareagować. Ale od razu powiedzmy, że w takich sytuacjach, gdy coś nas zaskoczy, gdy jakaś wiadomość spadnie na nas jak grom z

jasnego nieba, najlepiej zwrócić się do kogoś dorosłego, komu ufamy i porozmawiać z tym kimś właśnie o tym, co nas zaskoczyło, może też zasmuciło, bo pomoc właśnie kogoś takiego dorosłego i komu ufamy bywa bardzo, bardzo ważna, wręcz może nawet bezcenna. Wreszcie mamy powiedzenie od groma i to powiedzenie już nie wiąże się z niczym nieprzyjemnym, ani przykrym, ani zaskakującym. Chodzi tutaj po prostu o to, że czegoś jest dużo. Na przykład mówimy, mam od groma pracy, czyli mam bardzo dużo pracy. Trochę w ten sposób narzekam, bo wolałabym mieć mniej pracy, a mam jej od groma. No i jakoś trzeba sobie z tym dać radę. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tymi powiedzeniami związanymi z gromem, które dla Was dzisiaj przygotowałam. A może spróbujecie jakoś ten grom oswoić, dowiedzieć się o nim więcej. Także o tych powiedzeniach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Bo jeżeli o czymś wiemy więcej, jeżeli coś oswajamy, to pokonujemy w ten sposób strachy, które być może chciałyby się tutaj do nas doczepić. A my je chcemy odgonić. Sio strachy. Dlatego oswajamy gromy. Spróbujecie o tym pomyśleć? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Dwa tygodnie temu zaczęłam opowieść o powiedzonkach związanych z koniem, bo koń jaki jest, każdy widzi, ale powiedzonka związane z koniem jakie są, o, już nie każdy wie. I dzisiaj tę opowieść chciałabym kontynuować, bo tak jak wam zapowiedziałam, powiedzeń związanych z koniem mamy w naszym języku bardzo dużo. I ho, ho, można by o nich całą książkę napisać. Ale mam dla was dzisiaj tylko te najważniejsze i chyba najciekawsze, chyba najbarwniejsze. Otóż ciekawa jestem, czy znacie takie powiedzenia jak na przykład szczęśliwy, jakby go kto na 100 koni wsadził, albo gnać, co koń wyskoczy, albo i w 100 koni nie dogoni. Mamy takie powiedzenia, które coś łączy. Oczywiście konie, to jasne, ale coś jeszcze. Otóż we wszystkich tych powiedzeniach kryje się taka informacja, że koń jest zwierzęciem bardzo szybkim. No bo tak, i w 100 koni nie dogoni. Gdy tak mówimy, to przekazujemy owszem sens, że nie jesteśmy w stanie kogoś dogonić, ktoś bardzo szybko biegnie, ale oprócz tego wyczytujemy tutaj, że na koniach można gnać, a nawet więcej, że można na wielu koniach naraz gnać, że konie jako stado, jako drużyna może nawet, potrafią naprawdę, naprawdę gnać i w 100 koni nie dogoni. Gdy mówimy gnać, co koń wyskoczy, to tutaj od razu słyszymy to, że koń może gnać, czyli pędzić, czyli poruszać się bardzo, bardzo szybko. Tak, że ho, ho, że nikt nie jest tego konia i jeźdźca w stanie dogonić. Posłuchajmy jeszcze raz. Gnać, co koń wyskoczy. Tutaj oprócz informacji o tym, że koń biegnie bardzo szybko, jest taka informacja, że koń nagle może zacząć biec. On tak jakby właśnie wyskoczył, nagle wyskoczył i zaczyna biec. I tak rzeczywiście z koniem może być. No i wreszcie, gdy mówimy, że ktoś jest szczęśliwy,

jakby go kto na 100 koni wsadził, czyli że ktoś jest bardzo szczęśliwy, no to taki człowiek szczęśliwy ma tyle energii, że ona go rozpiera. Energia kogoś rozpiera i dzięki temu mamy ochotę ruszać się gdzieś bardzo szybko, biec, podskakiwać, jakby ktoś nas na 100 koni wsadził. Czyli to jakby ta energia końska, ten ruch, szybkość koni, jakby przechodziła na człowieka szczęśliwego. I te właśnie powiedzenia dowodzą tego, że od dawna, od bardzo, bardzo dawna konia postrzegaliśmy jako zwierzę zwinne, energiczne i bardzo, bardzo szybkie. Zresztą samo to, że na przykład o samochodach mówimy, że silniki mają moc iluś koni mechanicznych, czyli w pewnym sensie w sile konia i w szybkości konia mierzymy moc silników, także dowodzi tego, że właśnie konia postrzegaliśmy jako zwierzę szybkie, silne i zwinne. Ale konia widzimy także jako zwierzę robocze, zwierzę pociągowe, bo też do tego były używane konie w naszej kulturze. Gdy mówimy, że ktoś orze w kogoś jak w łysego konia, to jest dość rzadkie powiedzenie, ale warto je znać, to chodzi o to, że ktoś kogoś zmusza do ciężkiej pracy. No przestań, orzesz w niego jak w łysego konia, tak możemy do kogoś powiedzieć, gdy chcemy tę osobę powstrzymać przed wykorzystywaniem kogoś tam jeszcze innego, przed zmuszaniem do nadmiernej pracy. Czyli koń z jednej strony jest wolny, szybki, silny i zwinny, z drugiej strony jest to zwierzę pociągowe. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy kryje się w powiedzeniach związanych z koniem. Być może kiedyś jeszcze do nich wrócimy. A to, że frazeologia końska jest tak bogata, tak różnorodna, można podsumować jeszcze jednym powiedzeniem: koń by się uśmiał. Właściwie są to rzeczy nieprzewidywalne, ale takie, które sprawiają nam radość. I taką sytuację właśnie można podsumować powiedzeniem: koń by się uśmiał. Coś jest absurdalnego, ale tak pociesznie absurdalnego. Nie ma w tym żadnej grozy, jest wręcz radość. I takiej właśnie końskiej radości, wolnej radości, także życzliwej, energicznej radości bardzo, bardzo Wam życzę na najbliższe tygodnie, miesiące, lata, w ogóle na całe życie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień imienny, a w tym cyklu, jak doskonale pamiętacie, rozmawiamy o imionach różnych, dziwnych czasem, na przykład słowiańskich, tych, które wyszły już dawno temu z użycia, ale rozmawialiśmy także tydzień temu o pseudonimach, czyli takich zastępczych imionach, takich swego rodzaju przezwiskach, które komuś się nadaje po to, żeby tego kogoś ukryć, albo też ktoś może sobie wymyślić pseudonim po to właśnie, żeby się ukryć, żeby się schować za jakąś nazwą, bo na przykład ktoś sobie nie życzy występować publicznie z imienia i nazwiska. Temu służą pseudonimy, które bardzo często przypominają zwykłe imiona i nazwiska, chociaż nie zawsze.

że gdy na przykład pomyślimy sobie o pseudonimach wojennych, takich jak orzeł, albo jastrząb, albo wilk, to nie przypomina imion ani nazwisk, ale też jest pseudonimem. A dzisiaj proponuję Wam, żebyśmy porozmawiali trochę o nikach, czyli o takich współczesnych, można powiedzieć, pseudonimach, też specjalnych nazwach, które każdy może sobie wymyślić. Tyle, że niki od pseudonimów jednak znacznie się różnią i to z kilku powodów. Po pierwsze, pseudonimy są poważniejsze. Pseudonimy mogą sobie wybierać twórcy, na przykład pisarze, malarze, muzycy albo żołnierze, tacy jak powstańcy, właśnie, którzy chcą się ukryć przed wrogiem, chcą się jakoś schować za pseudonimem. Pseudonimy nadaje się również niektórym politykom po to właśnie, żeby byli znani za taką etykietką. A niki są swobodne. Niki to są takie nazwy zastępcze, które od razu wywołują uśmiech. Wiadomo, że jeżeli mówimy nik, to musimy się uśmiechnąć, dlatego że te niki wcale nie wyglądają na poważne i wcale nie brzmią poważnie, bo mogą co prawda przypominać imię i nazwisko, na przykład Janek Kowalski, ale właśnie raczej Janek niż Jan, ale wcale imion ani nazwisk przypominać nie muszą. Na przykład wow, takie słowo może być nikiem, albo inspektor leśny, albo inspektor gadżet, albo królewna Śnieżka. To wszystko mogą być niki. Mało tego, także słowa, które zupełnie nie przypominają nazw. Na przykład takie wyrazy jak więcej, albo dużo, albo wspaniale, to też mogą być niki. Co więcej, całe zdanie może być nikiem. Na przykład ktoś sobie wymyślił taki właśnie nick: ja tu tylko sprzątam. I za taką nazwą ten ktoś się ukrył. Czyli ilekroć zapoznajemy się z myślami, ze słowami tego kogoś ukrytego za tym nickiem, to widzimy właśnie nick: ja tu tylko sprzątam. Wcale to nie przypomina imienia ani nazwiska, prawda? A jest nikiem. Czyli stąd płynie wniosek, że właściwie dowolne słowo albo dowolny zestaw słów, takich jak zdanie, może być nikiem. O tym decyduje tylko osoba, która sobie ten nick wymyśla. Co więcej, też ta osoba decyduje o tym, jak ten nick zapisać. Gdzie małe litery, gdzie duże, przez jakie U, przez jakie Ż. Tutaj nie ma żadnych zasad. Naprawdę jest jeden, jedyny decydent, czyli osoba, która podejmuje decyzję, to ta osoba, która sobie wymyśla nick. I to jest też ważne, że niki wymyślamy tylko sobie, a nie innym. Tutaj jesteśmy w takich małych swoich królestwach. Za każdym razem królestwem jest osoba i jej nick. Kiedy się stosuje niki? Przede wszystkim w internecie. Na przykład, gdy się gdzieś logujemy, albo gdy chcemy uczestniczyć w jakimś forum dyskusyjnym, albo gdy chcemy rozmawiać na czacie, wtedy właśnie potrzebne są niki, czyli takie nazwy, za którymi się chowamy. I tam króluje pełna dowolność. Także, jeżeli na przykład Wasza szkoła ma forum dyskusyjne, albo jeżeli porozumiewacie się z nauczycielami właśnie gdzieś w internecie za pomocą jakiegoś komunikatora, to możecie wymyślić sobie niki. Ale pamiętajcie o tym, że sytuacja, w której jesteście, daje pewne wskazówki, pewne podpowiedzi, jak byłoby dobrze, żeby te niki wyglądały. No bo wyobraźcie sobie, że dyskutujecie na forum klasowym, w dyskusji uczestniczą wasi koledzy, wasze koleżanki, nauczyciele, może także ktoś z dyrekcji, a wy ukrywacie się za nickiem Lord Voldemort albo za nickiem nie cierpię swoich kolegów i nauczycieli. Oczywiście macie prawo wybrać sobie taki nick, ale pomyślcie o tym, jak zostaniecie odebrani i czy na pewno tego typu niki będą Wam sprzyjały i czy na pewno pozwolą Wam na przykład załatwić jakąś sprawę u nauczycieli, kolegów i koleżanek? Coś mi się wydaje, że raczej nie, więc
wybór Niku.

zależnie od miejsca, w którym dyskutujemy, to jest sprawa bardzo poważna i bardzo odpowiedzialna. Warto przede wszystkim podejść do tego świadomie, czyli nie wybierać sobie nazwy pierwszej z brzegu, pierwszej, która przyjdzie wam do głowy, ale warto pomyśleć o tym, jakie konsekwencje dla was będzie miał wybór niku w danej sytuacji, w danej dyskusji internetowej. A na koniec jeszcze ciekawostka o tym, skąd pochodzi samo słowo nick. To jest oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, tak jak bardzo wiele wyrazów we współczesnym języku polskim, i jest skróceniem słowa nickname, angielskiego słowa nickname. A to słowo powstało właściwie przez pomyłkę, bo na początku był wyraz nickname, angielski wyraz nickname, który oznaczał właśnie taki dodatek nazewniczy, taką dodatkową nazwę, ale w języku angielskim słowa są poprzedzane przedimkami. No i wyraz nickname miał przedimek N. N nickname. Ktoś się kiedyś pomylił i zamiast N nickname ktoś mówił E nickname, czyli ktoś dołączył N do tego słowa. No i w ten sposób właśnie powstał, tak przez pomyłkę, nasz wyraz nickname, od którego utworzyliśmy skrót nick. I tym skrótem nick, po polsku już wymawianym na gruncie polszczyzny, tak jak jest dla nas naturalnie, tym słowem do dzisiaj się posługujemy. Ciekawa jestem, czy wy sami macie już jakieś niki, czyli takie pseudonimy internetowe. I czy macie jeden nick, czy może kilka? A może zwróciliście uwagę na niki, które wybierają sobie inne osoby? Czy któreś szczególnie wam się spodobały? Spróbujecie o tym z kimś porozmawiać? A może wymyślicie sobie swój zestaw ników dodatkowych? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Cegiełki trzy, cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym układamy sobie własny słownik wyrazów rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy teraz na literze P. P jak ho ho. Czy wiecie, że w języku polskim najwięcej wyrazów zaczyna się właśnie na P? To jest litera najbogatsza, jeśli chodzi o to, ile słów nią się rozpoczyna. A mimo to wcale nie jest łatwo wybrać wyraz na literę P, o którym można wdzięcznie opowiedzieć. Mam jednak nadzieję, że dzisiaj to się właśnie stanie. Chociaż zaczynam się trochę bać, bo wybrałam wyraz na literę P, który kiedyś dzieciom kojarzył się niezbyt przyjemnie, ale teraz wcale tak nie musi być. Ten wyraz to próchnieć i związana z nim próchnica, a nawet próchno. Te trzy wyrazy, próchnieć, próchno, próchnica, wyraźnie słyszymy, że są powiązane, że wywodzą się z jednej rodziny. Ale jak to się stało? Przecież próchno dotyczy drzewa albo deski, a próchnica dotyczy zębów. Więc jak to się stało, że te wyrazy są ze sobą powiązane? Ano właśnie łączy je słowo próchnieć, które ma dwa

znaczenia. Po pierwsze, mówimy, że coś próchnieje, jeżeli się rozkłada. Właśnie drzewo może próchnieć, pień może próchnieć, deska może próchnieć. Jeżeli mamy jakiś organizm żywy, taki jak drzewo, do którego wdzierają się różne żyjątka, rozmaite bakterie i inne drobne ustroje, to bardzo często tak się dzieje, że te żyjątka rozkładają drzewo na czynniki pierwsze. Powodują, że to drzewo zamienia się w próchno, czyli w taki sypki materiał, który już przestaje żyć. O tym mówi nam pierwsze znaczenie słowa próchnieć. Ale to słowo ma też znaczenie drugie, trochę podobne do pierwszego. Bo gdy mówimy w tym drugim znaczeniu, że coś próchnieje, to myślimy o zębach albo o kościach i myślimy o nich wtedy, gdy właśnie obserwujemy, że jakieś drobne ustroje, różne bakterie atakują nam zęby czy kości i rozkładają je na czynniki pierwsze. No i robią się dziury. Zęby już nie są takie silne, jak wtedy, zanim zaatakowały je te bakterie. W związku z tym robi się próchnica. Jeżeli tylko pojawi się próchnica, od razu należy biec do dentysty. A nawet powiem więcej, należy biec do dentysty, zanim pojawi się próchnica, żeby się nauczyć, jak jej zapobiegać. Bo próchnica to nic przyjemnego. Kiedyś leczenie jej wiązało się z nieprzyjemnymi przeżyciami. Dzisiaj tak już nie jest, ale na pewno próchnicy trzeba zapobiegać. Po co? Po to, żeby się nie rozsypać, żeby się nie stać próchnem, żeby nasze zęby się nie zaczęły rozsypywać jak spróchniałe drewno, na przykład spróchniała deska. Jaki płynie wniosek z obserwacji tych dzisiejszych naszych trzech wyrazów, czyli słów próchnieć, próchno i próchnica? Po pierwsze, wniosek taki, że warto obserwować, jak słowa są połączone. Warto obserwować, co słowa znaczą, bo to może nas naprowadzić na niejeden ciekawy trop. Po drugie, takie obserwacje mogą się stać życiowymi przestrogami. Na przykład mogą dać przestrogę przed próchnicą atakującą zęby. Naprawdę nie warto jej do siebie dopuszczać. Ciekawa jestem, czy jeszcze z czymś próchno, próchnica i próchnienie się Wam kojarzą. Może znacie jakieś słowa, z którymi warto by tych naszych dzisiejszych bohaterów połączyć? Spróbujecie je sobie wymyślić, a przede wszystkim pójdziecie do dentysty sprawdzić, czy nie wdarła się Wam próchnica? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś dotarliśmy w naszej rundce alfabetycznej do samiuśkiego końca, bo właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o słowie rozpoczynającym się ostatnią literą polskiego alfabetu. A ta litera to rzet, którą się zapisuje jako Z z kropeczką na górze. No i jakież to słowo na literę rzet dzisiaj dla was przygotowałam? Ha? Jest to słowo żargon. Może się z nim kiedyś spotkaliście, ale wcale tak nie musiało być. A jest to słowo bardzo barwne, bardzo ciekawe. Takie, które warto znać, dlatego że jeżeli wiemy, czym jest żargon, to możemy lepiej zrozumieć język, który nas otacza. Otóż żargonem nazywa się specjalną odmianę języka. Taką odmianę, którą wytwarzają, którą znają i którą się posługują ludzie, na przykład wykonujący jeden zawód. Jakiś zawód, albo na przykład ludzie, którzy należą do jednego

jego środowiska. Właściwie każde środowisko i każdy zawód ma swój żargon, bo nie jest tak, że język polski jest jednolity. Nie, nie, jest bardzo zróżnicowany i przede wszystkim właśnie różnicują go żargony. Na przykład młodzież ma swój żargon, mówimy o języku młodzieżowym. Pewnie słyszeliście takie słowa jak śpiulkolot, albo naura, albo zodiakara. To są wszystko słowa należące do żargonu młodzieżowego. Także może nawet dzieci, mniejsze dzieci, młodsze niż młodzież, wytwarzają, tak niektórzy badacze uważają, wytwarzają swój żargon. A na pewno żargon mają leśniczy, czyli ludzie, którzy pracują w lesie i dbają o to, żeby przyroda leśna, rośliny i zwierzęta żyła dobrze, żyła harmonijnie i była pod ochroną. I na przykład, czy wiecie, czym są badyle? To jest słowo podchwytliwe, oczywiście także pytanie podchwytliwe, bo gdybyśmy tak nas, którzy nie jesteśmy leśnikami, zapytali, czym są badyle, to powiedzielibyśmy, że to takie suche patyki. A w języku leśników badyle to są nogi łosia. Nogi chudziutkie, szczuplutkie, które przypominają z wyglądu patyki, właśnie są nazywane badylami. Biegi to są nogi dzika. Kita to jest ogon lisa, a bukiet to jest ogon sarny. Także z języka leśników wywodzą się takie słowa jak słuchy, to jest słowo, które nazywa uszy zająca, długie, duże uszy, to są słuchy, no bo słuch jest dla zająca bardzo ważny, i skoki, czyli nazwa tylnych łap zająca, to też są nazwy z żargonu leśników. Ale oczywiście nie tylko leśnicy mają swój język. Wyobraźcie sobie, że nawet w języku sprzedawców sklepowych też można znaleźć elementy żargonu. Gdy na przykład sprzedawca sklepu z odzieżą mówi, że szuka berła, to wcale nie chodzi o to, że szuka takiego berła, jakim posługuje się król, tylko chodzi o to, że szuka metalowego, długiego prętu, który służy do zdejmowania ubrań z wysokich miejsc. A gdy na przykład miłośnik kolei mówi, że widział ostatnio pudernicę albo puderniczkę, to wcale nie chodzi o to, że widział pojemnik, w którym jest puder, tylko chodzi o to, że widział wagon towarowy, którym przewozi się sypkie materiały, takie jak piach albo węgiel. Takie wagony miłośnicy kolei nazywają puderniczkami. A z kolei w języku również miłośników kolei muchomor to jest człowiek, dyżurny ruchu, który nosi czerwoną czapkę. I od koloru tej czapki właśnie wzięła się jego żargonowa nazwa. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z jakimiś określeniami żargonowymi z różnych żargonów w swoim życiu. Może gdybyście zapytali starsze rodzeństwo albo rodziców, czy znają jakieś żargonowe słowa, to może by wam coś podpowiedzieli. Ciekawa jestem, jak wypadłaby taka wędrówka po języku, po różnych odmianach języka, po różnych żargonach, którą odbylibyście razem ze swoimi rodzicami. Spróbujecie to zrobić? Powodzenia i do usłyszenia!

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. I pomaga nam się to nie zagubić w świecie, bo alfabet jest takim naszym drogowskazem. Jeżeli chcemy sprawdzić, co znaczy jakieś słowo, to sięgamy do słownika, czyli do takiej mądrej książki, która właśnie objaśnia znaczenia słów. Ale w słowniku wyrazów jest ogromnie dużo, wiele, wiele tysięcy. No i jak zrobić, żeby odnaleźć szybko i sprawnie to słowo, które nas interesuje? Właśnie pomocą służy alfabet, czyli taki specjalny szereg liter, specjalny porządek liter. Litery trzymają się tego właśnie porządku i dzięki temu wiemy, w którym miejscu szukać danego wyrazu. Właśnie z pomocą taką, jaką służy nam alfabet, wiąże się nasze dzisiejsze słowo, to, które przygotowałam dla Was w tej oto rundce alfabetycznej. A jesteśmy w tej rundce alfabetycznej na literze P. P jak... Ciekawa jestem, czy zgadniecie, ale może to być zagadka trudna, bo ten wyraz, który za chwilę Wam powiem, to jest wyraz książkowy, czyli taki mądry, uczony, dość rzadko dzisiaj używany, ale bardzo przydatny, bardzo potrzebny. I może jest czas na to, żeby ten wyraz przywrócić do łask, czyli żeby zacząć go trochę częściej używać. Ten wyraz to piecza. Kojarzy się Wam z pieczeniem pewnie, ale wcale nie chodzi o to, że piecza to jest jakieś miejsce, gdzie się na przykład piecze chleby albo ciasta. Nie, nie, nie. To jest piekarnia. Piecza ma bardzo, bardzo stary związek z pieczeniem, ale to jest ogromnie stary związek, taki, że dzisiaj właściwie go nie czujemy. A ten związek dotyczy nie tego, co się robi, no bo pieczenie, to wiemy, co to jest. To jest taka czynność, dzięki której surowe ciasto zmienia się w takie, które możemy zjeść. Nie o to tutaj chodzi. Piecza ma taki związek z pieczeniem, że jedno i drugie wiąże się z jakąś troską, z jakąś pomocą, ale też z pewnym bólem, bo gdy coś nas piecze albo komuś dopiekamy na przykład, to czujemy w tym jakiś element siły, mocy, może nawet właśnie trochę bólu. Przede wszystkim jednak pomoc i troska, bo gdy pieczemy chleb, to pomagamy innym i sobie. I gdy mamy kogoś w swojej pieczy, to znaczy, że o tego kogoś się troszczymy. Bo piecza to jest właśnie dbanie o kogoś, opieka nad kimś, a także troskliwość, staranie. Czyli piecza to jest coś bardzo, bardzo dobrego. To jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. Mówimy, że właśnie mamy kogoś w swojej pieczy, albo że otaczamy kogoś albo coś pieczą. Nie chodzi o to, że go pieczemy, tylko o to, że się o tego kogoś troszczymy i możemy też powierzyć kogoś czyjejś pieczy, czyli oddać kogoś pod opiekę jakiejś innej osoby. Prawda, że to jest bardzo ładne znaczenie? Takie przyjazne, takie, które daje nam poczucie bezpieczeństwa. Z pieczą wiążą się też wyrazy pieczołowity, pieczołowicie i pieczołowitość. Ktoś pieczołowity to jest ktoś, kto o kogoś innego dba, opiekuje się nim. Na przykład mogą być pieczołowici rodzice, czyli troskliwi. Może być pieczołowita opieka, czyli

znowu, opieka troskliwa, bardzo staranna. Pieczołowicie, czyli troskliwie, starannie można coś zrobić. Można się do czegoś przygotowywać pieczołowicie. Można pieczołowicie chronić młodsze rodzeństwo. Można pieczołowicie dbać o swoje rośliny albo o swoje zwierzęta. A pieczołowitość, czyli po prostu opieka nad kimś, to jest cecha osób, które są pieczołowite. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje życiowe doświadczenia i skojarzenia związane z pieczołowitością i z pieczą. Czy doświadczyliście czyjejś pieczy? Czy lubicie robić coś pieczołowicie? Kogo albo co macie w swojej pieczy? Czyli o kogo albo o co się troszczycie? Spróbujecie o tym napisać albo ułożyć choćby 3 zdania. Niech to będą zdania takie, w których pochwalicie się swoją pieczołowitością, czyli tym, jak umiecie się troszczyć o innych. Powodzenia i do usłyszenia!

bardzo nasz. Za gniazdo wspaniałe serdecznie dziękuję. Po świata zleciałem i w skrzydłach to czuję. Zleciałem świat prawie, aż mi drogą

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. One są tak barwne, że czasami nawet nam się śnią rzeczy, które te powiedzonka opisują, albo objaśniają, albo po prostu które pokazują. Bo te barwne powiedzonka dotyczące często zwykłych wyrazów, to są trochę tak jak takie obrazki z bajki, obrazki, które mamy zaszyte w języku polskim i dlatego warto się im przyglądać, bo one naprawdę, naprawdę pobudzają wyobraźnię. Proponuję wam dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o kilku powiedzonkach związanych ze słowem grzyb. Wszyscy wiemy, czym są grzyby, prawda? Aha, pytanie, czy na pewno, bo są różne rodzaje grzybów, czyli są różne grzyby. Gdy mówimy grzyb, to chyba myślimy przede wszystkim o czymś takim, co rośnie w lesie, na ściółce, często pod drzewem, albo jest zakopane w mchu, ukryte w mchu, co ma kapelusz i nóżkę. To jest chyba nasze pierwsze skojarzenie związane ze słowem grzyb. Bardzo słusznie. I z tym znaczeniem słowa grzyb wiąże się właśnie kilka naszych powiedzeń. Na przykład mówimy, że idziemy na grzyby albo chodzimy na grzyby. Ale co to właściwie znaczy? Często się nad tym nie zastanawiamy, bo przecież gdy mówimy, że chodzimy na grzyby, to znaczy, że co, że wchodzimy na te grzyby? No nie. I stąd wiemy, że to powiedzenie ma znaczenie przenośne, czyli nie znaczy dosłownie tego, co by wynikało z wyrazów, które go budują. Gdy mówimy, że idziemy na grzyby, to znaczy, że będziemy o to zbierać grzyby, czyli chodzenie oznacza tutaj właściwie zbieranie. Żeby zbierać grzyby, trzeba wyruszyć z domu bardzo, bardzo wcześnie. No na przykład po to, żeby inni grzybiarze tych grzybów nam nie wybrali z lasu. Chociaż zdarza się, że po deszczu grzyby wyrastają licznie i dla wszystkich starczy. Ale gdy tak powiemy, po deszczu grzyby licznie wyrastają, to tutaj nie mamy powiedzenia,

0: Mamy je natomiast w takim zdaniu. Coś rośnie jak grzyby po deszczu. Zobaczcie, tylko zmieniliśmy kolejność wyrazów, już nam się zrodziło, zrobiło powiedzenie ze znaczeniem przenośnym. Gdy mówimy, że coś wyrasta jak grzyby po deszczu, to wcale nie chodzi o te grzyby w lesie, które możemy zbierać, a potem jeść, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Na przykład jakieś pomysły mogą wyrastać albo rosnąć jak grzyby po deszczu, czyli bardzo szybko i nieoczekiwanie pojawiają się w dużej liczbie. Nagle wszyscy mają pomysły. Te pomysły rosną jak grzyby po deszczu, wyrastają jak grzyby po deszczu. Albo na przykład, jeżeli nagle się okazuje, że powstaje bardzo dużo książek dla dzieci, wcześniej książek było mało, a teraz dużo, to też możemy powiedzieć, że te książki wyrastają jak grzyby po deszczu. Nie było ich, nie było, nie było, a nagle są i to od razu jest ich wiele. To jest nasze drugie powiedzenie związane z grzybem. Mamy też takie, dwa grzyby w barszcz. To jest takie zdanie, komentarz. Gdy mówimy dwa grzyby w barszcz, to mamy na myśli, że czegoś jest za dużo, że niepotrzebnie coś dodaliśmy, niepotrzebnie coś się pojawiło. Ktoś z czymś przesadził, no dwa grzyby w barszcz. Skąd to powiedzenie się wzięło? Ano stąd, że często barszcz czerwony robi się na wywarze grzybowym i często warto dorzucić jakiś grzybek właśnie do barszczu dla smaku, ale nie należy z grzybami w barszczu przesadzać, bo wtedy barszcz zmieni się w grzybową, no i wcale nie o to chodzi. Więc dwa grzyby w barszcz to czegoś jest za dużo, ktoś z czymś przesadził. No i mamy też takie dość pospolite, czyli niezbyt eleganckie powiedzenie po kiego grzyba albo po jakiego grzyba. I to znaczy po co, po prostu po co. Po jakiego grzyba on się tu plącze, czyli po co on się tu plącze. To jest niezbyt eleganckie powiedzenie, ale często się pojawia, często je słyszymy, więc warto wiedzieć, o co chodzi. I te różne powiedzenia wiążą się z grzybem tym, o którym przede wszystkim myślimy, gdy słyszymy słowo grzyb, czyli tym grzybem jadalnym, rosnącym w lesie. Ale warto też pamiętać o tym, że grzyb to także na przykład pleśń, albo coś, co nam wyrasta na ścianach i czego oj, wcale się nie je. No i grzybem można też nazywać wszystko, dowolny przedmiot, który przypomina kształtem taki grzyb leśny. Czyli na przykład dom w kształcie grzyba nazwiemy również grzybem. Chmurę w kształcie grzyba nazwiemy grzybem i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jeszcze inne powiedzenia związane z grzybem, takie, które może pobudzają wyobraźnię, a może przywodzą wam na myśl jakieś wspomnienia, na przykład z wędrówek do lasu. Spróbujecie ułożyć jakieś zdania z różnymi powiedzeniami dotyczącymi grzyba. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

szczegła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła ćwierka.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
10: No i już 2 minuty po godzinie 8.
11: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
10: Wstajecie? Czy jeszcze się wylegujecie? Nie, nie, nie ma żadnego przymusu. Powiem wam, że ja też tak dzisiaj wstawałam lekko z ociąganiem. Nawet przyczepiłam się na chwilę do kołdry i pozwoliłam, żeby noga zawędrowała jedna do łóżka, a druga była jeszcze w łóżku i nie poza łóżko i w łóżku i poza łóżkiem. Ale w końcu stwierdziłam, że nie, pora wstawać, ponieważ nie poczekacie, prawda? Albo poczekacie. Ale ja nie chciałam czekać z porankiem Polskiego Radia Dzieciom, bo wiadomo, że w czasie wakacji w soboty, w niedzielę startujemy o godzinie 8. No i jest na zegarze tuż po 8, więc bardzo serdecznie Was witamy. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak i zapraszamy na 2 godziny spotkania i jeszcze wakacyjnego, ale trochę będziemy te

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: To Jack Johnson z informacją, że dobrze jest się dzielić. Zgadzacie się z tym? Ja kiedyś słyszałam taką mądrą opinię dotyczącą tego, że jak człowiek się dzieli, to tak jakby mnożył. I rzeczywiście, mnożymy radość wtedy, kiedy się dzielimy.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: A ja teraz nie wiem, czy nie ujmę trochę radości tym wszystkim, którzy już nas słyszą i już nas słuchają, mówiąc, że to już jeden z ostatnich wakacyjnych poranków tego lata, bo dzisiaj jest ostatnia sobota sierpnia, a dokładniej 29 sierpnia. A to oznacza, że od wtorku zacznie się wrzesień, a co to z kolei oznacza, to już sami wiecie najlepiej. Ale ponieważ wczoraj też prowadziłam poranną audycję, wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom i zadzwoniło do nas kilkoro waszych kolegów, którzy powiedzieli wprost, że oni już tęsknią do szkoły i że już mieliby ochotę spotkać się znowu i z, pamiętam, panią Agnieszką, która opiekowała się tą klasą, tego słuchacza, który do nas wczoraj zadzwonił w klasie pierwszej i drugiej. I jeszcze jest wielka radość, że trzecia klasa z panią Agnieszką przed naszym słuchaczem. No to pomyślałam sobie, że chyba niewiele osób się zmartwi tą informacją, że dzisiaj spotykamy się w wakacyjnym poranku po raz przedostatni. Bo jeszcze jutro i pojutrze. A we wtorek oczywiście też nas będziecie mogli słuchać w zwykłym poranku Polskiego Radia Dzieciom i nawet być może doczekacie do samego końca tego poranka, jeśli na przykład rozpoczęcie roku szkolnego będzie nie tak bardzo wcześnie, nie o godzinie 8, tylko na przykład o 10. To zazwyczaj są krótkie spotkania, jakaś krótka uroczystość, a potem rozejście się do klas i plan lekcji dostaje się na cały nadchodzący tydzień.

tydzień albo nawet na całe nadchodzące półrocze. I pa, pa, można wyfruwać ze szkoły i zająć się jeszcze troszkę wakacyjnymi, takimi półwakacyjnymi, półszkolnymi zajęciami i sprawami. No ale ja nie będę o szkole dzisiaj mówiła. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacjach. Tym bardziej, że kiedy wyszłam dzisiaj...

i dzisiaj też tak zrobiłam. Zobaczyłam w powietrzu taką leciutką mgiełkę. Taka mgiełka nie jest charakterystyczna dla lipca, natomiast w sierpniu takie mgiełki bywają zawieszone w powietrzu bardzo często i one oznaczają, że nadal jeszcze trwa lato, ale to lato już jest takie bardzo dojrzałe, jak dojrzała brzoskwinia ociekająca sokiem. I takie właśnie jest to lato, ta końcówka, w której się spotykamy. No to co? To jeżeli już jesteście obudzeni, to za chwileczkę będę miała dla was wakacyjne zadanie. A ja wiem, że wakacyjne zadania są najprzyjemniejsze. Więc 22-645-2055. Przypominam nasz numer telefonu. No i a jakby ktoś chciał zadzwonić tak od razu, nie czekając na pytanie i zadanie wakacyjne, to też to można zrobić. Chętnie z wami porozmawiamy i chętnie z wami się spotkamy. A teraz piosenka od zespołu No Cześć!

0: To Maksymilian Duda w piosence z repertuaru Kory i zespołu Manam.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jaka ładna godzina. Kwadrans po godzinie 8, 8.15. Ładnie to wygląda na cyferblacie, czyli na tarczy zegarowej. Powiedziałam, że będą jeszcze wakacyjne zadania. I tak pomyślałam sobie, że w czasie wakacji zbyt wiele takich zadań chyba nie dostajecie, prawda? No może czasami słyszycie. Zabierz koszyk, idziemy na jagody. O, takie wakacyjne zadanie, jagód zbieranie. A potem zamykanie tych jagód w cieście naleśnikowym, albo w cieście pierogowym, albo w cieście drożdżowym i pieczenie jagodzianek. No jeszcze chyba sezon na jagodzianki trwa, bo kilka dni temu byłam w lesie i jagód jest całkiem dużo na krzaczkach. Naprawdę, jakby ktoś się wybrał do lasu z miseczką albo z koszykiem, to spokojnie na jagodzianki dla całej pięcioosobowej rodziny nazbiera jagód, tylko trzeba troszkę więcej czasu na to przewidzieć. Jakieś godzinkę? Dwie godzinki? To właśnie chciałam powiedzieć na początku. Co jeszcze może być takim wakacyjnym zadaniem? No, na przykład można dostać zadanie, spakuj plecak, bo idziemy na wędrówkę po szlaku górskim. No i wtedy się wrzuca do tego plecaka butelkę wody, kanapkę, kawałek czekolady można też ze sobą zabrać, czapkę, bardzo się przydaje czapka nawet w czasie wakacji w górach, rękawiczki można spakować do takiego plecaka, żeby było nam ciepło w dłoni, jakby na przykład pogoda się zmieniła, jak to często się w górach się zdarza. No właśnie, więc zadania wakacyjne też pewnie od czasu do czasu dostajecie, a ja dzisiaj chciałabym w tej godzinie ułożyć z wami taki wakacyjny alfabet. Alfabet, przypominam, to jest to, czego się uczymy, żeby można było czytać i pisać. Taki ciąg liter od A do Z. W języku polskim jeszcze są takie śmieszne litery, które merdają do nas ogonkami, na przykład on i en, i ni, i ci, i si, i zi, ale może je opuścimy, a zajmiemy się tymi literami od A do Z, A, B, C i tak dalej, i tak dalej. I do nich będziemy różne hasła dobierać. Wakacyjne hasła oczywiście, związane właśnie z tą konkretną literą alfabetu. No to może poproszę o początek Cyryla. Zacznijmy może, Cyrylu, od litery A.
2: A jak arbuz? Bo najlepiej smakuje, kiedy się go je w wakacje.
0: Jedliście arbuza w wakacje? Jestem przekonana, że tak, ponieważ były takie bardzo gorące, bardzo upalne dni minionego lata. No, jeszcze ono trwa. To minionych wakacji były

były bardzo gorące dni. No i rzeczywiście jednym z takich sposobów na nawodnienie i na ochłodzenie i na orzeźwienie było zjedzenie takiego plastra świeżego arbuza, wyjętego z lodówki na przykład. No tak, ja lubię. Nawet te z pestkami bardzo lubię. Wcale nimi nie pluję, ja te pestki rozgryzam. Uważam, że mają bardzo, bardzo smakowity smak. Są takie troszeczkę orzechowe, więc ja zjadam cząstkę arbuza z pestkami. Cyryl nam zrobił dobry początek. Od A jak arbuz zaczęliśmy nasz wakacyjny alfabet, a ja w takim razie od końca. Z jak zieleń, bo uważam, że zieleni w tym roku, w te wakacje było naprawdę pod dostatkiem, bo oprócz tego, że bywały bardzo upalne dni, takie nawet, kiedy temperatura sięgała 40 stopni Celsjusza, chłodziliśmy się wtedy na różne sposoby. Pamiętam, zgłaszaliście się z różnymi pomysłami na ochłodę. To mimo, że było tak bardzo, bardzo gorąco, to zieleń się utrzymała do teraz. I powiem wam, że kiedy byłam nad jeziorem parę dni temu, stale do tego wracam, bo to piękne wspomnienie i piękny obraz przed oczyma mam, kiedy mówię o tym jeziorze, to byłam zadziwiona, bo zazwyczaj w końcówce sierpnia jest już lekko rdzawo na drzewach. Żółtawe liście spadają z tych drzew, a tym razem drzewa są naprawdę soczyście zielone, więc zieleni było pod dostatkiem. Z jak zieleń w te wakacje mnie oszołomiła. No i zawsze tak patrzę na tę zieleń, patrzę i mam nadzieję, że moje oczy zrobią się zielone. W kolorze zielonym oczywiście, od tej barwy, którą sycę i pasę swoje oczy. Mamy w takim razie A jak arbuz, Z jak zieleń, no ale pozostałe litery alfabetu też czekają na zagospodarowanie. Może komuś litera G kojarzy się z górami, a litera M z morzem, albo P z piaskowym zamkiem, który budował. Pomyślcie, no i spróbujmy taki alfabet wakacyjny w tej godzinie do godziny 9 układać. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55, a jakby ktoś jeszcze nie chciał się odzywać, bo na przykład głos nieobudzony o tej porze może być, to proszę o mail w tej sprawie. dzieci@polskieradio.pl

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę.

0: Długi szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Można odkrywać Amerykę, a można robić odkrycia takie dużo mniejsze, na małą skalę. I myślę, że wakacje są świetnym czasem, żeby właśnie takie małe odkrycia zrobić. Na przykład znaleźć jakieś przyjemne miejsce pod gałęziami sosny. Kiedyś zdarzyło mi się spotkać taką sosnę na swoich wakacyjnych szlakach, która miała tak nisko umieszczone gałęzie, że rzeczywiście można było sobie spokojnie pod tymi gałązkami zwieszającymi się aż do ziemi, jak w takim namiocie, jak w takim tipi siedzieć i zrobić sobie taki rodzaj wakacyjnej bazy na świeżym powietrzu. Nawet pewnie jakby nieduży deszcz zaczął padać, to te gałęzie rozłożyste sosny by nas ochroniły przed spadającymi kroplami deszczu. No bo my dzisiaj jeszcze cały czas myślami jesteśmy na wakacjach i nawet nie myślami, ale całymi sobą jesteśmy na wakacjach. Tak nawet myślę sobie, że bardzo możliwe słuchają nas niektórzy, będąc jeszcze a to nad morzem, na wypoczynku, a to u babci. Pewnie pora nadejdzie, żeby się pożegnać, żeby się rozstać, żeby znaleźć sposób też na pożegnanie z morzem. Zawsze taki rytuał, żeby się wybrać na ostatni spacer, żeby napatrzeć się na to falujące morze, albo żeby wpaść jeszcze do zaprzyjaźnionego schroniska w górach i powiedzieć do zobaczenia za rok osobie, która piecze najlepsze szarlotki na świecie. No bo jeszcze wakacje trwają, ale ten czas wakacyjny już nie jest zbyt długi, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj będziemy układać taki wakacyjny alfabet i pierwsze dwie litery zostały już zagospodarowane, chociaż oczywiście nie oznacza to, że nie możecie swojego hasła na literę A albo na literę Z nam podać. Od A do Z układamy dzisiaj alfabet wakacyjny. Cyryl mi w tym pomaga i Cyryl ma coś na literę C. Ciekawe, co to będzie.
1: C jak czereśnie. Fajnie jest się wdrapywać na drzewa i czytać książki, jak się siedzi na gałęzi.
0: O tak, oczywiście. My jesteśmy zdania w wakacyjnych poczytankach, no niedługo już to będą radiowe poczytanki, że jest bardzo wiele przyjemnych miejsc do czytania książek, takie gałęzie rozłożystej czereśni, jak najbardziej się do tego nadają, tylko dobrze, żeby to była emocjonująca książka, taka książka, która trzyma nas w napięciu i trzyma nas na tej gałęzi, bo gdyby na przykład książka była z gatunku baśni, przy których się zasypia, no to mogłoby to być troszeczkę niebezpieczne. Czyli mamy literę C jak czereśnie. Komuś jeszcze się z czymś wakacyjnym C kojarzy? Jeżeli tak, to dajcie znać. 22 645 20 55. I jeszcze jedno hasło od Cyryla.

0: Jak droga. Najfajniej jest iść w czasie wakacji drogą bez celu, bo na wszystko masz czas i nikt cię nie goni.
1: Prawda. W czasie wakacji czas niespecjalnie się liczy, chyba że pociąg mamy o konkretnej godzinie, na który musimy zdążyć. No to wiadomo, że nawet bardzo wcześnie rano trzeba wstać, żeby na ten pociąg dotrzeć, żeby wsiąść i wtedy można odespać nieco zarwaną noc albo zarwany poranek w pędzącym gdzieś przez piękny kraj Polskę pociągiem. Coś tutaj się zaplątałam, ale wyplątałam się z tej pajęczyny. O właśnie, P jak pajęczyna. Zdarzyło wam się kiedyś wpaść w taką pajęczynę, zwłaszcza wilgotno, jak się idzie przez las? O, to będzie moje hasło. Potem czasami człowiek czuje jeszcze, jak oblepia mu twarz, jak oblepia mu ręce taka pajęczyna i nie jest to specjalnie przyjemne wrażenie. Ale P jak pajęczyna z wakacjami też jak najbardziej się kojarzy. A jeszcze wracając do tej drogi, D jak droga, ja bardzo lubię na przykład się gubić podczas wakacyjnych wycieczek. Oczywiście niekoniecznie w środku lasu lubię się gubić, ale jak jestem w jakimś nowym mieście, to uważam, że gubienie się w nowym mieście jest sposobem na jego poznawanie. I wtedy żadna M jak mapa nie jest nam potrzebna, bo samo gubienie się w tym mieście i szukanie różnych dróg powoduje, że odkrywamy jakieś zaułki przyjemne, że poznajemy to miasto troszkę jakby od środka. I podczas wakacji można to robić absolutnie bez żadnego stresu, bo wiadomo, że czasu jest dużo i nigdzie się nie spieszymy i to, że się zgubiliśmy, nie oznacza, że nie zdążymy na jakieś ważne spotkanie na przykład. Czyli mamy już tak arbus, A jak arbus, C jak czereśnie, D jak droga, Z jak zieleń. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić do naszego alfabetu? I ja jeszcze mówiłam o P jak pajęczynach, w które się wpada czasami, kiedy jest się na wyprawie w lesie, w poszukiwaniu grzybów na przykład. 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl.

żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry wyda w lot, lecz by statek szybciej płynął,

0: będziecie bardzo dzielnymi marynarzami. Brawo dla was!
1: Zespół Zeyman i Gar Kumpel. Takie opowieści morskie snuje muzyczne i można się rzeczywiście nie tylko nauczyć śpiewać szanty razem z Zeymanem i Gar Kumplem, ale jeszcze w dodatku budować statek można się nauczyć, jak słyszeliście. A do nas zadzwoniła Ola. Dzień dobry, Olu, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. 226452055. Ten właśnie numer Ola wybrała, żeby do nas się dodzwonić. A czy ty dzwonisz, Oleńko, jeszcze z jakiegoś wakacyjnego wyjazdu, czy już jesteś w domu?
2: Już jestem w domu.
1: A jak ci było podczas wakacji?
2: Super.
1: O, myślałam, że powiesz dobrze. A ty powiedziałaś super, czyli naprawdę musiało być wspaniale. A możesz powiedzieć, gdzie zdarzyło ci się być? Dokąd pojechałaś?
2: Do Gdańska.
1: Czyli byłaś nad morzem. O, tak. Gdańsk jest piękny. No i można się wybrać, kiedy jest się w Gdańsku, na plażę. Byłaś na plaży?
2: Tak.
1: Tak myślałam. Dobrze. Oleńko, my dzisiaj układamy taki wakacyjny alfabet. Już kilka liter mamy w tym alfabecie. Mamy A jak arbuz, C jak czereśnie, Z jak zieleń, D jak droga i P jak pajęczyny. A ty jaką literę byś chciała nam podrzucić?
2: Jak kąpiel.
1: K jak kąpiel. O, i pewnie masz na myśli taką kąpiel w falach morskich?
2: W basenie.
1: W basenie, tak. Można się kąpać w basenie, można wejść do morza, można wejść do jeziora i zwłaszcza kiedy jest gorąco, a już mówiliśmy, że tego lata były upalne dni, no to bardzo dobrze się przekąpać. A jak się przygotowujesz do takiej kąpieli? Czy kąpiesz się w jakichś rękawkach, czy może z kółkiem?
2: Z kółkiem.
1: Jak to kółko wygląda? Mogłabyś nam opisać? Bo ja wiem, że teraz są różne modele kółek. Bywają takie, które wyglądają jak pączek na przykład. Albo są jakimiś zwierzakami. Jakie masz kółko do kąpieli?
2: Ja jestem.
1: Jeszcze raz?
2: Średnio.
1: Tak średnio słyszę, ale wyobrażam sobie, że jest nie tylko ładne, ale jeszcze w dodatku odpowiednio wyporne, czyli bezpiecznie ci z tym kółkiem, prawda? I co teraz się dzieje z tym kółkiem, jak już jesteś w domu i wakacje dobiegają końca? Kółko wróciło z tobą?
2: Tak.
1: I jest pewnie przechowywane teraz w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby kiedy będzie ponowny czas, żeby je wyjąć, przygotować, to żeby było pod ręką. No dobrze, to dziękuję ci bardzo, Olu, za literę K jak kąpiel, chyba że jeszcze jedną literę chcesz podać?
2: Nie.
1: Więcej liter nie będzie od Oli, dobrze. K jak kąpiel w takim razie mamy. Kąpiel morska w słonych falach morza. Jeżeli to Morze Bałtyckie, to zawsze jest to chłodna kąpiel i bardzo rześka jest ta woda. No i można też się kąpać w jeziorze. Ja w tym roku w jeziorze się kąpałam. Jezioro było troszeczkę zaglonione, czyli jak wyszłam z wody, to miałam na ciele takie zielone, malutkie glony. Ale potem wystarczy się opłukać pod

0: prysznicem i już jest wszystko w porządku. Olu, bardzo ci dziękuję, serdecznie cię pozdrawiam, a ty się cieszysz, że wracasz, nie wiem, ty jesteś uczennicą już, czy jeszcze przedszkolakiem? Chodzisz do szkoły, czy do przedszkola, Olu?
1: Do zerówki.
0: Szkolnej, czy przedszkolnej?
1: Szkolnej.
0: Szkolnej, czyli... Ojej, to będzie taki początek szkoły w twoim przypadku od września, prawda?
1: Tak.
0: To trzymam kciuki w takim razie, żeby w tej szkole spodobało ci się i żeby tam ci było dobrze. Mam nadzieję, że się cieszysz, że idziesz do szkoły.
1: Bardzo się cieszę.
0: O, to wspaniale. To w takim razie życzymy ci wielu, wielu dobrych dni w szkole, żebyś spotkała tam wielu przyjaciół i żeby pani też była miła i żeby was wszystkich powitała 1 września w szkole i zaopiekowała się wami. A ja cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję ci za literę K jak kąpiel, Oleńko. Pa, pa, do usłyszenia.

0: Na zegarze jest już 18 minut do godziny 9, a to jest...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Pora podsumowań wakacyjnych. Mam nadzieję, że macie bardzo dużo wspomnień. Być może niektórzy nawet spisywali te swoje myśli wakacyjne i wakacyjne przygody w jakimś pamiętniku. To jest bardzo dobry zwyczaj, żeby prowadzić na przykład taki pamiętnik. Tym bardziej, że do wakacyjnego pamiętnika, wakacyjnego dziennika można nie tylko wpisywać różne swoje spostrzeżenia, różne opowieści notować, ale też można od czasu do czasu coś wkleić. A to czterolistną koniczynkę, którą się znalazło podczas wyprawy na łąkę, a to na przykład można wkleić bilet do jakiegoś muzeum albo do kina na seans, na którym byliście. A propos, będziemy mieli w tej, może nie w tej, ale w następnej godzinie bilet na przedstawienie, co ja mówię, na film Płcio kocha zwierzaki. O! Tak jest, jakby ktoś miał ochotę się wybrać, przed 3 września trzeba to zrobić, to już może zacierać rączki i zanotować sobie nasz numer telefonu 226452055. A ja teraz o zupełnie innym wydarzeniu, które wieńczy, czyli kończy wakacje, chciałam wam powiedzieć. 14

0: czwarty letni bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Kto słyszał kiedyś o Polanie Jakuszyckiej? Kto był tam może kiedyś, ten kojarzy przede wszystkim Polanę Jakuszycką z biegiem Piastów, ale na nartach biegowych, ale odbywają się tam biegi także latem. Chętnych, wyobraźcie sobie, do rywalizacji nie brakuje. A w ten weekend właśnie tam, na Polanie Jakuszyckiej, w Szklarskiej Porębie, odbędzie się po raz 14 już taki letni bieg Piastów. Różne dystanse będą towarzyszyły zmagającym się biegaczom. Do 50 kilometrów, aż wyobraźcie sobie, to jest dopiero dystans, ale i krótsze można przebiec. Będą też biegi dziecięce, więc jeżeli tam ktoś jest z naszych słuchaczy, to prawdopodobnie jeszcze można się zgłaszać, można się zapisywać i można brać udział w takim letnim biegu Piastów. Mówi rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
1: Mamy setki nowych osób na starcie, mamy rekordową frekwencję, ponad 2100 osób zapisanych, tyle nigdy nie było, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że w tym kierunku to poszło, że bieg żyje i że zdobywa nowych fanów.
0: No, mam nadzieję, że tych młodych fanów też będzie przybywało, którzy być może złapią bakcyla biegania albo sportu w ogóle. Poza rywalizacją sportową zawodnicy i kibice będą mogli jeszcze spróbować swoich sił na mobilnej skoczni Akademia Lotnika. Bardzo to ciekawie brzmi i chętnie bym się sama wybrała. 226452055. Przypomnę, że my dzisiaj układamy wakacyjny alfabet. Ostatnio Ola podrzuciła nam literę K jak kąpiele wakacyjne w jeziorze, ale też takie kąpiele leśne można uprawiać. Słyszałam o takich kąpielach leśnych. Wystarczy zanurzyć się w las, zanurkować w nim, można na grzyby, można na jagody, a można po prostu na spacer do lasu się wybrać. A wy jaką literę chcielibyście nam podrzucić ze swoich wakacyjnych przygód i wycieczek? 226452055.

0: To jest wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom. 11 minut zostało do godziny 9, ale wy już nie śpicie i telefonujecie do nas. 226452055. Cześć Lilianko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty nawet w samochodzie jesteś chyba, prawda?
1: Tak.
0: Tak mi się coś właśnie wydawało. I dokąd podróżujesz, Lilianko?
1: Jedziemy na urodziny.
0: Ojejku, domyślam się, że aż tak wcześnie rano te urodziny nie będą, tylko trzeba po prostu dojechać na miejsce, prawda?
1: Tak.
0: A możesz nam zdradzić, czyje to będą urodziny?
1: To będą urodziny mojego i mojego brata, Legi.
0: Aha.
1: Który ma na imię Antek.
0: No, to przy okazji składamy Antkowi najlepsze życzenia. Ile lat będzie kończył Antek?
1: Sześć lat.
0: Do szkoły idzie w tym roku już Antek pewnie, co? No pewnie
1: chyba nie, ale do zerówki. Do zerówki będzie szedł.
0: A, do zerówki, wszystko jasne. A powiedz, Lilianko, do której ty klasy chodzisz? Albo... czy jeszcze się...
1: Będę szła do drugiej.
0: I jak jest w tej szkole?
1: Fajnie.
0: No to cieszy mnie to, że masz takie zdanie. I mam nadzieję, że w ten sposób Lilianka ośmiela tych wszystkich, którzy na przykład jeszcze nie mieli okazji chodzić do szkoły, ale już wiedzą, że w szkole jest po prostu fajnie. Lilianko, my dzisiaj układamy wakacyjny alfabet. Powiedz, czy jaką literę chciałabyś nam dopisać do tego alfabetu i jakie hasło?
1: Chciałabym dopisać Elia Legoland.
0: Mhm. Czy ty byłaś?
1: Byłam w Danii i w Legolandzie.
0: Aha. I czy to ty wysyłałaś do nas pocztówkę stamtąd?
1: Nie.
0: Bo dostaliśmy, powiem ci, że patrzę w tej chwili na tę kartkę pocztową i czuję się tak, jakbym tam była razem z tobą. Czy tam są takie duże zwierzaki zbudowane z klocków? I karuzele?
1: Chciałabym jeszcze dodać.
0: Mhm. Oj, wjechałaś w taką chyba strefę trochę bez zasięgu. Usłyszałam tylko, że mówisz o dinozaurach, tak? Dinozaury tam były?
1: Mówiłam, że chciałam dodać jeszcze D jak dinozaury.
0: A, D jak dinozaury. A co wspólnego mają D jak dinozaury z wakacjami?
1: Bo widziałam modele dinozaurów naturalnej wielkości.
0: O. I jakie były? Ogromne?
1: Tak, były duże, ale były również małe.
0: Tak, właśnie. Niektóre były wielkie, natomiast były też takie dinozaury, które wcale nie były imponujące rozmiarami, ale mimo to wspaniałe. Lilianko, a czy ty pozwolisz, że Cyryl dorzuci też, ponieważ już się pojawiła litera L jak Legoland i że będzie jeszcze jedno hasło na literę L od Cyryla? Zgodzisz się?
1: Tak,
0: bo Cyryl sygnalizuje, że on ma też hasło na literę L. To co tam masz, Cyrylu?
2: L jak lody. W wakacje często się chodzi na lody. I jak się jest w domu, albo jak się jest na wyjeździe, często próbuję różnych nowych, ciekawych smaków. Kiedyś, dawno temu, byłem w restauracji z tatą. Były lody musztardowe i lody o smaku takiego ostrego sera. Próbowałem, ale już nie pamiętam, jak smakowały.
0: Lody musztardowe. Wyobrażasz to sobie, Lilianko?
1: Nie, nie wyobrażam.
0: A lody tobie też się kojarzą z tymi wakacjami, które mijają właśnie?
1: Tak, bo miałam w hotelu darmowe lody.
0: Żartujesz? Za darmo lody i mogłaś jeść ile chcesz?
1: Tak.
0: I ile tych lodów zjadłaś?
1: Dużo. Aż trzy... Kieszewki.
0: Trzy. A były jakieś takie niezwykłe smaki tych lodów, czy wybierałaś...
1: Nie, były tylko waniliowe, truskawkowe i twist.
0: No,

0: to. I tak było z czego wybierać. Ja bym wzięła chyba waniliowego. A ty na jaki najczęściej się kusiłaś?
1: Ja jadłam Twista, ale jeszcze jadłam truskawkowego, bo tam Twista, ale nie było śmietankowego loda.
0: A, rozumiem. No tak. To dla mnie waniliowy, a dla ciebie te dwa pozostałe smaki, a dla Antka, na którego urodziny właśnie jedziesz, uwaga, uwaga, od Polskiego Radia Dzieciom będzie jeszcze coś. Sto lat wykonane na grzebieniu tym razem. Będziecie śpiewać na pewno, prawda? 100 lat, jak będziecie na urodzinach.
1: Tak. Chciałabym jeszcze dodać H jak hotel i S jak samochód.
0: H jak hotel, S jak samochód. No i proszę bardzo, już nam się ten alfabet wakacyjny wypełnia. A możemy też dopisać literę P jak pociąg?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Bo jechałam samochodem.
0: A jechałaś kiedyś pociągiem, czy jeszcze nie?
1: Kiedyś jechałam, ale to nie były wakacje.
0: Rozumiem, tak. Ale myślę, że sporo naszych słuchaczy pewnie też czasami podróżuje na wakacje pociągiem, więc ja też lubię na przykład podróże pociągowe. To może P jak podróż dopiszemy, co?
1: Tak.
0: P jak podróż, P jak pajęczyna, czyli literka P już ma kilka odsłon. Zresztą tak jak litera L. L jak lody. I jakie ty hasło podałaś na literę L?
1: Legoland.
0: Właśnie. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie i życzymy ci wspaniałego czasu na urodzinowym przyjęciu. Baw się dobrze i pozdrów swojego przyjaciela, swojego kolegę od Polskiego Radia Dzieciom, dobrze?
1: Dobrze.
0: Uściski i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

Mariusz Totoszko śpiewał o zieleni, a ja przypomnę, że zieleń już jest na naszej liście wakacyjnego alfabetu. Z jak zieleń i parę innych haseł na różne litery alfabetu też są. A jakie to litery i jakie to hasła, o tym to przypomnę też na początku następnej godziny, bo przypomnę, że to jest wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom i wakacyjny poranek polega również na tym, że trwa no przynajmniej 2 godziny i tak będzie również dzisiaj. Wakacyjny poranek potrwa jeszcze przez godzinę. Do godziny 10 jesteśmy razem z wami i czekamy na wasze wakacyjne doniesienia, wakacyjne informacje, a może ktoś jeszcze do nas zadzwoni z nadmorza albo z gór, kto wie. 226452055.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: I już jest minuta po godzinie 9.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: A jak arbus, H jak hotel, C jak czereśnie, D jak droga, P jak podróż i pajęczyny, K jak kąpiele, P jak... O właśnie, jak podróż i pocztówki z wakacji, które do nas wysyłacie. Ciekawa jestem, jaką literę alfabetu wakacyjnego podrzuci nam Hania. Dzień dobry, Haniu. Cześć, Wojtusiu też.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I witamy też pana tatę.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No to w takim razie dzień dobry, Wojtusiu. Będziecie nam drużynowo podrzucali jakieś litery alfabetu. To może Hania zacznie.
4: Litera M.
2: Jak co?
4: M. Morze.
2: Jak co?
4: Morze.
2: Morze. Czy wy byliście w tym roku nad morzem? I jak ci się podobało, Haniu?
4: Fajnie było.
2: To opowiadaj, co robiłaś ty, co robił Wojtuś, kiedy byliście nad morzem.
4: Wojtuś się bawił w piasku.
2: No tak myślę. Morze piasku, morze wody i w tym morzu piasku można się bawić.
4: A co? Pływałam.
2: Z kółkiem czy z rękawkami?
4: Kółkiem. A na następnych wakacjach z ręka

0: turystami.
1: No właśnie. Czy na następnych wakacjach, tych, które będą, czy mówisz, że byłaś dwa razy nad morzem w tym roku?
0: Dwa razy.
1: I jaka była pogoda?
0: Ciepło.
1: Trafiłaś na w takim razie te bardzo ciepłe, upalne być może dni. A może też było takie ciepłe? Czy woda w morzu była zimniejsza?
2: Jaka była woda, Aniu? Czy ciepła, czy zimna? Jak się kąpałaś?
0: Na poranku była zimna.
1: Ale potem, rozumiem, się przyzwyczaja człowiek do takiego chłodu wody i już mu jest dobrze, prawda? Tak. Tak dobrze, że aż się nie chce czasami wychodzić i tata musi wołać: Haniu, wyjdź już z wody, Haniu, koniec kąpieli. Tak było, panie tato?
2: Tak, razem byliśmy w tej wodzie, więc musiałem przekonywać, żeby razem. No, mi już osobiście było zimno, ale pani niekoniecznie.
1: No tak właśnie to jest. Ale potem jak wyszliście z wody, to było czym się zająć, bo piasek i można było... Czy budowaliście zamki z piasku, Haniu?
0: Tak
1: myślałam. Tak myślałam. Zamki z piasku są nietrwałe, więc jak się następnego dnia przyjdzie nawet w to samo miejsce na plażę, w to samo miejsce nad morze, to można budować od początku kolejny zamek z piasku. Czyli to były udane wakacje chyba, prawda?
0: Tak.
1: Cieszymy się w takim razie bardzo. I teraz co, Haniu, we wrześniu dokąd idziesz? Do szkoły czy przedszkole?
2: Do przedszkola, tak?
1: Do przedszkola. Jaka grupa w tym roku będzie? Biedronki?
0: Starszaki.
1: Starszaki już. A, i nie macie żadnej specjalnej nazwy, Haniu? Po prostu starszaki. Co takiego?
2: Grupa nie ma jakiejś specjalnej nazwy.
1: Aha, rozumiem. A tutaj kiedyś rozmawialiśmy z panem Pawłem Berensewiczem, autorem książek, o pewnej grupie przedszkolnej, która się nazywała, uwaga, Szczypawki. O różnych nazwach grup przedszkolnych, że są czasami bardzo fantazyjne, a czasami właśnie jest to grupa maluchów, starszaków. Fajnie być w starszakach chyba, co, Haniu? No tak, zdecydowanie fajnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, Wojtusia też, i dziękujemy panu tacie za pomoc w rozmowie.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy również. Aniu.
1: Do usłyszenia w takim razie, mam nadzieję. Pa, pa.
2: Czy możemy kogoś pozdrowić? Możemy kogoś pozdrowić?
1: Możecie go zrobić. Oczywiście, pozdrawiajcie.
0: Mamę, babcię, koleżankę, dziadka. Koleżanka jest na wakacjach z babcią i dziadkiem.
2: Kogoś jeszcze?
0: Bo już chciałbyś kogoś pozdrowić? Kogo? Kogo pozdrowić?
2: Ojciec chyba nie. Chyba już zmieniła.
1: Lista... Lista kompletna, tak? Pozdrowień.
0: O, jeszcze nie.
1: Jeszcze
2: no
1: nie.
2: No to kogo jeszcze możemy?
0: Coś zawsze.
1: Wspaniale. Słuchajcie, pamiętajcie, że jest też taka audycja. O, proszę bardzo. Teraz już chyba wszyscy pozdrowieni. Gdyby jeszcze wam się ktoś gdyby jeszcze ktoś wam się przypomniał do pozdrawiania, to już w najbliższą środę w audycji po godzinie 17 w rodzinnym koncercie życzeń będzie można nie tylko przesłać pozdrowienia, ale jeszcze piosenkę przesłać tym wszystkim, których chcecie pozdrowić. Więc zapraszam bardzo serdecznie do telefonowania i do pozdrowienia. A teraz uwaga, uwaga, teraz was dokądś zabiorę. Było M jak morze, dzięki Hani i Wojtusiowi. A ja teraz was zapraszam nad jezioro. J jak jezioro. Ja tam byłam i to wszystko, co wyśpiewane będzie, widziałam.

0: Głosu może rzeczywiście ryby nie mają, ale porozumiewają się, jak twierdzą ich teolodzy, czyli ludzie, którzy zajmują się badaniem życia ryb. Bardzo tajemnicze jest to życie. Wystarczy zanurkować pod wodę, żeby zobaczyć, że tam jest no inaczej niż na powierzchni wody. Halo, halo, dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Bardzo jestem ciekawa, jakie ty nam hasło i na jaką literę podrzucisz do naszego wakacyjnego alfabetu.
1: G jak góry.
0: G jak góry. O, miałam nadzieję, że ktoś się do nas odezwie, kto troszkę czasu spędził właśnie na wędrówkach górskich. A w jakich górach byłaś, Zosiu?
1: Bieszczada.
0: Piękne góry, prawda?
1: No.
0: Nie takie bardzo wysokie, także spokojnie można sobie po nich wędrować, zachwycać się widokami aż po horyzont. A jak się człowiek zmęczy, to co robi?
1: No, tam są takie bramki, tam można sobie, tam są też takie ławeczki, można tam sobie pójść i usiąść.
0: Mhm. I można wyjąć wtedy prowiant, czyli termos albo bidon z jakimś napojem, kanapki. Co tam jeszcze zabieraliście na wędrówki górskie, Zosiu?
1: Zabieraliśmy różne takie słodkości, jak soseczka, drożdżówki, to też były. No i napój i tyle.
0: Wystarczy, prawda, żeby się posilić, żeby przyjąć trochę kalorii i móc ruszyć dalej. No to ile kilometrów mogłaś pokonać w takich górach? Liczyliście to? Sprawdzaliście?
1: No.
0: Pewnie dużo, co?
1: Mhm.
0: Dużo kilometrów w nogach po takich wyprawach górskich i czasami jak się wraca do swojego mieszkanka, do swojego domu wakacyjnego i można się położyć na przykład na łóżku, albo na trawie, albo na dywanie i dać odpocząć nogom, to czuje się takie przyjemne zmęczenie.
1: No.
0: Tak było. A ty byłaś... Tak?
1: Jak weszliśmy na góry i potem pojechaliśmy już do domu i usiadłam, to miałam taki ból w nogach.
0: No, bolą mięśnie czasami po takich wędrówkach. A co jest trudniejsze? Podchodzenie pod górę czy schodzenie z góry, Zosiu?
1: Wchodzenie pod górę, bo było na bardzo stromo, ale też były takie schodki z kamieni, takie bardzo, bardzo zniszczone, że dało się wywrócić, ale schodzenie już było łatwiej.
0: Czyli najtrudniej było podejść pod górę. Zwłaszcza, że pewnie miałaś jakiś plecak na plecach, co?
1: Nie, ja nic nie miałam.
0: O, to pozwolono ci w takim razie. Tak mówimy czasami, że ktoś chodzi na lekko, czyli nie ma żadnego dodatkowego obciążenia. Wszystko rodzice nosili, tak? W plecakach.
1: Tak.
0: No, to dobrze. To w takim razie miałaś wygodę, ale tak czy inaczej, żeby podejść pod górę, to trzeba się troszeczkę natrudzić. Ale potem jakie piękne widoki się ogląda z góry, prawda?
1: Bo na górze był taki krzyż. Jak się z dołu patrzało, on był taki malutki.

0: Zeszło na górę, był taki ogromny.
1: Właśnie. A z kolei wszystko to, co na dole, było też maleńkie, prawda? Te wszystkie domeczki, ludzie malutcy i pięknie wszystko z góry wygląda. Bardzo cię podziwiam w takim razie, Zosiu, że poradziłaś sobie w górach. A ty ile lat masz w tej chwili?
0: Ja teraz mam 8 i teraz pójdę do trzeciej klasy.
1: Trzecia klasa szkoły podstawowej. Cieszysz się?
0: Tak.
1: Wspaniale, no same dobre wiadomości od was płyną, że byliście w różnych pięknych miejscach, że nawet jeżeli to nie były do końca takie odpoczynkowe wakacje, bo jak się chodzi po górach, to się nie odpoczywa, tylko się trzeba troszeczkę natrudzić, ale i tak jesteście zadowoleni z tego, że wchodziliście na górę i mogliście podziwiać widoki, a w dodatku wcale wam nie jest tak bardzo smutno, że szkoła się rozpoczyna. Tym bardziej, że każda kolejna klasa to są nowe przygody, nowe znajomości i nowa porcyjka wiedzy, a myślę, że wszyscy lubią się uczyć czegoś nowego, prawda?
0: Prawda.
1: To w takim razie, tak?
0: Weszliśmy na najwyższą górę, na Tarnicę.
1: Brawo. Ja zaraz sprawdzę, ile ta Tarnica mierzy sobie metrów, bo nie pamiętam. A ty pamiętasz może, Zosiu?
0: Nie.
1: Ile Tarnica, najwyższy szczyt? Proszę bardzo, Daria wie wszystko. 1346 metrów ma tyle Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczadów po stronie polskiej, czyli jest co dreptać. Och, widzę tam ten krzyż, rzeczywiście, widzisz? Ja nigdy nie byłam w Bieszczadach, dlatego byłam przekonana, że krzyż jest tylko i wyłącznie na Giewoncie, na jednym z tatrzańskich szczytów, a tymczasem Tarnica jest też zwieńczona właśnie takim metalowym krzyżem. Masz zdjęcie pod tym krzyżem na szczycie Tarnicy, Zosiu?
0: Tak. I tam pod tym krzyżem, jak się było, można było wrzucić pieniążek.
1: A po co? Tak.
0: I my z tych pieniążków zrobiliśmy taki sam krzyż, tyle że był zrobiony z pieniędzy.
1: Aha, ustawiliście taki... A długo tam byliście na tej Tarnicy, jak już weszliście na górę? Posiedzieliście troszeczkę?
0: Jakieś pół godziny tam byliście.
1: No tak, bo nie po to się tak długo podchodzi. A widzę teraz, że wejście na Tarnicę zajmuje od półtorej do 3,5 godziny w jedną stronę. No to jest prawdziwa wyprawa, a potem jeszcze trzeba zejść z tego szczytu, więc jak się tak długo wchodzi, to po to, żeby posiedzieć na górze, żeby tam coś zjeść, żeby popodziwiać te widoki, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, no i wreszcie zejść na dół i dać odpocząć trochę nogom. Bardzo, bardzo podziwiamy cię, Zosiu, że taką wyprawę masz za sobą.
0: My wchodziliśmy 2 godziny, a schodziliśmy
1: 2 godziny. No, czyli bardzo szybko. Szybkie tempo. Kto takie tempo narzucił?
0: Ja, moja siostra i znajomi.
1: O! Gratuluję w takim razie zdobycia szczytu, najwyższego szczytu w polskiej części Bieszczadów, czyli Tarnicy. Zosiu, pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci dobrego początku roku szkolnego, chociaż jeszcze jutro audycje i dzisiaj audycje i w poniedziałek będzie dużo audycji w Polskim Radiu 10, takich audycji, które będą trochę podsumowywały tegoroczne wakacje, no i żegnały się z nimi, więc zapraszam cię już teraz do telefonowania, a tymczasem do usłyszenia.
0: To ja będę dzwonić.
1: Bardzo się cieszymy. Pa, pa, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: 23 minuty po godzinie 9, a to jest...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: W którym dzisiaj układamy wakacyjny alfabet. Już dużo liter zagospodarowaliśmy. Od A do Z są te litery, jak to w alfabecie. I mamy już na przykład H jak hotel, i D jak droga, i jak dinozaur jest też D, i Z jak zieleń, i S jak samochód, K jak kąpiele, M jak morze, G jak góry. Teraz się pojawia.

0: wiło jeszcze, a ja podrzucam jeszcze jedno hasło na literę P. P jak Pucio. Pucio kocha zwierzaki. Taki tytuł ma ekranizacja jednej z książek, jednej z opowieści napisanej przez Martę Galewską-Kustra. Myślę, że wielu z Was zna tę serię książek. No i tym razem można nie tylko Pucia znaleźć w książce, ale jeszcze w dodatku spotkać się z nim w kinie. No i na tę najnowszą część ekranizacji Przygód Pucia Was serdecznie zapraszamy do sieci kin Helios. W całej Polsce można się wybrać na taki seansik, a my mamy kod. Kod można zamienić na bilet. Więc kto miałby ochotę przed 3 września albo do 3 września włącznie wybrać się na film Pucio kocha zwierzaki, to zapraszamy do telefonowania 22 645 2055. Czeka Pucio i czekamy my z Darią na chętnego. 22 645 2055.
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. O. A dzik jest

rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: To Piotr Frączewski i piosenka z filmu Akademia Pana Kleksa. A do nas dodzwoniła się Helenka. Halo, halo, dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Rozumiem, że masz ochotę wybrać się na spotkanie z Puciem do kina.
1: Tak.
0: A znasz tę serię książek o Puciu?
1: Tak.
0: No to w takim razie, tak?
1: Ja byłam na pierwszej części.
0: O, widzisz, czyli to będzie kontynuacja twojej przygody z Puciem. Mam nadzieję, że coś nowego zobaczysz, czegoś nowego się o Puciu dowiesz, no i poznasz te wszystkie zwierzaki, które kocha Pucio. A ty też lubisz zwierzęta, Helenko?
1: Tak.
0: A mieszka z tobą w domu jakieś zwierzę?
1: Tak, kot.
0: Kot. No to powiem ci, że kota też spotkasz w tej ekranizacji książki o Puciu, bo ja patrzę na plakat, wiesz, wczoraj tutaj była rozmowa na temat tego filmu z panią reżyser. Jeżeli chcielibyście jej posłuchać, to oczywiście można to zrobić. Audycja nazywa się Kultura nie śpi i prowadzi ją Martyna Chuderska w każdy piątek. Po południu się pojawia ta audycja. No i pani reżyser przyniosła nam pięknie oprawiony plakat i jest tutaj również kot, czarny kot. A ten twój kot jaki jest, Helenko?
1: Białorudy.
0: Białorudy, dystyngowany. I co robi o tej porze dnia, czyli przed 10 rano, twój kot? No tak myślałam. Koty przesypiają bardzo dużą część dnia, więc wcale się nie zdziwiłam, że kot o tej porze jeszcze śpi. A ty jeszcze jesteś w piżamce, czy już jesteś ubrana?

0: Helenko?
1: Jestem.
0: To wcale się też nie dziwię, że przedpołudnie sobotnie można tak spędzać. Helenko, my dzisiaj układamy wakacyjny alfabet. Wiesz, takie różne hasła na różne litery polskiego alfabetu, hasła wiążące się z wakacjami. Mamy pyszny arbus, który przynosi ochłodę w upalne wakacyjne dni. I mamy D jak drogę, którą można sobie iść niespiesznie, jak się jest na wakacjach. I mamy L jak lody i M jak morze i S jak samochód, którym się często przemieszczamy podczas wakacji. J jak jezioro też jest i K jak kąpiele. Może jakieś słowo byś nam podrzuciła do tego wakacyjnego alfabetu? Co ci się kojarzy z tegorocznymi wakacjami?
1: Byłam w góry.
0: Też byłaś w górach. Przed chwilą Zosia opowiadała nam o swoich wyprawach w górach i o zdobywaniu najwyższego szczytu Bieszczad, czyli Tarnicy. A ty gdzie byłaś? W jakich górach?
1: Tatra.
0: O, w wysokich górach. I jakie szczyty ty zdobyłaś?
1: Kasprowy Wierz. Nosal, Czarnia Skała i jeszcze doliny.
0: Tak, myślałam, że po dolinach też pewnie chodziłaś. A na Kasprowy Wierch wchodziłaś, czy wjeżdżałaś kolejką?
1: Chodziłam.
0: Brawo, bo są tacy, którzy wsiadają do kolejki i w tym też nie ma nic złego, bo taka podróż kolejką linową jest wspaniałą przygodą, chociaż najpierw trzeba stać w kolejce do tej kolejki, więc jak ktoś nie stoi w kolejce do kolejki, tylko liczy na własne nogi, to troszkę dłużej ta wyprawa trwa i z wysiłkiem się dużym wiąże. Ale jak się zdobędzie Kasprowy Wierch, to jest dopiero satysfakcja. A co tam jest na szczycie Kasprowego Wierchu? Pamiętasz, Helenko?
1: Powtórzę pani.
0: Co jest na szczycie Kasprowego Wierchu? Bo Zosia opowiadała, że na szczycie Tarnicy jest krzyż, taki wielki metalowy krzyż. A na szczycie Kasprowego Wierchu, pamiętasz, co tam jest? Obserwatorium?
1: Pogodowe.
0: Tak, obserwatorium pogody. Taka stacja pogodowa jest duża. No i przy okazji jest tam też taka mała część schroniskowa, więc jak ktoś nie zabrał ze sobą kanapki, to może wejść do tej części schroniskowej i wypić herbatę, zjeść coś, żeby posilić się przed powrotną drogą. Więc tam też można spędzić troszkę czasu na samym szczycie. Gratulacje w takim razie, Helenko. Te wyprawy wysokogórskie to jest naprawdę duży wysiłek dla takich młodych piechurów jak wy. Bardzo was podziwiam. No i Helenko, tobie jeszcze życzę pięknego seansu. Pamiętaj, że te kody na Pucia, na film Pucio kocha zwierzaki są do wykorzystania do 3 września.
1: Dobrze.
0: Mam nadzieję, że znajdziesz chwilkę, żeby wyskoczyć do kina i żeby w ten sposób zakończyć wakacje albo rozpocząć nowy rok szkolny. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: niewolnie.
1: Kiedyś chciałam się umówić z konsulą.
2: No, no.
1: Ale mi odmówiła.
2: Co ty?

0: zdjęcia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Dziękujemy my również za tę smutną historię i powiem jeszcze ole, bo to była smutna historia w takim klimacie hiszpańskim i wcale nie taka smutna tak naprawdę. 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Dzwoni do nas Marianka. Cześć Marianko, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Cześć. Czekaj, zgadnę, że po wakacjach idziesz do szkoły.
2: Tak.
1: Do klasy trzeciej.
2: Nie.
1: Drugiej.
2: Nie.
1: Pierwszej?
2: Nie.
1: No to nie wiem, której.
2: Do zerówki.
1: A, do zerówki. Ojej. Cieszysz się?
2: Tak.
1: No to wspaniale. To jest dobra wiadomość w takim razie, bo tak się trochę martwiłam,
2: że... A w zerówce to będzie jeszcze żłobek i szkoła.
1: Jak to? Żłobek?
2: Tak. I będzie tam mój brat.
1: Ach, rozumiem. Czyli brat do żłobka, a ty do zerówki szkolnej w takim razie. Marianko, dzisiaj tworzymy taki wakacyjny alfabet. Czy chciałabyś nam jakieś hasło dorzucić do tego alfabetu?
2: Jak kajak.
1: Czy to znaczy, że pływałaś kajakiem?
2: Tak.
1: Z kim byłaś w tym kajaku?
2: Z mamą i z wujkiem. I moją kuzynką.
1: Mm-hmm. Ale ty pływałaś pewnie z jedną osobą dorosłą, prawda?
2: I to tak, z mamą, ale potem zmienialiśmy się.
1: Rozumiem. I z kim się najlepiej pływało?
2: Z mamą.
1: Z mamą, oczywiście, że tak. Kajakowanie to jest też wielka sprawa.
2: A moja kuzynka to była bez rodziców.
1: Bo jest dorosła.
2: Nie.
1: Jeszcze nie? Ale pływała samiutka w kajaku?
2: Nie, z wujkiem.
1: No właśnie, taką mam nadzieję, że nie pływa.
2: Ale się wiosłowaliśmy, ja i Ala.
1: Mhm. Czyli miałyście swoje wiosła i to jest ciężka praca, prawda?
2: Tak.
1: Mhm.
2: Nie miałyśmy swoich, tylko wujek nam da.
1: A powiedz mi, pływali

0: Byliście po rzekach czy po jeziorze?
1: Po jeziorze, bo byliśmy na Mazurach.
0: No to jest też bardzo duży wysiłek, bo jak się płynie rzeką, to ta rzeka ma swój nurt, ma swój bieg, ma swój prąd i troszeczkę nam pomaga w tym kajakowaniu, w tym wiosłowaniu. A jak się pływa po jeziorze, no to trzeba się nieźle namachać tymi wiosłami.
1: Tak, i sobie robiłyśmy kajony.
0: O, a z czego?
1: Z glonu.
0: Z glonów korony? I zrobiłyście sobie zdjęcia w tych gloniastych koronach?
1: Tak.
0: No mam nadzieję, że taką pamiątkę z wakacji macie. Czyli kajak kajaki i kajak korony mogę wpisać.
1: Tak.
0: I tylko ty będziesz wiedziała, o jaką koronę chodzi. Bo o koronach z glonów to jeszcze nie słyszałam. I co, Helenko, jakby ktoś ci zaproponował na przyszłe wakacje taki wypad na Mazury, na kajaki, to co ty na to powiesz?
1: Fajnie tam było.
0: Wspaniale.
1: A był tam film.
0: Co było?
1: Film.
0: Film.
1: Ale nie codziennie, tylko różne dni.
0: No tak, domyślam się, że różne atrakcje były. A lody też były?
1: Tak.
0: A upalne dni mieliście i słońce wam świeciło?
1: Tak.
0: To pewnie na głowie trzeba było mieć czapkę jakąś, prawda? Albo kapelusz.
1: Tak. A ja z Alą jeszcze robiłyśmy takie kule z piasku i zbałyśmy je na pijawę, żeby mogłyśmy przejść tylko po piasku.
0: Taka zabawa.
1: Tak.
0: Ojejku, ile wspomnień masz z wakacji. I ta korona z glonów, i filmy, i lody, i kule z piasków, które towarzyszyły wam w zabawie. Czy robiłaś jakieś notatki? Potrafisz już pisać, Marianko, czy jeszcze nie?
1: Potrafię.
0: No, to ciekawa jestem, czy jakieś zapiski powstały, albo jakieś rysunki z tych wakacji powstaną.
1: Tak.
0: Można by takie przygody wakacyjne narysować. Można też, uwaga, uwaga, to przypomnienie takie króciutkie, można też jeszcze do nas przysyłać pocztówkę z wakacji. Nawet jeżeli jesteście już w domu, nie w jakimś wakacyjnym miejscu, to też możecie do nas przysłać pocztówkę z wakacji. Akcja trwa do końca sierpnia, ale jak ktoś będzie miał ochotę na początku września do nas coś wysłać, jakieś parę słów napisanych na kartce pocztowej, albo kupionej, albo własnoręcznie zrobionej, to można. Gdzie byłaś jeszcze?
1: W porcie.
0: W porcie. Takim porcie jeziornym czy morskim?
1: Jeziornym, ale nad morzem też byłam w porcie.
0: I w tym roku byłaś i nad jeziorem, i nad morzem?
1: Tak.
0: Jakie bogate wakacje.
1: Nad morzem byłam bez rodziców, a nad jeziorem Ala była bez rodziców.
0: Tak się zamieniłyście rolami i wakacjami.
1: Tak, a w trzecim tygodniu, czyli najpierw ja byłam bez rodziców, potem ja i Ala byłyśmy tylko z mamą i z babcią, i z dziadkiem. I z tym, którego się boimy. A potem nad jeziorem.
0: Czyli całe wakacje wypełnione miałaś różnymi atrakcjami, różnymi osobami i przygodami pewnie też, co? Jakaś przygoda się zdarzyła?
1: Tak. I nad jeziorem, i nad morzem to były poczty pamiątki.
0: No, myślę, że wszyscy nasi słuchacze, jeżeli byli gdzieś na wakacjach, to przywieźli sobie pamiątkę. A Marianko, a jak ktoś nigdzie nie wyjeżdżał, to myślisz, że też mógł dobrze spędzić wakacje?
1: Tak.
0: Też tak myślę. Też tak myślę, że jeżeli ktoś został na swoim własnym podwórku, to prawdopodobnie też
1: mógł miał... na przykład pójść na basen i na swoim podwórku sobie nadmuchać.
0: Tak. Albo wyjść na plac zabaw, prawda?
1: Mhm.
0: A ponieważ place zabaw są trochę opustoszałe w czasie wakacji, bo dużo osób

0: osób wyjeżdża, to ma się dla siebie te wszystkie huśtawki i te wszystkie zjeżdżalnie i piaskownice i można z nich korzystać, nie oglądając się na nikogo, prawda? I to też jest świetna sprawa. Marianko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i cieszę się, że tak dobrze spędzałaś wakacje i dziękuję Ci za kajak i kajak korony z glonów, te korony. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa. A my zostajemy w takim razie na podwórku, żeby się pochuśtać na huśtawce razem z Natalią Lesz.

0: pod wieczorek.
1: Natalia, chodź kochanie, zrobiłam twoje ulubione naleśniki. Chodź, pod wieczorek czeka.
2: Mamo, nie mogę.

0: co my tutaj mamy w naszym wakacyjnym alfabecie? Mamy S jak samochód, który wiózł wielu z was na wakacje, na przykład do H jak hotelu. Mamy też G jak góry i M jak morze i K jak kąpiele, albo w M jak morzu, albo w J jak jeziorze. Mamy też pyszne arbuzy i pyszne czereśnie i jeszcze jedno hasło od Cyryla mamy.
1: Rzet jak żagle. Kilka razy wypożyczaliśmy kilka łódek i pływaliśmy po jeziorach. Można pływać łódką, rozwijać żagle, luzować, ciągnąć, zrobić zwroty. Przy zwrocie trzeba uważać, żeby nie dostać w głowę bombem. Można zaszerpnąć świeżego powietrza, się poopalać. Można nocować albo w portach w różnych miastach, albo na dziko na jakiejś wyspie można zacumować i się tam śpi. Na obiad można popłynąć do jakiegoś portu i zjeść obiad w restauracji, a na przykład na kolację można rozpalić ognisko. Przy nocowaniu na dziko jest taka wada, że jest dużo komarów.
0: No, słuchajcie, że żeglowanie to jest nie tylko przygoda, ale wielka, wielka sztuka. Czyli sporo się człowiek uczy, kiedy uczy się żeglowania. No i rozpalania ogniska też trzeba się nauczyć. To wszystko są wakacyjne umiejętności, a to by oznaczało, że podczas wakacji też się sporo można nauczyć.
2: Wakacje się nie da niczego nauczyć. Nie ma żadnej nauki.
3: Dlaczego?
2: No bo wtedy się odpoczywa, masz wolne i nie możesz iść do przedszkola, ani do szkoły, ani do pracy.
0: No to prawda, do pracy się nie chodzi, do szkoły też nie, do przedszkola absolutnie nie, chociaż niektóre przedszkola są czynne w lipcu albo w sierpniu, ale ja mam wrażenie, że no czegoś się jednak uczymy.
2: Można się nauczyć wakacjowania. Czyli umiesz leżeć na plaży, odpoczywać, pływać w morzu, pływać na basenie, pływać na materacu, pływać na statku. To jest wakacjowanie. Wakacjowanie to jest, jak coś robisz po prostu na wakacjach. I wakacjowania trzeba się nauczyć. W ogóle nie trzeba.
4: Niczego się nie można nauczyć w czasie wakacji?
2: A czego można?
4: Chodzenia po górach, albo pływania, albo robienia kanapek.
2: Ja już to umiem wszystko robić.

0: No, dużo rzeczy przed nami jeszcze, ale audycja poranna, wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom właśnie się kończy. Na szczęście jest ktoś, kto tutaj siada przed mikrofonem, mości i już jest gotowy.
1: Cześć. Umoszczona już jestem. Dzień dobry, cześć. Witam bardzo gorąco wszystkich, którzy już nie śpią. Od której godziny?
0: Od 8. A myślę, że są tacy, którzy dużo wcześniej się obudzili i czekali, aż się doczekali. Agnieszka Kunikowska za chwileczkę poprowadzi tor przeszkód. A jakie będą przeszkody?
1: No właśnie, bardzo się ucieszyłam, kiedy mi powiedziałaś i kiedy usłyszałam, że dzisiaj rozmawialiście o alfabecie.
0: Tak, od A do Z układaliśmy wakacyjny alfabet. No różne hasła się pojawiły. I G jak góry, i K jak kajaki. I...
1: A?
0: A jak arbus?
1: Mniam, smak lata. Myślałam, że a jak atrakcje wakacyjne.
0: Dużo atrakcji było przy okazji.
1: No właśnie, bo u nas dzisiaj też o słowach będzie. Będziemy się bawić słowami, będziemy szukać słów, będziemy szukać znaczenia słów, będziemy dopasowywać różne słowa.
0: No to kajak jest świetnym punktem wyjścia. Zapiszcie sobie słowo kajak na kartce i zobaczcie, jaką to tajemnicę ma słowo.
1: To jest jedno z tych
0: kajak
1: magicznych.
0: Agnieszka Kunikowska już od godziny 10 będzie z wami, a Justyna Majchrzak, czyli ja, żegnam się, do usłyszenia i życzę wam dobrego, pięknego dnia, a jutro w poranku znów się słyszymy. Daria Brzezińska towarzyszyła mi dzielnie. Pa, pa, do usłyszenia.

0: pości! Marnie tańczy ten, kto pości!
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije!
2: Ciekaw jestem, od czego pan pije!

0: Autopromocja.
1: Nic, Michaś.
2: I Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszkód.

Dzień dobry raz jeszcze tym, którzy już mnie słyszeli, a po raz pierwszy tym, którzy właśnie teraz włączyli Polskie Radio dzieciom. 2 minuty po godzinie 10. No powiem wam, że nie przypuszczałam, że to stanie się tak szybko. Ledwie się zaczęły, a już dobiegają końca. Wiecie, o czym mówię? No pewnie, że tak, wakacje. Witajcie zatem w ostatnią wakacyjną sobotę. No co zrobić? Tak to już jest, że wszystko co dobre szybko się kończy, prawda? Ale tak sobie myślę, że powrót do szkoły też może być przygodą, miłą przygodą. Podobnie jak przygodą może być zabawa słowami, do której dzisiaj was zapraszam. Za kilka minut zdradzę szczegóły tej zabawy, a tymczasem się przedstawię. Agnieszka Kunikowska. Zaczynamy.

aby cadło z pieca spadło na szczęście. My te wszystkie rozsypane literki dzisiaj pozbieramy i ułożymy w różne słowa. 5 minut po godzinie 10. Polskie Radio Dzieciom Rodzinny Tor Przeszkód. Słowo się rzekło. Czas, żebym wam zdradziła szczegóły dzisiejszej zabawy na naszym torze. Zasada ogólna jest ta sama co zwykle. Tworzycie drużyny dwuosobowe w składzie dorosły dziecko. Każdy z was odpowiada na dwa pytania. Pierwsze słyszycie od razu, a kolejne to są tak zwane pytania niespodziankowe. No i jeszcze jedna ważna rzecz, musicie sobie zapisać albo zapamiętać numer telefonu do nas 22 645 20 55. No i co? No i już odpowiadacie, zdobywacie punkty i niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Ale uwaga, dzisiaj jest jedna mała zmiana, albowiem przepustką do udziału w rodzinnym torze przeszkód, do naszej zabawy, jest podanie przez was ulubionego słowa. I mały, i duży musi takie słowo podać. Mam nadzieję, że to nie będzie trudne zadanie. Jesteście gotowi? Bo ja tak. No to co? Zaczynamy. Sięgam po zestaw numer 1. Zadanie dla małego zawodnika polega na utworzeniu zdrobnień od słów. Ja mam nadzieję, że wiecie, co to są zdrobnienia. Jeżeli powiem dziewczyna, to zdrobnieniem od dziewczyny będzie dziewczynka. Jeżeli powiem kot, to zdrobnieniem od kota będzie kotek. Oczywiście. No i w ten właśnie sposób bardzo proszę, żebyście utworzyli zdrobnienia od następujących słów. Chmurka. Spaliłam słowo, bo to już jest zdrobnienie. Od chmury oczywiście. A zatem kopyto, mleko, bańka. Kopyto, mleko, bańka. Takie trzy słowa proszę zdrobnić. A dużego zawodnika poproszę, żeby się wsłuchał w słowa, które podam i żeby spróbował z nich ułożyć zdanie. Te słowa, wszystkie trzy powinny się w tym zdaniu znaleźć. I to nie musi być zdanie, które ma jakiś głębszy sens, aczkolwiek miło by było. Uwaga, dorośli. Ułóżcie zdanie ze słowami aligator, ananas, abażur. Wszystkie słowa na literę A. Aligator, abażur, ananas. 22 645 20 55.

0: I tego się trzymamy. Własny język to grunt, jak wyśpiewała Majka Jeżowska. 11 minut po 10. A na rodzinnym torze przeszkód pierwsza odważna drużyna żeńska w składzie Klara i jej mama Maria. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zgodnym chórem w podróży, niech zgadnę.
1: Tak.
0: No dobrze. A powiedzcie, drogie panie, jaki macie stosunek do tego, że dzisiaj jest ostatnia sobota wakacji? Podoba wam się to, czy nie bardzo?
1: Nie podoba. A mi nie bardzo.
0: Pani mamie się nie podoba. Dlaczego?
1: Bo ja lubię wakacyjny czas.
0: A Klarze się taki podoba. Dlaczego?
2: Bo się spotkałam z moimi koleżankami.
0: A, no właśnie. I to jest jeden z tych aspektów, jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że jednak trochę się do tej szkoły po dwóch miesiącach tęskni. Ja mam takie wrażenie, że jesteście w trybie głośnomówiącym. Macie telefon w trybie głośnomówiącym. Czy to prawda jest?
1: To znaczy mamy przełączenie na
0: głośnik.
1: To powiem, głośnik samochodowy, tak.
0: A, rozumiem. Dobrze, to jakoś tak, bo panią słyszę znakomicie, a Klara gdzieś mi tam umyka, a teraz chciałabym zapytać, poprosić właściwie o przepustkę, czyli o ulubione słowo, Klaro.
2: Króliki.
0: Jak?
2: Króliki.
0: Króliki. I to w dodatku w liczbie mnogiej jest to słowo. A dlaczego króliki? Muszę zapytać, zapisuję.
2: Bo uwielbiam te zwierzątka.
0: A masz królika w domu?
2: Nie.
0: Czy to jest twoje marzenie?
2: Tak.
0: Pani mamo, co z tym marzeniem? Ono jest do spełnienia, czy tak nie wiadomo jeszcze?
1: No, na razie nie, na razie nie. Chociaż, no, wiemy, że Klara ma to marzenie, ale na razie nie mamy przestrzeni takiej na króliki.
0: No czasami, no właśnie, chciałam powiedzieć, że z marzeniami to tak jest, że czasami troszeczkę trzeba na ich realizację poczekać, ale wtedy jeszcze bardziej smakuje to, że się takie marzenie spełniło. Także Klaro, cierpliwości. A pani mamo, pani Mario, ulubione słowo to?
1: Dom.
0: Dom. No to tutaj chyba nie zadam pytania dodatkowego, dlaczego. Bo to się wydaje oczywiste. To jest tak ciepłe słowo, prawda? I
1: tak. Dobrze,
0: żeby właśnie tak. To słowo zawsze niosło ze sobą takie pozytywne konotacje, czyli takie pozytywne odczucia. Dom, miejsce ciepła, miłości i takie bezpieczne, prawda?
1: Tak, właśnie tak.
0: Dobrze, Klaro, do ciebie teraz należy zadanie. Musisz utworzyć zdrobnienia od słowa najpierw kopyto.
2: Kopytko.
0: Kopytko. A co to jest jeszcze kopytko?
1: Co to kopytko? Koń ma?
2: Kopyta.
1: Koń ma kopytko, kopyto.
0: A mały konik ma kopytka. Ale kopytko, słowo kopytko, to zdrobnienie, znaczy jeszcze zupełnie co innego niż te kopytka końskie.
2: Są takie klutki.
0: Mama musiała

0: podpowiadać? Na pewno wiedziałaś.
1: Nie, bo u nas w domu nie ma klucz, takich kopytek nie robimy w ogóle.
0: A,
1: także.
0: Rozumiem.
1: Obca potrawa.
0: Rozumiem. No, ale ponieważ na rodzinnym torze przeszkód można sobie podpowiadać, więc absolutnie uznaję tę odpowiedź. Oczywiście kopytka to też takie kluseczki z ziemniaków i z mąki. Dobrze. Drugie słowo. Mleko.
2: Mleko.
1: Zdrobnienie?
2: Mleczka.
0: A dlaczego mleczka? Jedna porcja mleka. Mleko, to mleko, jedno mleko. To?
2: Mleczko. Mleczko.
0: Tak jest, mleczko. Oczywiście, to słowo bardzo ładnie brzmi. No i ostatnie słowo, bańka. Mała bańka to?
2: Banieczka.
0: Banieczka, mydlana na przykład. Dobrze, uwaga, pytanie numer 2. Dorożka, Klaro, dorożka. Czy to jest bardzo droga broszka ze złota? Czy to jest zdrobnienie imienia Dorota, dorożka? Czy to jest pojazd konny?
1: Brawo, powiedz głośno.
2: Pojazd. Konny.
0: Zupełnie niepotrzebnie da nieśmiałość. Oczywiście, że pojazd konny, dorożka zaprzężona na przykład w dwa konie. W Krakowie na starym, na rynku są dorożki. W Warszawie kiedyś na Starym Mieście były, teraz już ich nie ma. Dobrze, to teraz pani mama. Poproszę o zdanie. Nie, najpierw poproszę. Nie, dobrze, już wiem, jakie słowo, przepraszam. Słowo dom, ale w tym zadaniu nie ma słowa dom. Poproszę o zdanie ze słowami aligator, ananas, abażur.
1: Aligator patrzy na abażur w ananas.
0: I przepraszam, umknęło mi końcówka zdania?
1: Abażur w ananas, pomalowany w ananas.
0: A, pomalowany w ananasy, tak. Wyobraziłam sobie tę scenę. I pomyślałam sobie, że takie ananasy na abażurze mogłyby aligatora zahipnotyzować. Prawda? No, zwłaszcza jak były pięknie namalowane. No, nie wiadomo jak to... Bo mógłby się zastanawiać ten aligator, co to w ogóle są te ananasy. I tak się dziwić i wtedy bylibyśmy bezpieczni, bo nie byłby agresywny. Świetnie. Proszę teraz podać 3 znaczenia słowa babka.
1: Może być babka z piasku.
0: Tak.
1: Może być babka za takie ciasto. I można na przykład na babci powiedzieć babka, czy na panią babka, tak potocznie.
0: Tak, żartobliwie o kobiecie można powiedzieć. Fajna babka. Ale jest jeszcze takie botaniczne znaczenie słowa babka.
1: A tak, jest jeszcze babka lancetowata na przykład, albo babka płeśnik.
0: Świetnie.
1: Taka roślina.
0: Tak jest. Pamiętam, że mój kanarek, kiedy go miałam w dzieciństwie, bardzo lubił nasiona babki. Zresztą ta babka jest bardzo, bardzo taka pożyteczna, bo na przykład wpływa na gojenie się ran i jest też składnikiem syropów na kaszel. No proszę, jedna babka, a ile znaczeń? Drogie panie, niniejszym ogłaszam, że zdobyły panie komplet punktów i niespodziankowe niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Gratulacje.
1: Dziękujemy. Hurra!
0: Klara tak nieśmiało to hura, pewnie pod noskiem wykrzyczała, a ja bardzo dziękuję i życzę szerokiej drogi. Jedźcie ostrożnie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
0: My też pozdrawiamy, pa pa. To jest Polskie Radio Dzieciom, to jest Rodzinny Tor Przeszkód, 18 minut po godzinie 10. A wiecie, że nasze spotkanie trwa 2 godziny? No mam nadzieję, że wiecie. W kolejnej godzinie będę miała dla was niespodziankę, będę miała gościa. Będziemy mieli gościa, ale o gościu już za chwileczkę, za czas jakiś. A teraz przedstawię wam zestaw numer 2, bo przypomnę, że dzisiaj na Rodzinnym Torze Przeszkód bawimy się słowami. Szukamy słów, szukamy znaczenia słów. Dzisiaj wokół słów się poruszamy. Uwaga, zadanie dla małego zawodnika. Jaka litera jest na początku, a jaka na końcu polskiego alfabetu? Jaka na początku, jaka na końcu? Dużego zawodnika pytam podchwytliwie o to, jaki ptak ma kółka? Jaki ptak ma kółka. I przypominam o przepustce do udziału w zabawie. To jest podanie słów ulubionych. Mały mówi, jakie jest jego ulubione słowo i duży mówi, jakie jest jego ulubione słowo. 20

0: Mam nadzieję, że będę mogła tak powiedzieć. Wow, chociaż lepiej hura albo ojej po polsku, kiedy na rodzinnym torze przeszkód kolejna drużyna zdobędzie komplet punktów i naszą niespodziankową nagrodę. A ta drużyna jest tym razem, proszę Państwa, mieszana. To jest drużyna w składzie Ida i jej tata, pan Karol. Dzień dobry, drużyno.
1: Dzień dobry.
0: O, drużyna też w drodze.
1: Tak.
0: A dokąd, jeśli to nie jest niedyskretne pytanie, mogę zapytać?
1: Nad morze jedziemy jeszcze na ostatnim weekend.
0: Ależ wam zazdroszczę. A jaka pogoda po drodze?
1: Robi się coraz lepsza.
0: I będzie lepsza. Będzie, będzie. Te deszcze ustąpią. Przynajmniej tutaj w Warszawie już przestało padać, więc mam nadzieję, że u was też tak będzie. No to świetnie. Dobrze, ale zaczynamy od przepustki. Od przepustki, czyli od słowa ulubionego. Idusiu, twoje ulubione słowo to?
2: Źrebaczek.
0: Źrebaczek, zdrobnienie. A jakby powiedzieć bez zdrobnienia, to jakby to
2: brzmi?
0: Świetnie. Niech zgadnę, bardzo lubisz konie.
2: Zgadza się, jeżdżę konno.
0: Jeździsz konno, no proszę. A długo już?
2: 3 lata.
0: No to już jesteś wytrawną dżokejką. A masz swojego ulubionego konia? Może masz własnego?
2: Jest taki koń. Prodo się nazywa. Jest taki jeden tutaj.
0: Słuchajcie, ta sama prośba co do poprzedniej...
1: Pokażę,

0: Od drużyny, tak, bo ja nie słyszę Idy. Pana słyszę świetnie, Idu się słyszę tak z daleka i nie usłyszałam, jak ten koń ma na imię.
1: Frodo.
0: Frodo, jak ten Frodo z Hobbita, tak?
1: Tak.
0: Pięknie.
2: Nie ten przydział wiekowy, ale tak.
0: No dobrze. Źrebaczek. Zapisuję na koncie Idy słowo źrebaczek, a pana tatę pytam o jego ulubione słowo.
2: Zwierzęta domowe. To dwa słowa, co prawda, ale tak.
0: O. No proszę, tego się nie spodziewałam. A dobrze, to teraz muszę dopytać, bo rozumiem, że konia nie macie jeszcze. A jakie macie zwierzęta domowe?
2: To Ida się może wypowiedzieć.
1: Trzy psy, cztery koty i myślę także 20 ślimaków afrykańskich.
0: Jakich ślimaków, przepraszam?
1: Afrykańskich.
0: Aha, to są takie wielkie ślimaczory? Tak?
2: Tak, dokładnie ślimaczory.
0: A one są w jakimś terrarium, czy gdzie tak sobie chodzą wolno po domu?
1: Nie. Tak,
2: są dwa duże i teraz się małe jakieś wykrywają. Tak?
0: O, ta, moje gratulacje. Doczekaliście się potomstwa ślimakowego. Znakomicie. Dobrze. Nadal jesteś daleko, Iduś. Musisz się przybliżyć, bo teraz cię pytam o to, jaka litera jest na początku, a jaka na końcu polskiego alfabetu?
1: A na początku i na końcu.
0: Powiedz jeszcze wyraźnie tą drugą literkę.
1: Ż,
0: oczywiście, z z kropką, brawo. A potrafiłabyś powiedzieć, z ilu w ogóle alfabet nasz polski się składa liter?
1: Hmm?
0: Strzelaj, jak nie wiesz.
1: 25?
0: Nie, 32 litery, ale do tego jeszcze dochodzą takie litery, których używamy w słowach obcych, na przykład, czyli Q, V, X i w związku z tym jest ich troszkę więcej, ale ten polski alfabet ma 32 litery. No dobrze, to teraz, żebyś mogła się zrehabilitować, jakieś słowo na literę A poproszę. Słowo na literę...
1: Aparat,
0: dobrze. A na literę Ż?
1: Słaba.
0: Tak jest. No skoro jesteśmy przy zwierzętach, to nie mogło paść inne słowo. Dobrze. To teraz pytanie numer 2. Jasne jak słońce, jasne jak słońce. Tak powiemy o kolorze oczu, o czymś, co jest jasne, błyszczące albo białe, czy może o czymś oczywistym, zrozumiałym? Oczywiście, to jasne jak słońce, że jasne jak słońce oznacza coś oczywistego, a nie kolor oczu. Chociaż bywają oczy jasne, ale nie wiem, czy jak słońce. Dobrze, punkty zdobyte, teraz pan tata. Jaki ptak ma kół? Nie ma pana.
2: Tak, jestem.
0: Dobrze, dobrze. Jaki ptak ma kółka? To jest trochę podchwytliwe pytanie.
2: Kółka.
0: Jaki?
2: Kółka.
0: A, poniekąd bym się zgodziła, ale tylko gdybyśmy mówili o wymowie tego słowa, ale gdybyśmy chcieli je zapisać, to jak się pisze kukułka?
2: Przez U zamknięte.
3: Nie,
2: przez drugie kukułka.
0: Wydało się. Wydało się, dlatego się panu kukułka skleiła. Z kółkiem. No nie, kukułka przez U otwarte, a kółka przez U zamknięte. A zatem jaki ptak ma kółka przez O zamknięte? Proszę, proszę o spokój, dyscyplinuję rodzinę. Proszę bardzo, jeden pan odpowiada. Proszę bardzo, jaki ptak ma kółka?
2: Kółka, jaki ptak ma?
0: No, skoro nie kukułka. Skoro nie kukułka, to taki drugi, co brzmi bardzo podobnie.
2: O kurczę.
0: No, to jest taki ptak, co jeden wiosny nie czyni.
2: Jaskółka.
0: No! Uff!
2: Też tam kółka.
0: Przy okazji powtórka z ortografii nam się tutaj przytrafiła. Dobrze, lecimy dalej. Uwaga, panie Karolu, proszę się z

0: kupić. Bo jakieś rozprężenie tam panuje w tym samochodzie, naprawdę.
1: Za dużo uczestników.
0: Za dużo emocji chyba. Ale to dobrze, też. To dobrze. Powinny być emocje na rodzinnym torze przeszkód. Uwaga, neseser. Neseser to jest tradycyjna szwajcarska potrawa. Czy rodzaj małej walizki lub torby podróżnej, czy może narzędzie do otwierania konserw?
1: Kurczę, ta potrawa mi chodzi po głowie, ale to raczej będzie ta walizka taka mała.
0: No i dobrze, że tak pan powiedział. A dlaczego panu, może pan głodny, dlatego panu...
1: No już zaraz będziemy chyba się zatrzymywać na jakąś właśnie przekąskę.
0: A to pewnie dlatego, że ten ser jest w tym neseserze i tak się panu skojarzyło, co?
1: No tak, nie. Jak najbardziej.
0: Oczywiście, że walizka taka przeznaczona na podręczne drobiazgi i to jest słowo z języka łacińskiego. Necessarius znaczy potrzebny, czyli na takie potrzebne rzeczy jest to po przedmiot, czyli torba podróżna. No dobrze, komplet punktów zdobyty. Droga drużyno, jedźcie bezpiecznie. Zróbcie sobie przerwę na jakieś drugie śniadanko. I życzę pięknego pobytu nad morzem.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Miłego dnia, życzymy również.
0: Wzajemnie, dziękuję, do usłyszenia, pa, pa.
1: I słuchamy dalej radia.
0: No mam nadzieję, bardzo dziękuję, bardzo nam miło, do usłyszenia. 22 645 20 55. Za chwileczkę wracamy do naszej rozgrywki na rodzinnym torze przeszkód.

No nie, nie odważyłabym się powtórzyć tego słowa, chociaż po angielsku wychodzi mi to znacznie lepiej, ale po włosku nie bardzo, trzeba by było poćwiczyć. Za 21 minut, godzina 11 w Polskim Radiu Dzieciom słuchacie rodzinnego toru przeszkód i bawicie się na rodzinnym torze przeszkód. Teraz kolejny zestaw, to będzie już zestaw numer 3. Przypominam tylko, że dzisiaj przedmiotem naszych zagadek i zadań są słowa i że przepustką do udziału w zabawie jest podanie swojego ulubionego słowa. I mały i duży zawodnik musi takie słowo podać. Nasz numer telefonu 22 645 20 55. Sięgam po zestaw numer 3, który kryje pytanie do małego zawodnika takie oto, co to jest serpentyna?

Serpentyna. Co to jest serpentyna? To słowo też nie ma tylko jednego znaczenia. A duży zawodnik musi się teraz skupić. Najlepiej jakby sobie zapisał to zdanie, ale jeżeli jesteście w drodze, to będzie to trudne. Ale zdanie nie jest długie, natomiast chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie zwierzę ukryło się w tym zdaniu. Nazwa jakiego zwierzęcia ukryła się w tym zdaniu. A zdanie brzmi: silny wiatr złamał parasol. Silny wiatr złamał parasol. 22 645 20 55.

0: Polskie Radio Dzieciom. Rodzinny tor przeszkód za kwadrans, godzina 11, a na rodzinnym torze przeszkód kolejna drużyna mieszana w składzie Kuba i jego mama, pani Monika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kubusiu. Czy wy też jesteście w podróży?
1: Nie.
0: Jesteście w domu. Tak?
1: Tak, jesteśmy w domu.
0: Dobrze. Ja bym bardzo chciała dobrze was wszystkich słyszeć, wszystkich dwoje słyszeć, więc poprosiłabym Kubę, żeby troszeczkę bliżej mikrofonu albo słuchawki, albo telefonu podszedł, bo teraz mam pytanie o ulubione słowo, Kubusiu, twoje.
2: Chomik.
0: Chomik? A dlaczego chomik?
2: Bo mam takie zwierzęcie w domku.
0: Masz takie zwierzę w domu. A jak ma na imię twój chomik?
2: Biszkopcik.
0: Biszkopcik, jakie słodkie imię. I jest taki do schrupania jak biszkopcik, piękny i kochany?
2: Tak.
0: A jakiego jest koloru albo kolorów? Bo chomiki chyba też...
2: Różowego.
0: Jakiego?
2: Beżowego.
0: Już zrozumiałam różowego i wyobraziłam sobie różowego chomika. Beżowy chomik. A bawicie się ze sobą? Jak spędzacie czas razem z biszkopcikiem?
2: Bawimy się. Chomik mi chodzi po pokoju. Noszę go na rękach. Daję mu jedzenie i mu sprzątam.
0: To bardzo pięknie, że się nim opiekujesz, nie tylko bawisz, ale sprzątasz i podajesz jedzonko. A powiedz mi, czy on reaguje na swoje imię, kiedy mówisz na przykład, chodź biszkopcik, idziemy pobawić się, to on reaguje?
2: Nie.
0: Nie bardzo? Mhm. No to może kwestia czasu jeszcze. Chociaż nie wiem, czy chomiki tak reagują. Ale najważniejsze, że się razem czujecie dobrze w swoim towarzystwie. No dobrze. Kubusiu, co to jest serpentyna, powiedz?
2: Taka wstążka, którą się wiesza na urodziny.
0: Albo na Sylwestra. Taka. A jaka ona jest? Czy ona jest taka prosta, ta wstążka, czy jakaś inna?
2: Kręcąca się.
0: Kręcąca się. Jasna sprawa. Serpentyna. Zaraz powiem, dlaczego serpentyna tak się nazywa. A powiedz mi, a co jeszcze nazywamy tym słowem serpentyna? Gdzie jeszcze można zobaczyć serpentyny, spotkać?
2: Na drodze.
0: Świetnie. I jakie to są drogi wtedy, które nazywamy serpentynami?
2: Kręcące się.
0: Kręcące się, takie z mnóstwem zakrętów. Tak, czasami w górach wysoko są takie serpentyny, drogi pofalowane, pokręcone. A słowo serpentyna wzięło się od łacińskiego słowa serpens. A słowo serpens po łacinie znaczy wąż. I dlatego tak się ludziom skojarzyło, że jak wąż są te kolorowe wstążeczki i jak wąż są te kręte drogi. Uwaga, Kubusiu, drugie zadanie. Musisz poprawić zdanie. Moja babcia, bo chyba ono nie jest w porządku, posłuchaj. Moja babcia robi najlepsze na świecie bączki z cukrem pudlem i pyszną fasolkę po bratanku.
2: Moja babcia robi najlepsze... Pączki
0: z cukrem pudlem?
2: Cukrem pudrem.
0: Mhm. I pyszną fasolkę po bratanku.
2: Po bratańsku.
0: No tak, nie ma fasolki po bratanku. Oczywiście. A co to jest pudel?
2: Pudel?
0: Pudel. L.
2: Pies.
0: Oczywiście, to jest rasa psa. A cukier puder czym się różni od takiego cukru, którym słodzimy herbatę?
2: Bo jest biały.
0: No tamten też bywa biały.
2: Puszysty, tak.
0: Puszysty, tak jest. Jest takim puchem ten cukier puder. Oczywiście. No piękny komplet punktów zdobyty we wspaniałym stylu. Pani mamo, musi pani teraz dotrzymać.

0: trzymać kroku Kubusiowi. Pytam o to zdanie. Silny wiatr złamał parasol. Jakie zwierzę ukryło się w tym zdaniu? Silny wiatr złamał parasol.
1: Chwileczkę.
0: Dobrze, a zapisała sobie pani to zdanie?
1: Nie, ale dobrze, to już biegnę po karteczkę i zapisuję.
0: No tak będzie łatwiej zobaczyć to zwierzę w zdaniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Są takie zdania, które ukrywają różne wyrazy, kiedy im się dobrze przypatrzeć i łatwiej to zrobić rzeczywiście, jak się ma zapisane to zdanie. Czy już?
1: Już piszę.
0: Oj, chyba radio jest odkręcone.
1: Nie.
0: Bo ja się słyszę.
1: A to nie wiem dlaczego.
0: A teraz już lepiej, teraz już lepiej. Silny wiatr złamał parasol.
1: Małpa!
0: No dobrze, mówiłam, że zapisać najlepiej i wtedy od razu wszystko jasne. Jasne, no to jak pani tak dobrze idzie, to zróbmy sobie jeszcze jedno tak na próbkę. Już poza konkurencją. Dorotka kupuje żółte cytryny.
1: Dobrze.
0: Dorotka kupuje żółte cytryny. Pani mama pisze, cisza zapadła i pani mama szuka teraz zwierza. Zwierza w zdaniu, Dorotka kupuje żółte cytryny. Ja trochę specjalnie tak... Jak?
1: Nie.
0: Jak?
1: Nie jest, nie, jeszcze nie wiem. Staram się wyszukać.
0: Dobrze, proszę się skupić na środkowych dwóch słowach. No pewnie, znowu zwierzę nam się pojawiło w tym zdaniu. Dorotka kupuje żółte cytryny. Świetnie. Pytanie numer dwa. Cukinia focaccia carbonara. Cukinia focaccia carbonara. Która nazwa jest nazwą pieczywa?
1: Focaccia.
0: Dobrze. A cukinia?
1: Jest to warzywo.
0: Oczywiście. A carbonara?
1: Jest. To spaghetti.
0: A co łączy focaccię z carbonarą?
1: Włochy.
0: Dobrze. To jeszcze wytłumaczmy tym wszystkim, którzy może nie wiedzą, co to jest focaccia tak konkretnie.
1: Focaccia to takie puszyste dość pieczywo. Nie wiem.
0: Tak, tak. Dobrze pani mówi. Takie pulchne.
1: Pulchne pieczywo. Dosyć niskie. Może być z jakimiś dodatkami, na przykład oliwkami.
0: Z suszonymi pomidorami.
1: Tak.
0: Tak jest. I że rzeczywiście najczęściej podaje się focaccię na ciepło, a czasami ona jest też bazą ciasta takiego do pizzy, tylko chyba focaccia dłużej wyrasta niż to ciasto do pizzy. Tak dokładnie nie wiem, ale tak mi się wydaje. No i pięknie. I byłoby to wszystko, gdyby nie to, że nie usłyszałam od pani, jakie jest pani ukochane słowo.
1: Może.
0: Może, ale takie może przez RZ?
1: Takie może przez RZ. Dokładnie.
0: A byliście w tym roku nad morzem w wakacje?
1: Byliśmy. Nie nad polskim, niestety, chociaż uwielbiamy Bałtyk, ale mamy nadzieję, że jeszcze nam się uda.
0: No to ja trzymam za to kciuki. Bałtyk o każdej porze roku jest piękny, także zimą. Ja kocham Bałtyk zimą i polecam wszystkim. No nie można się kąpać, ale za to jakie piękne powietrze i jakie kolory. Tak, wbrew pozorom kolory, tak, bo różne kolory przybiera wtedy niebo i jak pada śnieg, to już jest w ogóle super. No to życzę, żeby się to marzenie morskie spełniło, a za dzisiejszy udział w rodzinnym torze przeszkód bardzo, bardzo wam dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa. Moi drodzy, kolejny zestaw, czyli zestaw numer 4 po godzinie 11, ale po godzinie 11 także będziemy mieć gościa zapowiadanego, tak jak wam już wspominałam. I będziemy z tym gościem rozmawiać nie do końca o słowach, chociaż o słowach także, ale o takich małych znakach, bez których słowa utonęłyby w morzu słów. Ciekawa jestem, czy się domyślacie, jakie to znaki.

0: Rodzinny tor przeszkód.
1: Pan Marcin plecie ambrony.
2: Z czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powybija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Rodzinny tor przeszkód.

Agnieszka Kunikowska, dzień dobry, mówię tym wszystkim, którzy teraz dopiero dołączyli do nas. Minuta po godzinie 11. Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania na rodzinnym torze przeszkód. Zaczynamy od zestawu numer 4, który obiecałam wam przedstawić. Przypomnę jeszcze tylko, że dzisiaj wszystkie zadania i pytania dotyczą słów, dotyczą znaczenia słów, dotyczą odmiany słów i różnych form słów, jak na przykład zdrobnienia. Za chwileczkę właśnie zdradzę wam pierwszy zestaw. Jedno pytanie do małego zawodnika, drugie pytanie do dużego zawodnika. Można sobie podpowiadać, ale uwaga, uwaga, przepustką do udziału w rodzinnym torze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie jest moje ulubione słowo. I małego ulubione słowo, i dużego ulubione słowo. To na początek, a potem, tak jak wspominałam, będziemy mieć gościa. Numer telefonu do nas, pamiętacie? 22 645 20 55. No to teraz zapraszam małego zawodnika do tego, żeby wytężył słuch i żeby posłuchał odgłosów zwierząt, rozpoznał je, co to za zwierzęta, a potem, żeby powiedział, jak nazywają się ich dzieci.

Jak nazywają się dzieci tych zwierząt? To jest zadanie dla małego zawodnika, a dużego zawodnika proszę, aby zechciał podać przynajmniej dwa znaczenia słowa zamek. Słowa zamek. 22 645 20 55.

0: Rodzinny tor przeszkód i kolejna drużyna na naszym torze. Drużyna mieszana w składzie Gustaw i jego mama. Pani Weronika, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gustawie, jesteś?
1: Gustaw napierała.
0: Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Guciu, powiedz mi, jakie jest twoje ulubione słowo?
1: Fajny nie dokończył fasolki.
0: Słucham?
1: Fajny nie dokończył fasolki.
0: Ale ja nie pytam o zdanie, tylko o słowo. Halo? Czy my się rozumiemy i słyszymy dobrze, bo jakieś tak...
1: Fasolka!
0: Fasolka! No właśnie, jakbyś powiedział fasolka, to by było wszystko jasne. A ja usłyszałam jakieś zdanie, że ktoś nie dokończył fasolki. No dobrze. Gustaw, a dlaczego fasolka?
1: Bo bardzo lubię fasolkę.
0: A jaką?
1: Z ogrodu.
0: No dobrze, ale fasolki są różne. Może być szparagowa, może być piękny jaś, może być perłowa, może być... Jaka jeszcze fasolka może być? No... Szparagowa może być zielona i żółta.
1: Żółta.
0: Och, ja też lubię żółtą fasolkę. No to teraz jest sezon fasolkowy, to pewnie się najadasz.
1: Tak.
0: A z czym najchętniej zjadasz taką fasolkę? Z czym najlepiej smakuje?
1: Tak.
0: Sama po prostu. No dobra. Guciu, ja mam jakieś takie takie mam zakłócenia. Czy wy jesteście znowu w telefonie, który ma tryb głośno mówiący?
1: Z klopsami.
0: Dobrze, z klopsami. Ja teraz o telefon pytam. Czy telefon jest w trybie głośno mówiącym?
1: Tak.
0: No to niedobrze, to niedobrze bardzo. To jest prośba, którą kierujemy do wszystkich naszych wspaniałych uczestników rodzinnego toru przeszkód. Musicie być na słuchawce, ponieważ ten tryb głośno mówiący nie zawsze dobrze funkcjonuje. Ja źle słyszę i potem mogę uznać, że jakaś była zła odpowiedź czy coś. Przełączycie się?
1: Tak, oczywiście. Dobra.
0: Dobrze, to przełączcie się. A Guciu, ty posłuchaj. Jesteś, Gustawie? Guciu? Czy my się słyszymy?
1: Słucham.
0: No to posłuchaj, posłuchaj jeszcze raz tych odgłosów. Posłuchaj.

0: No dobrze. I takie to trzy oto zwierzaki się pojawiły i ja teraz cię pytam o to, jak się nazywają ich dzieci. Pierwsze zwierzę to było co?
1: Kurczaczek.
0: Słucham?
1: Kurczaczek.
0: Pierwsze zwierzę to nie był kurczaczek, ale tak się nazywa dziecko tego zwierzaka. A ten zwierzak to co to było?
1: Kura.
0: Tak jest, kura, kurczaczek. Świetnie. Drugie zwierzę?

0: Krowa.
1: Krowa, a dziecko krowy jak się nazywa?
0: Ciele.
1: Ciele albo, skoro kurczaczek...
0: Cielątko.
1: Cielątko albo, albo cielaczek, świetnie. I trzecie zwierzę?
0: Pies.
1: Pies, a dziecko psa jak się nazywa?
0: Dziecko.

0: No, ja bym chciał.
1: A mama i tata?
0: Nie.
1: Czyli trzeba negocjować, trzeba pogadać jeszcze. Dobrze, zadanie pierwsze zaliczone, Guciu. Teraz pytanie numer dwa. Które z podanych przeze mnie słów nie kojarzy ci się, nie kojarzy ci się z kuchnią? Chochla, latarka, tarka, parawan, durszlak.
0: Latarka.
1: Mhm. A tarka, parawan, durszlak kojarzą się?
0: Parawan.
1: A co to jest parawan?
0: Coś, co zasłania umywalkę.
1: Umywalkę, albo na plaży są parawany, albo w przebieralniach są parawany. No, w sumie nie wyobrażam sobie, żeby w kuchni był parawan, na przykład, żeby mama się zastawiała parawanem, jak gotuje, prawda?
0: No.
1: No chyba, żeby chciała zrobić niespodziankę jakąś kulinarną. Dobrze, no. Oczywiście. Latarka i parawan nie pasują do kuchni. Dobrze, dziękuję bardzo. Panią mamę proszę natomiast o podanie przynajmniej dwóch znaczeń słowa zamek.
2: Już, momencik, jestem.
1: Mhm. Słowo zamek.
2: Słowo zamek, mhm. Więc tak, może być zamek królewski w Warszawie,
1: na
2: czyli
1: przykład.
2: Budynek,
1: tak jest.
2: W którym byli królowie, ale może być też zamek od drzwi,
1: tak.
2: W którym przekraczamy klucz.
1: Tak, albo może być jeszcze jeden zamek.
2: Albo może być zamek błyskawiczny, mm-hmm. Na przykład w bluzie,
1: tak
2: albo
1: jest,
2: w kurtce.
1: Tak jest.
2: No się jest jeszcze jeden, który się kojarzy z dziećmi, to jest zamek na piasku, na plaży, na przykład,
1: właśnie.
2: Albo w piaskownicy.
1: No właśnie, tyle znaczeń ma słowo zamek. Tak sobie pomyślałam, że mało kto chyba teraz mówi zamek błyskawiczny, raczej się mówi suwak, prawda? Suwak, ekspres. Mówi się zamek, tak?
2: Tak, tak. Jesteśmy z Wielkopolski i mamy tak chyba zamek.
1: Zamek. No i pewnie, że tak. Zamek błyskawiczny, suwak, ekspres, jak kto woli. Świetnie. No to teraz proszę posłuchać. Chrum, chrum, bęc, tralala, plusk, bam. Co łączy te słowa? Co mają ze sobą wspólnego?
2: Chrum, chrum.
1: Chrum, chrum, bęc, tralala, plusk, bam.
2: Tralala, plusk, bęc. Mogą być to odgłosy zwierząt, bo chrum chrum to je robi świnka, bęc plusk robi ryba.
1: A tym tropem pani idzie. Tak, tak, no tak, można i tak. Ale tak ogólnie
2: tak,
1: rzecz ujmując, świetnie pani to nazwała, że tak robi, albo odgłosy, bo
2: tak.
1: Te wszystkie te słowa po prostu opisują?
2: Opisują dźwięki. Dźwięki, tak.
1: Tak, dźwięki, odgłosy. I to są tak zwane wyrazy dźwiękonaśladowcze.
2: Dźwiękonaśladowcze, tak.
1: Tak, mają też obco brzmiącą nazwę z greki onomatopeje.
2: No tak.
1: No właśnie, i te wszystkie chrum, chrum, plusk, bęc, chrup to są onomatopeje. Dobrze, to zanim się pożegnamy, jeszcze poproszę o pani ukochane słowo.
2: Teraz aktualnie moim ukochanym słowem jest słowo Warchoły. Jest to bardzo mała miejscowość pod Węgrowem i też około 100 kilometrów od Warszawy. Ponieważ tam spędzaliśmy wakacje, teraz też jedziemy z tamtej bardzo małej miejscowości. I spędzaliśmy tam weekend i bardzo nam się podoba też to słowo. Mm-hmm. My tak trochę jesteśmy rodziną z trójką chłopców, też trochę jesteśmy takimi warchołami.
1: No to bardzo dziękuję, bardzo oryginalne słowo, ale ma dobre konotacje, czyli dobrze się kojarzy i to jest najważniejsze.
2: Tak.
1: Lubimy te słowa, które właśnie przywołują jakieś albo wspomnienia miłe, albo ładnie nam brzmią w uszach, albo wiążą się z czymś przyjemnym. No to cudnie.
2: Tak, dokładnie.
1: Do wszystkiego dobrego, pięknego końca wakacji i równie pięknego początku roku szkolnego.
2: Dziękujemy bardzo, dziękujemy za udział w zabawie.
1: I ja dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: To jest Polskie Radio Dzieciom i już niebawem, proszę ja was, będzie kolejna zagadka, ale zanim będzie zagadka, to będzie ktoś, kogo dzisiaj do nas zaprosiłam. Ktoś, kto ze słowami jest za pan brat, kto słowa lubi, ba, umie z tych słów sklejać piękne opowieści i umie się nimi

0: Pozwólcie, że wam coś przeczytam. Wylądował ze środy na czwartek w pewnym bardzo słonecznym układzie na niebieskiej planecie. Wpadł jak gdyby nigdy nic w sam środek kolorowego października. Bęc i już go było pełno. Tym bardziej, że wpadł prosto w lekko wysuniętą szufladę komody na strychu, a tam już panował spory ścisk. Jak się tutaj znalazł i skąd przybył? Tego nie wiedział nikt. W ogóle cała ta sprawa była wielce tajemnicza i pełna niedomówień. Szybko też nazwano go
1: Wielokropkiem.
0: Tak jest. Ten głos, który przed chwileczką usłyszeliście, należy do Alicji Krzanik, pisarki, poetki, autorki książek i wierszy dla was, ale także autorki tekstów piosenek. Dzień dobry, pani Alicjo.
1: Dzień dobry.
0: Fragment, który wam przeczytałam, pochodzi z najnowszej książki naszego gościa. Książka nosi tytuł Wielokropek i przyjaciele, a w podtytule czytamy Opowieści o interpunkcji dla najmłodszych. No i myślę, pani Alicjo, że powinnyśmy zacząć od tego tajemniczego słowa interpunkcja. Gdybym nie wiedziała, co ono oznacza, to pomyślałabym, że to może jest nazwa jakiejś krainy, albo na przykład egzotyczne kobiece imię, na przykład interpunkcja.

0: funkcja kasety.
1: Bardzo ciekawe skojarzenie. Rzeczywiście, teraz dopiero dzięki pani zwróciłam uwagę na brzmienie tego słowa i jest faktycznie bardzo intrygujące, czym jest ta interpunkcja.
0: No to czym ona jest? Bo nie jest na pewno egzotycznym kobiecym imieniem, no i nie jest nazwą krainy.
1: Tak, no jest to zbiór zasad dotyczących języka polskiego, zasad, które mówią nam o tym, gdzie stawiamy znaki interpunkcyjne, żeby teksty zachowały odpowiedni sens.
0: A tytułowy wielokropek, no to jest naprawdę postać niezwykła. Jak słyszeliśmy, pojawia się nie wiadomo skąd, ląduje na niebieskiej planecie, wpada do szuflady i jest niezwykły nie tylko z tego powodu, jak się pojawia, ale także z tego, że chociaż w imieniu ma kropek wiele, wielokropek, to tak naprawdę ma tylko trzy kropki.
1: Tak. Wielokropek to jest postać, od której zaczęła się cała przygoda z książką i przyznam szczerze, że ja mam słabość do tego znaku interpunkcyjnego, bo on jest dla mnie takim otwarciem. Stawiamy go w momencie, kiedy przerywamy wypowiedź i tutaj następuje taka przestrzeń na dopowiedzenie, czyli właściwie wszystko jeszcze może się wydarzyć. Tutaj rozpoczyna się jakiś nowy rozdział. Nie wiemy do końca, czego się spodziewać. I to jest piękne, bo tutaj pojawiają się przeróżne możliwości. To mnie ujęło w wielokropku, no ale szybko okazało się, że wielokropek potrzebuje też grupy znajomych. On występuje przecież w tekście w towarzystwie innych znaków interpunkcyjnych. No i tak powstała opowieść o całej grupie. Znaki z jednej paki to historia o 10 znakach interpunkcyjnych.
0: Ja muszę powiedzieć, że też mam słabość do wielokropka i dla mnie on jest takim znakiem, który potrafi zahaczyć czytelnika, bo te trzy kropki na końcu zdania, właśnie tak jak pani powiedziała, sugerują, że coś się może zdarzyć, ale co? I wtedy strzyżemy uchem albo zastanawiamy się, co będzie w kolejnej linijce tekstu. Wielokropek jest trochę jak taka krótka, dobrze wymierzona pauza w radiu, kiedy ktoś coś mówi, mówi, mówi i nagle zapada ta krótka cisza, to od razu słuchacz strzyże uchem, prawda? I zastanawia się, ojej, co dalej?
1: Zdecydowanie. Otwiera się nam taka bardzo miła przestrzeń. I tutaj właściwie no, wszystko może się wydarzyć, więc to jest taki dla mnie osobiście bardzo optymistyczny znak.
0: A swoją drogą ciekawa jestem, dlaczego wielokropek jest wielokropkiem, a nie trzykropkiem?
1: Ciekawe rzeczywiście.
0: Kto tak wymyślił?
1: Może to ma jakiś związek z tym, że wiele może się wydarzyć po takim wielokropku.
0: O, właśnie, tak, podoba mi się ta interpretacja. A zatem tak, wielokropek spada na tę niebieską planetę, no i rozpoczyna wędrówkę, a po drodze spotyka inne znaki. Jakie znaki? No, rozmaite znaki, ale wśród tych znaków jest także ten, o którego chcemy was zapytać, a właściwie pani Alicja chce was o ten znak zapytać.
1: Tak, posłużę się tekstem piosenki z książki i to będzie zagadka dotycząca jednego ze znaków interpunkcyjnych. Posłuchajcie proszę. Małe znaki z tego słyną, ostrzegają z tęgą miną, że tu stop, a tu uwaga, bo ten znaczek nam pomaga, aby czegoś nie przeoczyć, zauważyć. Nie przekroczyć. Zamiast wołać wiele razy, gdy zakazy i nakazy, tego znaku użyć czas. On podkreśli to w sam raz. Gdy zawołasz krótko stój, stoi nawet pszczółek rój. A gdy głośno krzykniesz hop, skacze nawet wielki chłop. Kiedy zabrzmi ajajaj, lamentuje cały kraj. Gdy zaś słychać głośny ach, zachwyt leci pod sam dach. I z okrzyków do wiwatu jest ten znaczek znany światu. Hurra, brawo, wiwat, bis. Taki to radosny twist.
0: No ciekawa jestem, czy wiecie, jakiego znaku dotyczy nasza zagadka. Jeżeli wiecie, to dzwońcie szybciutko 22 645 2055. To jest numer naszego telefonu. Dzwońcie i tutaj stawiam ten znak, żeby was przywołać i zachęcić.

0: No i w takim dyskotykowym rytmie dotarliśmy do godziny 11:28. Rodzinny tor przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. A przy naszym telefonie jest Mateusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Muszę cię zapytać o twoje ulubione słowo, bo dzisiaj mamy taki zwyczaj, że przed zabawą na rodzinnym torze przeszkód pytam o to, jakie jest ulubione słowo naszych słuchaczy. Jakie jest twoje ulubione słowo? Mateuszu?
1: Minecraft.
0: Minecraft. No proszę, dlaczego Minecraft?
1: Nie wiem.
0: Czasami się nie wie, prawda? Ale czasami się wie. Ja na przykład wiem, że bardzo lubię różne słowa, ale lubię takie słowa, które oznaczają właśnie jakieś dźwięki, na przykład chrupanie. Chrupanie, bo mi chrupie przyjemnie w uszach. Tak jak przyjemnie w uszach brzmi, jak się chrupie orzeszki na przykład. A ty, Minecraft to jest nazwa gry, prawda? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: To może dlatego lubisz, że lubisz grać w tę grę. Tak?
1: Tak.
0: No tak właśnie myślałam. No dobrze, ale wracamy do zagadki naszego gościa. Tam w tym wierszyku, w tej piosence, który pani Alicja Krzanik przywołała, było tak. Gdy zawołasz krótko stój, stoi nawet pszczółę krój. A gdy głośno krzykniesz hop, skacze nawet wielki chłop. Kiedy zabrzmi ajajaj, lamentuje cały kraj. Gdy zaś słychać głośne ach, zachwyt leci pod sam dach. O jaki znak interpunkcyjny chodzi?

0: Wykrzyknik.
1: Dobrze, i nawet to tak powiedziałeś, że słychać ten wykrzyknik. Wykrzyknik. Często używasz wykrzykników, jak piszesz jakieś na przykład wypracowanie w szkole?
0: Nie używam.
1: Nie żartuj. Ale na pewno jak mówisz, to ten wykrzyknik słychać, bo na przykład jak wołasz kolegę, chodź! Albo patrz, mówisz do mamy, to wtedy ten wykrzyknik słychać w głosie, a gdybyś miał to zapisać, co krzyczysz, to na pewno byś zakończył takie zdanie wykrzyknikiem. To ja teraz mam dla ciebie bardzo, myślę, miłą wiadomość, Mateuszu. Dzięki książce pani Alicji Wielokropek i Przyjaciele, czyli opowieści o interpunkcji dla najmłodszych, będziesz mógł trochę więcej poczytać i o wykrzykniku, i o jego kolegach. Co ty na to?
0: Tak.
1: Tak, zgadzasz się ze mną. No to bardzo się cieszę wobec tego i serdecznie cię pozdrawiam. A kolejna zagadka już niebawem. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: To jest Polskie Radio Dzieciom, to jest rodzinny tor przeszkód. Tak na wszelki wypadek przypomnę wam numer telefonu do nas 22 645 20 55.

Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kaść księżycowe światło albo róż rannych wzdłuż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk w ustach mieć, kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zawaść hen w piękny

Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, strząsasz ląd, daje ton, gra nam pieśni na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać

0: wszystko jasne. Wykrzyknik to jest ten znak, o który pytałyśmy, o który pani pytała w swojej rymowanej zagadce. Wykrzyknik ma zwrócić naszą uwagę, prawda?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ma nas przywołać do porządku, ale jest też takim wyrazem radości. Może być wyrazem radości, kiedy na przykład jesteśmy szczęśliwi i krzyczymy hip hip, hurra! To wtedy stawiamy na końcu zdania wykrzyknik. A można postawić kilka wykrzykników?
1: Myślę, że można. Takie nasilenie emocji, w ogóle wykrzyknik wskazuje na jakieś wyższe.

0: nasze emocje. Więc jak mamy więcej wykrzykników, to chyba te emocje sięgają sufitu. Tak sobie myślę.
1: Lubimy wykrzykniki. Chociaż czasami też pragniemy ciszy. Pani Alicjo, a co by było, gdyby ich nie było? Tych znaków, tych małych, niepozornych, które spotykamy w tekście piosenki, opowiadania albo w jakimś urzędowym piśmie na przykład. Ja to myślę, że strach pomyśleć.
0: Tak, myślę, że trudno byłoby się połapać. Bardzo trudno byłoby nam się chyba porozumieć. Taką historią o tym, co mogłoby się zdarzyć, jest rozdział o kropce. To jest rozdział, który rozgrywa się na morzu. Troszkę zdradzę tutaj treść książki akurat z tego rozdziału. Wielokropek budzi się na łodzi i jego towarzyszką jest kropka. Okazuje się, że dookoła jest morze, wielkie morze słów. I teraz pytanie, czy gdyby nie te nasze małe znaki, znaki interpunkcyjne, czy to morze słów by nas po prostu nie zalało? Jak my byśmy się w tym morzu odnaleźli?
1: Tak, tu jest w tej książce i w tym rozdziale takie piękne zdanie, które wypowiada kropka do wielokropka swojego towarzysza. Małe kółka ratunkowe, które chronią nas przed zatopieniem w morzu słów. Tak można nazwać kropki. Koniec i kropka. Nie, nie, to jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Tutaj kolejna kartka pani książki przewróciła się nawet chyba czyniąc pewien szelest. Na pewno to usłyszeliście. Teraz chciałabym zapytać o to, dlaczego postanowiła pani, że bohaterami pani książki będą właśnie znaki interpunkcyjne, a nie na przykład misie, albo krasnoludki, albo roboty?
0: Wydaje mi się, że znaki interpunkcyjne są troszeczkę zaniedbane przez nas. Uczymy się języka polskiego od najmłodszych lat i zwracamy dużą uwagę na ortografię, na rzeczowniki, na czasowniki, przymiotniki i inne części mowy. A tymczasem te maleńkie znaczki mają ogromny wpływ, jeżeli chodzi o wydźwięk zdania, o jego sens. Pomyślałam, że warto im poświęcić troszkę więcej uwagi.
1: Ta książka ma bardzo ciekawą formę, bo poznajemy przygody wielokropka, poznajemy w kolejnych rozdziałach znaki, które on na tej swojej drodze spotyka, dowiadujemy się wiele o tych znakach, ale także na końcu czytelnik zostaje wciągnięty w tę zabawę ze znakami interpunkcyjnymi, bo ma do wykonania różne zadania.
0: Tak. Myślę sobie, że takie krótkie zadanie będzie zabawne dla dzieci, a jednocześnie pozwoli troszeczkę utrwalić te wiadomości, które w danym rozdziale poznajemy, przyswajamy. To są bardzo krótkie zadania i dzieci właściwie mogą je wykonać same.
1: I na przykład użyj wykrzyknika, by wypisać 5 nakazów lub zakazów, które możesz umieścić na drzwiach swojego pokoju lub nad biurkiem. Na przykład uśmiechnij się albo proszę nie brać moich kredek bez pytania. I oczywiście na końcu zdania wykrzyknik. Powiedzmy jeszcze słowo o ilustracjach. Pani opisała swoich bohaterów, a namalował ich jak zawsze pięknie i jak zawsze dowcipnie Maciej Szymanowicz.
0: Tak, ja jestem zachwycona ilustracjami. Przyznam szczerze, że to było chyba spore wyzwanie, wydaje mi się, zilustrować znaki interpunkcyjne. A te ilustracje są tak kolorowe, tak radosne i jest w nich tyle poczucia humoru, że po prostu śmiałam się naprawdę przeglądając te ilustracje jeszcze przed drukiem książki. Na dodatek jest coś, co uwielbiam, czyli jest masa detali. Można się wpatrywać w te ilustracje i co chwilę znajdywać coś innego.
1: To prawda. Ja patrzę teraz na kropkę w stroju kapitańskim, w czapce kapitańskiej. Na pokładzie statku kropkę, która trzyma w ręku wiaderko z napisem kropki uniwersalne i wrzuca je do morza. A w morzu pływają słowa. Woda, toń, ryba, głębia, lazur, piękno, fala. No rzeczywiście przepiękne są te ilustracje. Uwaga, uwaga, czas na kolejną zagadkę. To też będzie zagadka rymowana, ale trochę inna niż poprzednia, ponieważ chcemy, żebyście uzupełnili brakujące słowo, a to słowo będzie odpowiedzią na pytanie, o jaki znak chodzi.
0: Gdy cytujesz czyjeś słowa, zawsze je schowaj, bo w sobie mieści takie pożyczone treści. Wujek lubi powiedzonko, najważniejsze jest jedzonko. Ciocia Jadzia marszcz

0: kręcąc nos, często woła: masz ci los. Co najchętniej mówi tata? Dajcie żyć i koniec świata. Mama często zaś powtarza: nic dwa razy się nie zdarza. Tytuł filmu albo książki też weźmie w rączki. Patrz, epoka lodowcowa w nam się chowa. Akademia pana Kleksa także w tych dwóch znakach mieszka. Smerfy, Reksio czy Kot w butach to tytuły sławne tutaj. Z czego słynie tytułowo? Z daję słowo.
1: No i jestem ciekawa, czy wiecie już, o jaki znak chodzi? Czekamy, dzwońcie 22 645 20 55.

0: Kaka do domu wrócił.
1: No i tak to było z tym Michałem w siedmiomilowych butach. A jak to jest z Zuzią, która jest przy naszym telefonie? Czy Zuzi się udało odgadnąć, o jaki znak pytała Alicja Krzanik? Dzień dobry, Zuziu.
2: Dzień dobry, tak.
1: No to ja się zamieniam w słuch.
2: Odpowiedź na zagadkę to cudzysłów.
1: Bardzo dobrze, cudzysłów. A gdybyś miała komuś opisać, jak wygląda cudzysłów, to co byś powiedziała? Że jaką on ma formę?
2: Że to są dwa przecinki na dole i dwa przecinki na górze.
1: Tak jest. A który jest na górze, a który jest na...

0: na dole?
1: Pierwsze dwa są na dole, a drugie są na górze.
0: Jak znakomicie wszystko wiesz na temat cudzysłowu, bo rzeczywiście tak jest czasami, na przykład w języku angielskim ten cudzysłów jest na górze i na i z prawej i z lewej strony, ale w polskim języku rzeczywiście rozpoczyna ten znak na dole, a kończy ten na górze. I gdybym teraz ja na przykład powiedziała Ala Makota, a ty byś chciała powiedzieć, że ja powiedziałam Ala Makota, to użyłabyś
1: cudzysłowie.
0: Tak jest. O, właśnie, właśnie, właśnie. Czego byś użyła?
1: Cudzysłowu.
0: A dlaczego się tak mówi i jaki jest świetny sposób, żeby to zapamiętać, to za chwileczkę się przekonamy. Kto co? Cudzysłów? W cudzysłowie. Tak mówimy. Zuziu, a jeśli chodzi o twoje ulubione słowo, to jakie to jest słowo? Potrafiłabyś jakieś wskazać?
1: Może piesek.
0: Piesek, czyli zdrobnienie.
1: Tak.
0: A piesek, bo lubisz pieski?
1: Tak.
0: A masz swojego psa?
1: Tak.
0: No to muszę dopytać, jak ma na imię i jakiej jest rasy, jeżeli jest rasowy, a jeśli nie, to znaczy, że jest wielorasowy.
1: Ma na imię Fifi i jest szpicem miniaturowym.
0: Szpic miniaturowy, czyli taka mała, puchata kulka.
1: Tak.
0: Przepiękna. Ruda?
1: Biały.
0: Ach, biały. No bo są też rude takie szpice, prawda?
1: Tak, tak.
0: Ja jakoś tak mam słabość do rudych zwierzątek, wiesz, dlatego tak się od razu zasugerowałam, że może być rudy ten szpic. No to pogłaszcz na swoją Fifi za uszkiem ode mnie, bardzo cię proszę, a ja w twoje ręce przekazuję książkę naszego gościa, bo pani Alicja i wydawnictwo byli tak mili, że zdecydowali się podarować tym, którzy dobrze odpowiedzą na zagadki, właśnie te książki, żeby można było zgłębić tajemnice znaków przestankowych. Moje gratulacje. Droga Zuziu, i wszystkiego dobrego ci życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Pa, pa. No to kochani, wracamy zaraz do rozmowy z Alicją Krzanik.
2: Rodzinny tor przeszkód.
0: Cudzysłów. To też jeden z takich znaków, który jest bardzo często używany, ale nie zawsze poprawnie jest zapisywany, pani Alicjo, prawda?
3: Tak, z cudzysłowem mamy spory problem i duży problem jest też z odmianą tego słowa.
0: O właśnie.
3: Prawdę powiedziawszy. I tutaj mam podpowiedź, która jest zbawienna. Mianowicie słowo cudzysłów odmieniamy tak samo jak słowo rów. To bywa bardzo pomocne.
0: Czyli nie w cudzysłowiu, tylko w cudzysłowie, bo przecież nie w rowiu, tylko w rowie.
3: Dokładnie tak.
0: Złota rada, bardzo dziękuję za tę radę. To na koniec naszego spotkania, jeśli pani pozwoli, pytanie o czytanie. Bo to, że pani pisze książki, to jedno, ale na pewno pani dużo czyta i mogę się założyć, że kiedy była pani małą Alą, to też pani dużo czytała.
3: Oj tak, pamiętam serię książeczek Poczytaj mi, mamo. I też mam ogromny sentyment do tej serii. Wiem, że teraz były wznowienia. Ale czytałam też dużo wierszy. Kocham Brzechwę, kocham Tuwima. I do tej pory mam książkę Brzechwa dzieciom. Przepięknie zilustrowaną przez Szancera. To są takie moje skarby z dzieciństwa, skarby czytelnicze.
0: A wraca pani czasami do tych skarbów? Jako dorosła, tak, Alicja?
3: Tak, szczególnie do poezji. Szczególnie do wierszy Tuwima, wierszy Brzechwy, tak, zdecydowanie. Zresztą Tuwima cenię też bardzo jako poetę dla dorosłych.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że znalazła pani dla nas chwilkę. Zanurzamy się w lekturę Wielokropka i Przyjaciół, czyli opowieści o interpunkcji dla najmłodszych. No i co? Koniec i kropka, niestety.
3: Koniec i kropka. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Alicja Krzanik była naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Proszę od nas pozdrowić Kraków.
3: Dziękuję, pozdrowie.

Koniec i kropka. Posłuchajcie. Króliki, dom, źrebak, zwierzęta domowe, chomik, morze, fasolka, warchoły, Minecraft i piesek. Taka nam dzisiaj lista słów powstała dzięki naszym słuchaczom małym i dużym. Lista ich ulubionych słów. Jestem przekonana, że każdy z was ma swoje ukochane słowo. I jeżeli chcielibyście się nim podzielić, to zapraszam. dzieci@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, ale mam też dla was zadanie. Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć szansę na książkę Alicji Krzanik, ułóżcie zdanie albo kilka zdań, ale na pewno w tych zdaniach powinny się znaleźć słowa lato, radość, pożegnanie. Lato, radość, pożegnanie. I dzieci@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Bardzo wam dziękuję za dziś. Następne takie emocje na rodzinnym torze przeszkód za tydzień. A już niebawem w studiu pojawi się Marta Kawalec z latem i z alfabetem orkiestry. Agnieszka Kunikowska.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.

0: w wakacje też jest fajnie.
1: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
2: pocztówkę z wakacji.
3: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
4: Nie. No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
5: Autopromocja.
6: Lato z alfabetem orkiestry.

5 minut po godzinie 12 rozpoczynamy nasz alfabet orkiestry. Lato trwa, zatem lato z alfabetem orkiestry jest bardzo dobrą propozycją na sobotnie południe. Marta Kawalec i Daria Brzezińska witają wszystkich tych, którzy lubią słuchać muzyki, lubią tworzyć muzykę albo przysłuchiwać się i słuchać tego, co inni tworzą. Także zapraszamy dzisiaj na lato z alfabetem orkiestry. 2 godziny wspaniałej muzyki, zabawy, ale też mam nadzieję, że trochę wiedzy. No to ruszamy, zostańcie z nami.

To prawda, rytm i melodia są bardzo ważne, jeśli chcemy, aby ta muzyka sprawiała nam radość, przyjemność, żebyśmy mogli jej z chęcią słuchać. Więc myślę, że tego rytmu i melodii nie zabraknie też i w naszej audycji. Lato z alfabetem orkiestry trwa, co prawda wakacje powoli dobiegają końca, ale lato wciąż.

wciąż trwa, bo przecież jeszcze we wrześniu mamy też kilkanaście dni lata i myślę, że warto się z tego cieszyć. Nie zawsze to lato jest takie, jakbyśmy chcieli. Jedni chcą, żeby było trochę chłodniejsze, inni cieplejsze, jedni wolą bardziej deszczowe, inni wolą bardziej słoneczne dni. A my w Alfabecie Orkiestry

orkiestra wystukuje rytm w talerz, jeżeli na przykład jesteście teraz na etapie jedzenia zupy, a może na przykład szykujecie się powoli do jakiegoś spaceru, do jakiejś wyprawy, a może jesteście na jakiejś wyprawie. Możecie do nas zadzwonić i porozmawiamy trochę o tym, co u Was słychać, jak mijają Wam te ostatnie dni wakacji, ostatni weekend wakacji. Myślę, że całkiem przyjemnie, bo jeżeli jesteśmy zrelaksowani, a po takich długim odpoczynku, to myślę, że tak, to na pewno dużo ciekawych pomysłów przychodzi Wam do głowy. Telefon do naszego studia jest niezmienny, 22 645 20 55, a my niezmiennie też czekamy na Wasze telefony i na Wasze informacje z drogi, z domu albo od babci. Gdziekolwiek jesteście, dzwońcie do nas, opowiadajcie, co u Was słychać, bo dzisiaj przede wszystkim tego będziemy słuchać, czyli co u Was słychać, co Wam w duszy gra, co Wam w sercu gra. Może chcielibyście na przykład usłyszeć jakąś melodię, której dawno nie słyszeliście, a może po prostu ją nam zaśpiewacie, a może wystukacie nam jakiś rytm i dzięki temu będziemy już wiedzieli, co Wam w duszy gra. No więc szukajmy tych różnych brzmień, bo nawet w samochodzie, kiedy jesteśmy przypięci pasami, możemy różne dźwięki słyszeć. No z pewnością jest to dźwięk silnika samochodowego, ale też przejeżdżających obok samochodów. Może właśnie radio gra i słyszycie piękne melodie. Na przykład w radiu dzieciom nie brakuje wspaniałych piosenek. I już teraz kolejna na antenie Polskiego Radia Dzieciom, Wall-E. Piosenka z filmu Wall-E. Piękna melodia, która myślę, że wprowadzi Was w trochę inny nastrój niż do tej pory. Taki trochę nostalgiczny, trochę takiej zadumy. Myślę, że bardzo przyjemna piosenka i już wracamy. Mam nadzieję, że w tym czasie zdążycie do nas zadzwonić i będziemy mogli porozmawiać.

Lato z alfabetem orkiestry, już 16 minut po godzinie 12. Dzisiaj pomyślałam sobie, że porozmawiamy trochę o instrumentach dziwnych, wyjątkowych, niespotykanych. No można je określać w różny sposób, ale myślę, że na pewno są to instrumenty bardzo ciekawe, które z pewnością wywołają pewne zdumienie. Być może znacie je dobrze, może właśnie macie je w przedszkolu, a może widzieliście na jakimś koncercie, bo niektóre są bardziej znane, inne mniej. Spróbujemy dzisiaj trochę pomuzykować właśnie na takich wyjątkowych, dziwnych instrumentach, bo przecież bardzo dobrze znacie już instrumenty z grupy smyczkowych, klawiszowych i różne inne mieliśmy już na naszej antenie przez całe lato. Opowiadaliśmy o wiolonczelach, kontrabasach, fletach, obojach, klarnetach, trąbkach. No a teraz może spróbujemy dołączyć do naszej orkiestry z takimi trochę innymi instrumentami. No i cóż, może w takim razie zacznijmy od takiego, który pewnie bardzo dobrze znacie. Metalowy trójkąt, niezakończony, bo on jest trójkątem z wyglądu, ale no, jeden bok nie styka się z tym drugim, więc jest to taki niedokończony trochę trójkąt. No i teraz, czy umielibyście zagrać na tym trójkącie albo dołączyć do takiego tria albo jakiejś wielkiej orkiestry i takim małym trójkącikiem postarać się wydobyć jakieś wyjątkowe brzmienia. No, trójkąt jest prawdziwym instrumentem, który w orkiestrze również się pojawia, bo chociaż wygląda tak trochę skromnie, to potrafi naprawdę wywołać bardzo ważny element brzmienia. Jest zrobiony z takiego metalowego pręta, wygiętego w kształcie trójkąta, no i wisi na sznurku. Ale żeby mógł swobodnie drgać, to dźwięk powstaje wtedy, kiedy uderzymy w niego metalową pałeczką. I tutaj jest pewien sekret. Nie powinno się zbyt mocno trzymać trójkąta, bo możemy stłumić jego drgania. No i zamiast pięknego, długo brzmiącego ding, otrzymamy raczej tik. No właśnie, i co ciekawe, trójkąt może wydawać się instrumentem bardzo prostym, ale dobry perkusista doskonale wie, kiedy i gdzie uderzyć, żeby te mocne brzmienia wywołać. No i czasami taki jeden dźwięk potrafi rozświetlić całą orkiestrę. No i właśnie o tym będziemy teraz opowiadać w naszym alfabecie orkiestry, bo chciałabym, abyśmy teraz przypomnieli sobie krótki fragment odcinka z naszego podcastu Alfabet Orkiestry poświęcony właśnie trójkątowi. Większość, właściwie wszystkie te nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl, dzieci@polskieradio.pl i na tej stronie od A do Z wszystkie instrumenty są ułożone. Mamy też odcinek specjalny, gdzie mówiliśmy właśnie o trójkącie. No to posłuchajcie, co warto wiedzieć o trójkącie. Być może kiedy będziecie następnym razem mieć taki trójkąt w ręku, spróbujecie wydobyć z niego takie brzmienia, jakie potrafi wydobyć Łukasz Piotrowski z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.

0: Robimy pewną instalację perkusyjną, tak zwaną choinkę. Choinkę z trójkątów.
1: Rzeczywiście wygląda jak choinka. Na dole jest najwięcej trójkątów, po środku trochę mniej i na górze jeden duży.
0: Tak, próbujemy. Dobra. 1, 2, 3, 4.
1: Brzmi magicznie.
0: Prawda, a będzie jeszcze lepiej.
1: Wydawałoby się, że trójkąt jest jeden, ale jak to w matematyce, może być ich dużo o różnych kształtach.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A ten kolor też coś znaczy, bo są srebrne i złote?
0: To jest kwestia barwy. To są właśnie, zależy z jakiego stopu, z jakiego metalu wykonane.
2: Musimy chyba jednak te duże połączyć ze sobą, a

0: Ten mały na górę.
1: Nie, dobra, tak się niezgodnie ze sztuką chyba.
2: Czy jeszcze wyżej ten?
3: Ale one się trochę różnią między sobą.
4: Przede wszystkim rozmiar. Malutkie trójkąty brzmią inaczej niż super wielkie, bo generalnie jest wiele aspektów. Jest rodzaj tworzywa, właśnie ten biter na wiele wpływa, więc jeżeli weźmiemy cieńszy, grubszy, z innego metalu, tak naprawdę trójkąt nie jest tak prosty, jak się każdemu wydaje.
3: No nie, no jest zakręcony.
4: Jest zakręcony, tak.
3: Mały, duży, czarny, srebrny, może być też taki chropowaty. Każdy z nich ma inny dźwięk.
4: Dokładnie tak. Kiedyś jeszcze w ogóle, trójkąt w ogóle z kapel janczarskich wziął w orkiestrze. Nawet były takie metalowe, choć mam taki, może mi jeszcze przyjdzie. Trójkąt z metalowymi krążkami. I on wtedy wybrzmiewa taki specyficzny bzyk, brzydko nazywając. Tak, no to nie jest taki piękny dźwięk jak współczesny teraz trójkąt.
0: Czy ty, jak wiesz, jaki utwór mamy grać, to wiesz, jaki trójkąt wybierasz? O, to jest trójkąt do Mahlera, a to jest trójkąt tam do Vivaldiego.
4: Pisałem sobie, ale wiem, czego oczekuję od konkretnego trójkątu, tak? Jeżeli na przykład, no, przyznam się, tego chyba nigdy nie użyłem.
3: Wygląda na nowiutki.
4: No tak, bo to jest szczerze, podejrzewam, że nowy. Jakby ktoś chciał kupić, to sprzedajemy jako nowy. Nieużywany tak naprawdę. Bo on jest olbrzymi. On jest do totalnych efektów. I na przykład, bo mamy utwory Krzysztofa Penderskiego, gdzie jest niestandardowe zastosowanie trójkątów, czyli na przykład glisanda po trójkątach. Dlatego musimy zbudować takie drzewko trójkątów. Dzisiaj mam namiastkę i wtedy robimy coś takiego. Dlatego potrzebujemy tyle trójkątów. To nie jest tak, że one leżą i się kurzą.
0: Voilà.
3: Stoimy przed piękną choinką zrobioną z trójkątów.
4: Tak, chcieliśmy oddać troszkę jeszcze klimat świąteczny, tak, dlatego stworzyliśmy choinkę. Dużą choinkę, nie widzicie tego państwa, ale ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów i w każdym rzędzie jest kilka trójkątów.
3: To, co jest bardzo ważnym elementem, to jest patyczek.
4: To jest dosyć specyficzne, bo nie ma polskiej nazwy, nazywamy to biter, ewentualnie trójkątnik albo daj druta, no różne są nazwy. Jest to drut, po prostu zakończony jakimś mosiężnym elementem.
3: I on będzie wydobywał dźwięk.
4: Tak, przy pomocy tego właśnie, tego patyczka, tego pałeczki do trójkątów, uderzamy w trójkąt i mamy dźwięk. Może zaprezentuję, jak zabrzmi taka choinka.
3: Niesie się.
4: Niesie, potrafi długo brzmieć.
3: I one tak sobie będą brzmiały i cichły po kolei. A co potem?
4: A potem zabieramy je na próbę. Wybieramy, który jest potrzebny, który najbardziej pasuje do danego utworu, epoki i gramy.
3: Ja pamiętam taki trójkąt, jak miałam w przedszkolu i wtedy po prostu trzeba było na tym trójkącie grać wtedy, kiedy się człowiekowi wydaje. Czy na trójkącie można zagrać źle?
4: Można. Oczywiście, że tak. To jest specyfika naszego instrumentu, czyli perkusji, że jak zagramy dobrze, to nikt nie zwraca uwagi. Ale jak zagramy chociaż milisekundę obok, to zaraz jest, no jednak źle. Także słychać, bardzo słychać. Każdy błąd.
3: Czyli zadanie, żeby zagrać solo na trójkącie, to jest dosyć trudne.
4: Jest trudne, no ale aczkolwiek tak przygotujemy osobę, która oczywiście zwycięży w licytacji, tak przygotuje, żeby to nie było stresujące, żeby to było przyjemne, radosne.
3: A czy na trójkącie oprócz tego jednego dźwięku można zagrać jakąś melodię?
4: Trójkąt sam w sobie nie ma tonu dźwięcznego takiego w sensie do określenia. On ma tyle alikwotów, że ciężko określić, dlatego pasuje do każdej tonacji. Każdy trójkąt pasuje do każdej tonacji. One się różnią tak naprawdę barwą. To jest, może po prostu pokażę, weźmiemy najmniejszy trójkącik, który mamy. I największy, który mamy, czyli... Różnią się barwą, wysokości dźwięku ciężko określić.
3: A jeśli chodzi o technikę gry, uderzamy w ten pojedynczy patyczek na dole, czy możemy w boczki też uderzyć?
4: Oj, tu jest też, no, nie bez powodu studiujemy to. To jest masę aspektów technicznych, może zaprezentuję. Mój ulubiony jest akurat na górze, nie będę już zamieniać. Mamy uderzenie, jeżeli chcemy więcej artykulacji, możemy tutaj blisko zagięcia trójkątu uderzyć. Wtedy nie ma tego alikwotu. Mamy uderzenie w tą dolną część, gdzie jest pełnia, tak jakby, instrumentu, pełna brzmienia. Możemy troszkę podwibrować.

0: Oczywiście, to jest technika już z innego gatunku muzycznego, bo bardzo często używany jest w sambie. I wtedy tłumimy trójkąt. Nie jest on zaczepiony na sznurku, tylko jest po prostu trzymany na dłoni, która może tłumić i wypuszczać. I wtedy możemy grać różne rytmy. Nawet często soliści są, którzy grają na trójkątach i robią wielkie czary.
1: A czy trójkąt może się pojawić w każdym utworze, czy są odpowiednie utwory dla trójkąta?
0: W każdym utworze powinna wręcz pojawiać się perkusja. To jest w ogóle obowiązek. Proszę, proszę, nie jeżeli kompozytorzy słuchają. Proszę.
1: Nalegamy na trójkąt.
0: Tak, na wszelkie instrumenty perkusyjne.
2: Ale też trójkąt ma takie poważne często role, to znaczy, że też trójkąt gdzieś często znaczy jakieś takie dopełnienie się czasu, jest jakimś takim ostatecznym dźwiękiem. Myślę sobie o czwartej kameralnej symfonii Weinberga, która jest na orkiestrę smyczkową, klarnet i trójkąt właśnie. I że ten trójkąt jest takim właśnie znakiem upływu czasu, pamięci, wypełniło się i takim jest ostatnim dźwiękiem. Także to jest bardzo poważny instrument, bardzo też dramatyczny. Właśnie tu, właściwie chyba trójkąt też często gra ciszę, nie? Że właśnie wydarzy ten swoje wielka orkiestra na scenie, a jedyny dźwięk, jaki słyszymy, to właśnie...
1: A czy możemy w takim razie poprosić o zagranie dramaturgii na trójkącie?
0: Dobrze, uwaga.
1: To ciekawe. Uderzył pan raz, a później machał pan do niego ręką. Na czym to polegało?
0: Tworzymy fale.
1: Różne fale, bo te fale były krótsze i dłuższe.
0: Mówiąc bardzo prosto, po prostu mieszamy powietrze, dzięki temu właśnie dźwięk wibruje.

0: Filharmonia za nami, zagrała pięknie Filharmonia Szczecińska, a już teraz, jeżeli jesteście ciekawi kolejnego instrumentu, który być może będzie dla was bardzo dużym wyzwaniem, żeby sobie wyobrazić, jak wygląda, no to już za chwilę o tym opowiemy. No, przede wszystkim czeka nas niezwykła podróż, bo żeby ten instrument dobrze usłyszeć, to trzeba wybrać się do Azji. Tam gra on dosyć powszechnie i to właśnie tam nasza kolejna gościni uczyła się grać na suce biłgorajskiej. Suka biłgorajska, czyli to jest taki dawny instrument ludowy, smyczkowy, związany z południową Lubelszczyzną i okolicami Biłgoraja, ale jego brzmienie są bardzo podobne do tych instrumentów, które właśnie używano w Azji. Muzyk musiał trzymać ten instrument pionowo, przewieszony na sznurku przez ramię i oparty na kolanie, a struny, no tutaj paznokieć był bardzo potrzebny, żeby tym paznokciem zamiast przyciskać struny stosowano właśnie taką technikę szarpania paznokciem. Niezwykła rzecz, bo oryginalna suka biłgorajska właściwie zniknęła z praktyki muzycznej. Wiemy o niej między innymi dzięki materiałom z końca XIX wieku, ale zachowały się też opisy, rysunki, obrazy przedstawiające ten instrument. Jednym z ważnych śladów tej suki były właśnie pokazy Polskiej Wystawy Muzycznej w Warszawie w 1888 roku. O suce biłgorajskiej również możecie posłuchać w naszych podcastach Alfabet Orkiestry S jak suka biłgorajska, a już teraz przedstawi się ona wraz ze swoją właścicielką na naszej antenie. Te wszystkie dźwięki, które słyszycie w tle, to są dźwięki strojenia instrumentów, które już dzisiaj będą nam towarzyszyły w naszym podcaście Alfabet Orkiestry. Marta Kawalec, witam serdecznie i zapraszam na kolejny, tym razem wyjątkowy i specjalny odcinek, gdzie naszym gościem jest pani Maria Pomianowska. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania moich instrumentów, które specjalnie dla was przyniosłam. Dzisiaj będą cztery egzotyczne i polskie.
0: To może zacznijmy od tego najbardziej egzotycznego, który stoi tutaj koło pani. No, nie przypomina on żadnego instrumentu, jakiego znam.
1: To znaczy generalnie dla mnie to jest taka indyjska wiolonczelka, ponieważ jestem wiolonczelistką i studiowałam wiolonczelę i pojechałam sobie do Indii dawno, dawno temu, jeszcze w trakcie studiów i właśnie najbliższe w Indiach mojej wiolonczeli, najbliższym instrumentem było sarangi, ale wiolonczela, która posiada nie cztery struny, jak to wiolonczela, tylko 40 strun. W związku z tym tutaj jest bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o nastrojenie, bo ja muszę nastroić 40 strun, z czego 3, na których gra się melodię i 37 takich rezonatorów, czyli strun, które podczas grania odpowiadają jakby echem. Tutaj są 3 struny główne i 37, które trzeba nastroić, więc zanim się nastroi na pierwszych lekcjach właśnie w Indiach, jak ja przyjechałam do Indii, to przez pierwsze 3 tygodnie musiałam się uczyć tylko strojenia, nie gry. Więc to jest takie wielkie wyzwanie i to jest dużo bardziej skomplikowany instrument niż wiolonczela, ponieważ jest to instrument stary, jak to się mówi, archaiczny. Jego budowa jest też bardzo stara, bo on jest nie tak jak skrzypce, są z różnych części, te części są wycinane, boczki, wierzchnia deka, tył, szyjka, główka, tylko on jest robiony z jednego klocka drewna. To drewno nazywa się w Indiach shisham i jest to albo dun, co znaczy dźwięk, i z tego właśnie drewna wysuszonego cały instrument się rzeźbi. Jedyną rzecz, którą się dodaje, to są kołeczki robione osobno oraz kozia skóra, która jest jakby na wierzchu. Skrzypce mają na wierzchu taką deseczkę drewnianą, a tutaj jest membrana skórzana i to jest kozia skóra specjalnie suszona. Na tej skórze znajduje się podstawek, który właśnie na sobie ma

0: 40 strun, czyli wyobraźcie sobie, jakie to niesamowicie musi być wielkie napięcie i siła 40 strun.
1: Czyli teraz mamy już instrument nastrojony, czyli można już na nim grać.
0: Tak, można grać, ale zawsze w indyjskiej muzyce do gry na jakimkolwiek instrumencie, czy to będzie flet, czy to będzie sarangi, czy na przykład taki rodzaj lutni jak sitar czy sarod, to gramy z akompaniamentem kadzidła muzycznego, a tym muzycznym kadzidłem jest instrument, który się nazywa tampura i zadanie muzyka, który na nim gra, to jest cały czas potrącanie 4 strun. Wydobywa się przez cały koncert, wyobraźcie sobie godzinę, 5 godzin, cały czas instrumentalista gra te same nuty. To chyba jest właśnie dla takich leniuszków muzycznych, bo wtedy można sobie odpoczywać i słuchać, co główny solista gra. A taka tampura brzmi o w ten sposób.
1: No takie orientalne dźwięki, rzeczywiście bardzo egzotyczne.
0: Jak usłyszymy taki dźwięk, to od razu nam się to kojarzy z Indiami, bo to jest prawda. I tylko w Indiach, na tym subkontynencie, stworzono taki rodzaj brzęczącego kadzidła muzycznego. I na tym kadzidle dopiero my wprowadzamy dźwięki z instrumentu melodycznego, czyli tego, który gra główną melodię. Bo takie kadzidło muzyczne, to można powiedzieć, to jest, tak mówiąc fachowo, burdon, czyli stała nuta, która się powtarza.
1: To teraz może posłuchajmy, jak brzmi ten instrument.
0: Dźwięk sarangi.

0: A co wam w duszy gra? Opowiadajcie, jeżeli chcecie, to wciąż jesteśmy w lecie w Alfabecie Orkiestry. To nasza audycja i propozycja na to, aby pobawić się trochę dźwiękami, rytmem, dźwiękiem, melodią. I taki właśnie mamy też plan na dziś. Dzisiaj bawimy się też co prawda takimi trochę dziwnymi instrumentami, bo za nami trójkąt, a tuż za nim suka biłgorajska. Bardzo wyjątkowe instrumenty. Jeden dosyć rzadko pojawia się w naszych dźwiękach, w naszych melodiach, no ale drugi już trochę częściej, więc próbujcie wyłapać te melodie i te dźwięki, które mogą pochodzić właśnie z tych instrumentów. A już teraz kolejny instrument, który dla was przygotowaliśmy. Jot jak Janczary. Brzmi trochę jak taki początek dziwnej opowieści, bo myślę, że janczary to nie są instrumenty, które bardzo kojarzą się z muzyką, z orkiestrą. One raczej pojawiają się, kiedy myślimy o dzwoneczkach, które są przy kuligu, przy saniach doczepione, albo na przykład kiedy pojawiają się instrumenty i piosenki z dziedziny tej kolędowej, to wtedy tam dużo tych dzwoneczków też się pojawia. Przy końskiej uprzęży też czasami mamy takie dzwoneczki jak janczary. No, myślę, że bardzo ciekawy instrument. Czy wiecie, jak go używać? Kiedy on się powinien pojawić w orkiestrze i jak w ogóle grać na janczarach? Być może próbowaliście kiedyś trzymać janczary w ręku. Na takim patyczku są przymocowane dzwoneczki. Bardzo dużo ich jest z każdej strony tego patyczka. No i po odpowiednim potrząśnięciu te dzwoneczki się odzywają, więc spróbujcie. Może akurat macie gdzieś u siebie w domu janczary, no to możecie popróbować, jak wam idzie. A już teraz kolejny fragment podcastu Alfabet Orkiestry Jot jak Janczary. Posłuchajcie. Właśnie skończyła się próba, a my wynosimy jeden z instrumentów, o którym chcemy opowiedzieć. Trzeba bardzo delikatnie stawiać kroki, żeby nie było słychać, kiedy pani wychodzi.
1: Tak, ale i tak niestety słychać. Nie kroki, tylko janczary. Ja nazywam się Olga Przybył.
0: W Polskim Radiu Dzieciom w podcaście Alfabet Orkiestry rozmawiamy o dużych i małych instrumentach, o głośnych i cichych, a ten jest z gatunku takich, których nie da się wyłączyć.
1: Tak, to są janczary, instrument perkusyjny, który gra ciągle.
0: Kiedy idziemy, to one też razem z nami idą.
1: One razem z nami grają zawsze.
0: Podczas koncertu też grają?
1: No to jest taki instrument, który jak leży niedotykany, to jest cicho czasem. Ale jak już albo ktoś przechodzi obok, albo jak musimy go podnieść w pauzach, żeby za chwilę za nim zagrać, no to niestety nie da się tego zrobić bezdźwięcznie, bo jakikolwiek po prostu ruch powoduje już brzęczenie któregoś z tych wielu, wielu dzwoneczków. Zwykle perkusiści odkopują pod koniec listopada i w grudniu, czy jest szukanie i zakopywanie na kolejny rok.
0: No tak, czyli w ciągu roku one nie są przydatne?
1: W środku roku są przydatne bardzo rzadko, dopiero kiedy człowiek przypomina sobie o świętach, no to je odkopuje, odkurza.
0: No właśnie, bo to jest instrument, który również możemy usłyszeć w orkiestrze.
1: Tak, on się czasem pojawia w utworach orkiestrowych, ale zwykle w tych momentach, które mają gdzieś tam ilustrować jakieś święta, albo kulig, albo sanie. Jest taki utwór Pendereckiego, koncert waltorniowy w Winterreise. I tam właśnie sanie jadą w zimę gdzieś przez zamieć i tam są właśnie też te dzwoneczki sanie. Jak się pojedzie na kulik w Zakopanem, to też brzęczy właśnie tak. Mhm.

0: to jak taki instrument użyć, kiedy jeszcze on nie może zabrzmieć, ale już musi być w ręku?
1: No właśnie, to jest tajemnica perkusistów, bo nie ma na to dobrej odpowiedzi.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądają janczary, bo może nie każdy nasz słuchacz potrafi sobie do końca to wyobrazić, bo dźwięk jest znajomy, ale nie każdy może sobie wyobrazić postać tego instrumentu.
1: Tak jest. Formy są trochę różne, zależy od profesjonalizmu tego instrumentu. Teraz w rękach mamy taki profesjonalny instrument, poważny, orkiestrowy i zbudowane jest to tak, że mamy taką drewnianą, jakby małą maczugę, do której naokoło przyczepione są wszędzie małe metalowe dzwoneczki, tak jak czasem kot ma na szyi. No i ich jest bardzo dużo, możemy policzyć na szybko 4 razy 6, 24, 25 dzwoneczków jest tu przyczepionych. Czasami są mniejsze dzwoneczki albo mniejszy w ogóle cały instrument. No i to wpływa na różne barwy brzmienia tego instrumentu, ale zawsze jest po prostu dużo małych dzwoneczków.
0: Ale te dzwoneczki też mają różne formy, bo to nie są takie typowe dzwony, gdzie mamy duszę, czyli ten taki dzyndzelek w środku, tylko one mają kulkę w środku.
1: One mają w środku kulkę, są zamknięte, nie da się tej kulki wyjąć, natomiast ją widać. No i te kulki obijają się o te metalowe dzwoneczki, czyli ta dusza jest ruchomą kulką.
0: I na każdej stronie świata możemy te dzwoneczki mieć, bo one są północ, południe, wschód i zachód.
1: Tak, i jedna jeszcze na dole, bądź na górze, zależy jak trzymamy.
0: Ale te instrumenty mogą być w różny sposób zbudowane. Mogą być i drewniane, i plastikowe, i metalowe?
1: Ten środek tak, natomiast no, te dzwoneczki zwykle jednak metalowe muszą być, żeby brzmiały.
0: Ich ilość też nie jest określona?
1: Nie jest określona, zdecydowanie nie.
0: A kiedy takie dzwoneczki odzywają się? Na początku, na końcu, w trakcie i czy to jest gdzieś zapisane w nutach?
1: To zależy od utworu, kiedy jest zapisane, żeby grać. W szkołach na przykład dzieci, no to przy kolędach, no to zawsze gdzieś sobie na tym improwizują albo mają zapisaną partię, a w utworach, no to zależy od partytury, zależy od kompozytora.
0: No to teraz zapytam w takim razie o technikę grania na janczarach.
1: O, to też ile ludzi, tyle technik. No chodzi o to, żeby punktualnie w rytmie, który jest tam żądany przez dyrygenta bądź przez kompozytora, żeby punktualnie odezwały się te brzęczydełka. No więc musimy gdzieś uderzyć, żeby one jak najpunktualniej się odezwały. No i to jest oczywiście problem perkusistów. Ludzie tego nie wiedzą, ale my to wiemy, że to nie jest super proste, żeby odezwało się punktualnie, ponieważ jak ja uderzam w ten instrument ręką, to te dzwoneczki odzywają się z odpowiednim opóźnieniem. Zależy, jaką barwę chcemy osiągnąć. W którymś miejscu musimy po prostu go uderzyć odpowiednio wcześniej, żeby dźwięk odezwał się punktualnie.
0: No bo tutaj melodii się za bardzo nie da grać.
1: No zdecydowanie melodii żadnej nie wykonamy. Na jednym dźwięku melodię.
0: Czyli to jest instrument uderzany, a nie potrząsany.
1: Może być też potrząsany, jeśli chcemy mieć długi dźwięk. Taki bądź. Bądź taki.
0: Skąd pani wie, że właśnie teraz przyjdzie czas na dzwoneczki?
1: No to zależy znowuż od legendy, od utworu, od partytury, od kompozytora, od ilości instrumentów w partyturze. Może to być cała strona partii janczarów, a może to być partytura perkusyjna, gdzie będzie trzeba odczytać, który z symboli to będą janczary. No jest bardzo dużo zagadek naszych perkusyjnych.

To, co w sercu masz, piosenka teraz tuż pod koniec naszej pierwszej godziny audycji Lato z alfabetem orkiestry. Myślę, że to, co w sercu masz, to wtedy pokazujesz, kiedy chcesz coś zagrać. Muzyka to jest właśnie taki element, który może płynąć prosto z serca i myślę, że takie są właśnie też te wszystkie nasze utwory, które wam pokazujemy na naszej antenie. Dzisiaj rozmawiamy o różnych instrumentach, tym razem już z różnych grup, bo są to i instrumenty smyczkowe, i perkusyjne, i nawet dęte. No różne instrumenty mogą być takimi, które mogą nam posłużyć w naszej orkiestrze. I tej domowej, i takiej prawdziwej orkiestrze, czy nawet w filharmonii, kiedy słyszymy różne dźwięki, to możemy tam usłyszeć też takie, które wydawałoby się, że wcale nie przypominają nawet instrumentów. Te dźwięki nie są z takich prawdziwych instrumentów, takich jak skrzypce, fortepian, trąbka. Weźmy na przykład choćby taki kachon, czyli instrument perkusyjny przypominający drewniane pudełko, na którym instrumentalista po prostu siedzi i gra. Takie są te instrumenty, naprawdę niektóre bardzo wymyślne, że wyglądają bardzo niepozornie, ale ich dźwięki są już naprawdę bardzo ciekawe. Z takiego kachona wydostają się naprawdę bardzo, bardzo ciekawe dźwięki. Być może nawet słyszeliście, jak one brzmią. Ale weźmy na przykład takie marakasy. Wystarczy potrząsnąć nimi i już mamy rytm. A istnieją też takie instrumenty, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Jak choćby na przykład fleksaton, czyli niewielki instrument perkusyjny, trochę takie charakterystyczne, kreskówkowe brzmienie, bo bardzo często one są wykorzystywane w różnych dźwiękach w bajkach. Fleksaton, czyli taki instrument, który przypomina taką metalową płytkę i właśnie taki jest też ten dźwięk. Taki przypomina trochę wyginanie metalowej płytki. A może słyszeliście o takim instrumencie jak wodofon albo nartofon. Był też taki instrument, który został stworzony przez gości, którzy jakiś czas temu byli w Polskim Radiu Dzieciom i opowiadali o swoich instrumentach, które tworzą własnoręcznie. A może i u was są w domu też takie instrumenty, które stworzyliście sami? Jeżeli tak, to możecie o nich opowiedzieć. Może wsypaliście na przykład trochę nasionek albo grochu do jakiejś butelki i powstała wam taka grzechotka, która może też być nazywana marakasami, bo przecież potrząsa się nimi i właśnie taki dźwięk wychodzi. Możecie też stworzyć własnoręcznie takie ciekawe instrumenty. A ponieważ dochodzi godzina 13. Już tylko prawie 5 minut zostało nam do godziny 13. To powoli kończy się pierwsza część naszego spotkania, ale już za chwilę druga. Zostańcie z nami, bo mamy dla was tam jeszcze mnóstwo przygotowanych ciekawych dźwięków. Może też będziecie chcieli sami odezwać się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Telefon do naszego studia to 22 645 2055. Dzwońcie i opowiadajcie o tym, co wam w duszy gra, a ja wracam na antenę już za chwilę.

0: Słucham Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
0: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
0: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, to jest dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
0: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
0: Lato z alfabetem orkiestry.
6: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rośnie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

trwa lato, a u nas w Polskim Radiu Dzieciom trwa lato z alfabetem orkiestry, czyli nasza propozycja na to, aby miło i muzykalnie spędzić sobotnie popołudnia. Do godziny 14 bawimy się razem i opowiadamy o różnych ciekawych instrumentach, brzmieniach i muzyce. My dzisiaj prezentujemy Wam również bardzo ciekawe instrumenty, które do tej pory nie pojawiły się jeszcze w naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry, bo mieliśmy już różne instrumenty z grupy instrumentów muzycznych. Były strunowe, dęte, blaszane, drewniane i inne. A teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na te instrumenty, które gdzieś tam być może z boku pojawiają się, które są czasami niezauważane, ale ich dźwięk jest bardzo charakterystyczny i warto też o nich coś wiedzieć. Już za nami suka biłgorajska, trójkąt, a przed nami kolejny instrument, który być może również bardzo dobrze znacie, bo niektórzy z Was może uczyli się już na nim grać. Na pewno kojarzą, jak wygląda taka mała gitarka. Cztery struny, no i przypomina gitarę, ale oczywiście dużo jest mniejsza. To właśnie ukulele. Chociaż kojarzy nam się przede wszystkim z Hawajami, to jego historia wcale nie zaczęła się na Hawajach, bo korzenie ukulele prowadzą do portugalskich instrumentów strunowych. Pod koniec XIX wieku na Hawaje przybyli portugalscy imigranci, którzy przywieźli ze sobą takie małe instrumenty, podobne do tego, z którego później rozwinęło się ukulele, i na Hawajach ten instrument bardzo szybko zyskał popularność. Zrobił tam prawdziwą karierę, można powiedzieć nawet, bo na początku XX wieku ukulele stało się jednym z charakterystycznych instrumentów hawajskiej kultury, a zainteresowanie nim objęło również rodzinę królewską. Król Hawajów David Kalakuna należał do wielkich miłośników i przyczynił się do popularyzacji ukulele na świecie, ale przede wszystkim też po to, żeby wysławić Hawaje. A czy wiecie, że sama nazwa ukulele też ma kilka wyjaśnień, bo najbardziej znana opowieść wiąże się ze skojarzeniem

wrażeniem, ze skaczącą pchłą. Podobno w sposób, w jaki palce poruszały się po strunach, przypominał takie szybkie skakanie tego maleńkiego owada. A jedna z innych teorii dotyczących pochodzenia nazwy, to historia słowa nie jest całkowicie jednoznaczna. Jedna rzecz, którą warto powiedzieć, która może Was zaskoczyć, to ukulele jest niewielkie, ale nie oznacza, że może na nim grać tylko proste piosenki, bo dzięki tym czterem strunom można wykonywać naprawdę trudne kompozycje, a można też akompaniować innym instrumentom. Także już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom chciałabym, abyście poznali ukulele. Jest to fragment, który również pochodzi z naszej strony Polskie Radio, dzieci@polskieradio.pl, i tam znajduje się również ten instrument na stronie dzieci.polskieradio.pl. Szukajcie tam naszych podcastów od A do Z. Alfabet orkiestry jest tam bardzo ładnie ułożony, więc możecie się od A do Z przysłuchiwać naszym podcastom, a już teraz pora na ukulele.

0: Dzisiaj w alfabecie orkiestry jesteśmy na literze U. U jak ukulele. Chociaż ukulele nie występuje jako instrument obowiązkowy w orkiestrze, to bardzo często się tam pojawia i dlatego dzisiaj chcielibyśmy o tym instrumencie trochę więcej się dowiedzieć. Witam serdecznie, pan Adam Pietruszka jest
1: dzień
0: z nami.
1: Dobry, witam państwa, dzień dobry.
0: Panie Adamie, jak to jest z tym ukulele, bo to jest instrument taki niepozorny, malutki, a nazywany jest nawet skaczącą pchełką.
1: Ukulele to instrument strunowy. Generalnie należy do grupy instrumentów strunowych, czyli hordofonów szarpanych. No, wyglądem jest oczywiście podobna do gitary, z tym, że w odróżnieniu od niej posiada 4 struny, chociaż zdarzają się też ukulele, które posiadają 6 strun i też 8, ale wtedy są po prostu strojone oktawami albo mają podobny strój jak te 4 struny.
0: Usłyszeliśmy przed chwilą, jak brzmi ukulele.
1: Tak.
0: No nie brzmi tak jak gitara.
1: Ma takie dużo jaśniejsze brzmienie, a to przez jedną ciekawą funkcję.
0: Ukulele jest mała.
1: Tak, to jest na pewno raz i brzmi oczywiście wyżej, ale w gitarze struny strojone są od najniżej brzmiącej do najwyżej brzmiącej. Natomiast w ukulele strój jest troszeczkę inny i w związku z tym to brzmienie jest dużo jaśniejsze. Dodaje takiego właśnie uśmiechniętego koloru. Stąd brzmienie tego właśnie takie uśmiechnięte, takie zupełności wesołe. W zasadzie wszystkie akordy są dosyć jasne. Nawet akordy molowe mają jakiś taki ciekawszy wymiar. Niby smutny, ale z takim akcentem pozytywnym.
0: No pozytywnym, uśmiechniętym, słonecznym, no bo to jest instrument hawajski.
1: Tak, aczkolwiek to jest też trochę pokombinowane, bo owszem, on jest bardzo mocno kojarzony z Hawajami i tam faktycznie się tak ukonstytuował, to chyba dobre słowo, ale przywieźli go tak naprawdę z portugalskiej Madery i on w ogóle wziął się z takich instrumentów strunowych, takich małych instrumentów strunowych, które były gdzieś tam w portugalskich, takich jak maczeta się nazywało, czy canbajo. I żeglarze z Madery, a pamiętam, że na jakimś statku, bodajże to był statek, nazywał się Rywen Skarg w roku 1879, jeśli dobrze pamiętam, przyjechało na tę wyspę, na Hawaje właśnie z Madery, przyjechali żeglarze, prawdopodobnie w celu tam wycinania trzciny cukrowej. I wśród nich był właśnie 3 lutników. I to oni opracowali taki już precyzyjny kształt i też budowę tego ukulele. I tak jak pani wspomniała na początku, całą nazwę skacząca pchła. No są różne te etymologie. Faktycznie, bo taki pseudonim miał jeden z mieszkańców Hawajów, ale też jest takie wytłumaczenie, że palce na tym gryfie tak biegają właśnie jak skacząca pchła. To w języku hawajskim to właśnie ukulele, znaczy skacząca pchła. I to znaczy dosłownie. Szły pchły koło wody, pchła pchłe, pchła do wody, a ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała. Prawda?
0: To jest dobre ćwiczenie dykcyjne.

0: Ciekawa nazwa.
1: No ciekawa, zdecydowanie.
0: Ale z tymi instrumentami to moglibyśmy gdzieś tam spojrzeć na to szerzej. Popatrzcie, sama nazwa fortepian, prawda? Jakby to przetłumaczył, forte, po włosku to głośno, piano to cicho. Swoją drogą to też była wielka rewolucja w muzyce, gdzie mogliśmy cieniować to muzycznie. Fortepian, jakby to przetłumaczył na język polski, to instrument nazywałby się

0: teraz na skaczącej pchle, czyli na ukulelek. Prawda? Nam się tak bardzo mocno kojarzy z samym ukulelem.
1: Czyli tak, historia poważna, całkiem długa, a sam instrument wygląda trochę jak taka zabawka dla dziecka, taka mała gitarka.
0: No jest odrobinę zbliżona do takiej małej gitarki i w sensie takiego nazewnictwa niczym specjalnie się nie różni. Znaczy posiada pudło rezonansowe, otwór rezonansowy, posiada gryw i podstrunnicę na niej, posiada również mostek i strunnik. Oczywiście struny, klucze, którymi stroimy te struny, płytę wierzchnią, płytę spodnią, boczki. To wszystko jest dosyć podobne, jeśli chodzi o gitarę. Różnica jest faktycznie w jego wielkości i w tym, że naciąg tych strun jest dużo mniejszy. Stąd to belkowanie wewnętrzne i ożebrowanie jest też delikatniejsze.
2: Ariel, posłuchaj.

0: okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

15 minut po godzinie 13 trwa lato. Lato z alfabetem orkiestry, nasza propozycja muzyczna od Polskiego Radia Dzieciom dla Was, żebyście mogli posłuchać trochę różnych dziwnych brzmień dzisiaj, tym bardziej dlatego, że mieliśmy trochę kilka takich ciekawych instrumentów do przekazania. Był trójkąt, była suka biłgorajska, były janczary i ukulele. Niewielki instrument o wielkiej historii. Nie oceniajcie instrumentu po wyglądzie, bo okazuje się, że wcale tak nie musi być. Janczary mogą brzmieć jak naprawdę bardzo ważny instrument, jeżeli to są na przykład jakieś koncerty noworoczne i kolędowe. A jeżeli chcecie posłuchać ukulele, to może właśnie jakieś takie hawajskie klimaty wam się przypomną. Suk

0: Smyczka biłgorajska to jest oczywiście polski instrument smyczkowy, który na wiele lat zniknął z codziennej muzycznej, orkiestrowej rzeczywistości, ale jednak okazuje się, że są tacy, którzy potrafią na nim zagrać. No a trójkąt to oczywiście instrument, który możemy wykorzystać zawsze i o każdej porze, na przykład kiedy mama woła na obiad. Może właśnie taki trójkąt mógłby się przydać, wtedy każdy wiedziałby, że jest już podane i można razem zjeść. No już myślę, że wkrótce będziemy zasiadać do obiadu, więc tak akurat mi się ten trójkąt skojarzył. A tymczasem, chociaż Alfabet Orkiestry to nasza audycja, ale także podcast, ale oprócz tego mamy oczywiście koncerty. Koncerty, które również pod hasłem Alfabet Orkiestry znajdziecie w internecie. No i chciałam wam powiedzieć, że już wkrótce kolejny taki koncert odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Punktualnie o godzinie 11:30 zaczynamy wpuszczać, a do 12:00 już wszyscy muszą grzecznie siedzieć na widowni, bo o 12:00 rozpoczynamy oficjalnie koncert Alfabet Orkiestry 12 września. 12 września to najbliższy koncert, najbliższa nasza propozycja od Polskiego Radia Dzieciom. Tym razem Alfabet Orkiestry będzie się odbywał pod hasłem B jak babie lato. A następny miesiąc również będzie szansa, żeby się spotkać z nami, bo 10 października Alfabet Orkiestry zabrzmi pod hasłem M jak mistrz. No i później listopadowe C jak ciągle pada. No i oczywiście grudniowy koncert K jak kolędujemy. Takie cztery propozycje już na najbliższy rok szkolny mamy dla was na jesień, no i też częściowo już zimę. Więc pamiętajcie, że można już bilety zamawiać. Szczerze powiem, że ten wrześniowy to już niewiele ma tych wolnych miejsc, więc jeżeli chcecie się z nami spotkać i zobaczyć, jak naprawdę brzmi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie na żywo, to koniecznie zgłoście się i zakupcie sobie te bilety, bo to będzie jedyna okazja, żeby się z nami spotkać. A oczywiście nie zabraknie też atrakcji po takim koncercie, także myślę, że z pewnością będziecie się dobrze bawić. A żebyście trochę wkręcili się w też nasz klimat orkiestrowy i Alfabetu Orkiestry, to chcielibyśmy was teraz zaprosić na krótki fragment Alfabetu Orkiestry na koncert, który odbył się 30 czerwca, czyli tuż przed wakacjami. To był nasz taki koncert pożegnalny na zakończenie poprzedniego roku szkolnego, dlatego warto byłoby przypomnieć sobie, na czym zakończyliśmy nasze orkiestrowe brzmienie, bo już wkrótce 12 września nowy sezon Alfabetu Orkiestry. Studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już czeka na was i z pewnością będziemy się tam dobrze bawić, bo tak zawsze wyglądają nasze koncerty. A jeżeli chcecie posłuchać, to już teraz taki koncert wam zabrzmi na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A ja tymczasem zapraszam was gorąco na ten fragment i zapraszam was do słuchania. Lato z Alfabetem Orkiestry co prawda dobiega końca, ale przecież zaraz za latem rozpoczyna się jesień i mam nadzieję, że będziemy się również spotykać w tym samym gronie i w tym samym czasie. W soboty zapraszam was na Lato z Alfabetem Orkiestry jeszcze teraz, a później Lato z Alfabetem Orkiestry zamieni się na jesień i również będziemy się mogli spotykać. Bardzo dziękuję za to spotkanie w tę sobotę i już słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, mówi wam Marta Kawalec i Daria Brzezińska.
1: Wiemy dobrze, że w muzyce rytm jest bardzo ważny, prawda? Ale natura też ma swój rytm, bo na przykład po zimie jest wiosna, po wiosnie jest lato, potem jest jesień znowu, po dniu przychodzi noc i jak rano wstajemy, to też mamy swój rytm, bo się budzimy i potem na przykład idziemy do łazienki, potem jemy jajecznicę, potem do szkoły albo do przedszkola, dorośli do pracy i cały czas obowiązki. No ale na szczęście trochę zabawy też człowiek w życiu ma.
2: No bardzo potrzebuje.
1: I bardzo potrzebuje. Ciekawe, czy dzieci na podwórkach

0: ciągle bawią się w to samo, co kiedyś.
1: Beka. Można też zrobić jakiś mini teatrzyk.
2: Ogólnie to moje ulubione rzeczy na dworze to ognicho, smażenie kiełby.
3: Niektórzy też lubią pianki.
4: Nie wiem, mówią, że to z samego cukru i są bardzo niezdrowe.
5: Ogólnie to zabawy podwórkowe też są takie. Można na przykład napełnić balię wodą, moczyć nogi. I bardzo lubię też grać w piłkę, jak mi się nudzi, jak jestem na podwórku. Dobra zabawa to też Baba Jaga patrzy. W lesie możesz sobie na przykład zrobić bitwę na patyki. Na podwórku ma się dużo rzeczy. Na przykład można robić łopatką zamki z piaskiem się na piaskownicę.
6: I jeśli masz jakiś mały plac zabaw, to można zagrać w chowanego.
7: Zabawy na dworze są super.
0: No.
8: To prawda.
0: Są super na powietrzu i na podwórku. Ciekawe, czy usłyszycie te zabawy, o których była mowa w utworze, który już teraz.

fajny był ten fragment utworu Bizeta. Ja to miałam od razu ochotę wybrać się na jakąś wycieczkę. Najlepiej to takim marszowym krokiem. Ale ciekawe, jakie zabawy pojawią się w kolejnym fragmencie tego utworu.

0: Podwórkowy chłopiec i dziewczynka. Wracajcie na miejsce.
1: Brawo dla towarzyszek Jacka. Dzieci sobie świetnie poradziły, jak zawsze. A ciekawe, czy dorośli potrafią tak się bawić? Jacku, jak myślisz?
0: Dorośli potrafią, oczywiście, że potrafią. Już widzę, kto
1: to
0: potrafi.
1: To może zaprośmy takich dwóch ochotników.
0: Się wyrywać, wyrywny. Jak wyrywny masz na imię?
1: Jak pan się wspaniale
0: Maciek,
1: zgłosił
0: brawo,
1: pierwszy.
0: Maciek, wkraczaj. O, i różowiotka moja siedzi.
1: Jak się cieszę, że państwo tak ochoczo
0: różowiotka,
1: pędzą na scenę.
0: Kasia! Właśnie.
1: Kasia, chodź na podwórko.
0: Wychodziliście na podwórko trochę? Dobra, wychodź.
1: Tak?
0: No, chodźcie.
1: A graliście w jakieś zabawy?
0: Ty na pewno grałeś w kosza, co? A ty takiej wyglądasz na dziewczynę skaczącą przez skakankę.
2: Tak, no i w klasy.
1: Wspaniale, to my jesteśmy przygotowani na taką sytuację.
0: Uwaga, dobra, skakaneczka, gdzie ta skakaneczka moja? O, ktoś mi podpalił skakankę, jest. Słuchajcie, ja robię zawody teraz. Zrobimy najpierw, będzie z dwutaktu. Musisz za trzy strzelić. Jak nie strzelisz, to po prostu nie chcę powiedzieć, co się wydarzy. Uwaga, poczekaj, będą kciuki. Kciuki wysoko.
1: Trzymajcie mocno.
0: No, wyżej troszkę, no. Dobra. Shaquille O'Neal, proszę, trzy. Da, ale z dwutaktu, nie? A nie, że ze stania. Dwutakt, by i lecisz. Dobra,
1: jak
0: za trzy.
1: Michael Jordan.
0: A nie, to jest... Nie wiem, to za pięć, no już nie dyskutuj, proszę. Dobra, chodź, no, rzucaj. Co jeszcze potrafisz? Jakie ty gry w ogóle potrafisz oprócz kosza? Skakanka?
1: A chcecie się zamienić?
0: Nie, wymieniamy się. Ja już zadecydowałam, Tyśka. Proszę, za trzy. Za trzy z dwutaktu.
1: Prawie. Jeszcze
0: no
1: raz.
0: No trzech razy sztuka. Weźcie wyżej te...
1: Wow!
0: Piąteczka! No i to jest. Teraz pani, proszę, Kasielka, Kasiulka. Musisz, że dwa razy, wiesz, ona leci, a ty dwa razy, żebyś zrobił. No ale poczekaj, daj szansę, nie? Bo, że to się wije, a ty... Dobra? Wyżej. Ja myślę, że tutaj do chmur trzeba kciuki. Skrzypce ufa...
1: Cudownie, bardzo dziękujemy, brawo!
0: Dla moich kolegów nowych, chodźcie.
1: Dla ochotników!
0: Ukłony. Widzicie, ja się zmęczyłem trochę, lećcie też od potem, po prostu z człowieka już się potleję.
1: A przed nami kolejna część utworu Bizeta, zatytułowana Galop, bo na podwórku też można biegać, czasami jest to wskazane wtedy, kiedy na przykład gramy w berka.

0: My tu się świetnie bawimy dzisiaj na podwórku, ale może muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie też chcieliby się trochę pobawić? Milko, można się bawić muzyką, utworem, grą?
1: No pewnie, że tak. No jak zaczynamy się uczyć grać na instrumencie, no to traktujemy też to trochę jak zabawę, taką przyjemność z dźwiękami. I na każdym instrumencie szukamy takich różnych sposobów, jakby można było zagrać.

0: nie tylko cały czas jeden, no bo to by było trochę nudne, nie?
1: Ciekawa jestem, jakich sposobów używa pan Michał, który jest koncertmistrzem. Panie Michale, jak można zagrać na skrzypcach? W jaki sposób?
2: Można zagrać na dwa sposoby. Do pierwszego sposobu potrzebny jest nam ten przyrząd, zwany smyczkiem. Mniej więcej prosty kawałek patyka, do którego przymocowane jest włosie zrobione z końskiego ogona. Za pomocą pocierania tym włosiem o struny uzyskujemy dźwięk. Zaprezentuję.
1: Proszę.
2: A więc pocieramy i mamy. Drugim sposobem. To już smyczek nam niepotrzebny, ale potrzebne jest nam to. Ten palec.
1: Wskazujący.
2: Wskazujący. Służy do szarpania. Do szarpania strun. Dzięki temu uzyskujemy dźwięk podobny jak wydobywa harfa lub gitarra. Posłuchajcie.
1: Brawo! Dziękujemy za tę prezentację.
2: Chcę dodać, że po opanowaniu tych dwóch podstawowych technik możecie się już starać o etat muzyka w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, do czego oczywiście serdecznie zachęcam.
1: Lilko, jak nazywa się ta technika, którą zaprezentował pan Michał?
0: Ta pierwsza, smyczkiem arco.
1: Nie, ta druga.
0: A ta druga? Ta druga, pizzicato.
1: A czy istnieje taki utwór, który pięknie nam tę technikę wyeksponuje?
0: No właśnie taki przygotowaliśmy, bo nie każdy utwór tego pizzicato używa tak dużo. Czasami ono jest schowane gdzieś w środku, albo tylko niektóre instrumenty grają. A posłuchajcie utworu, którym kompozytor wykorzystał pizzicato prawie w calusieńkim utworze. Obrazowało to taki chyba taniec, nimf i zabawy takie leśne, różnych stworów leśnych.
1: Mhm. Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy takimi stworami.

0: Brawa. Brawa. Przekonaliśmy się, że można grać na wiele sposobów, a istnieje taka prosta melodia, Lilko, która mogłaby się zamienić w wielkie dzieło.
1: Właściwie taki dobry kompozytor to prawie każdą melodię mógłby zamienić w wielkie dzieło.
0: Taką prościutką, taką najprostszą.
1: Ale tak, niektórzy kompozytorzy tak jakby na przekór wybierali coś takiego super prostego, na przykład do mi sol. Wszyscy znają do mi sol, prawda? Mhm. Znacie do mi sol? Nie? To zagramy wam. Posłuchajcie, jak brzmi do mi sol i jak może brzmieć taka prosta melodyjka złożona z do mi i sol. Do re mi fa sol.

No ale to nie koniec, bo na przykład stwierdza, że no tak po jednej nutce trochę nudno i każdą nutę kroi na pół i robi z niej dwie. Tak jakbyśmy kroili marchewkę na przykład. Mhm. I na przykład daje tę samą melodyjkę do mi sol innemu instrumentowi, na przykład obojowi.

0: No i ta melodia cały czas jest taka sama, ale ona jest dość wesoła, prawda?
1: Wesoła. A dałoby się zagrać smutną?
0: Myślisz, że dałoby się? Zobaczmy.
1: Spróbujmy.
0: Ta sama melodia, ale trochę smutniejsza, trochę bardziej poważna.
1: Wrócimy do czegoś wesołego.
0: Tak, wrócimy do wesołej, ale no, ten kompozytor Haydn, on sobie myśli, taka jedna taka melodia do mi sol, trochę jej już czasem jest nudno, to przyprowadzimy jej koleżankę i posłuchajcie, kto gra tę melodię do mi sol, a jaki instrument gra tę drugą, towarzyszącą melodię, żeby im nie było nudno.

0: I co? Usłyszałaś, jaki instrument grał ten drugą melodię?
1: Ja usłyszałam, ale ciekawa jestem, czy nasza publiczność usłyszała.
0: A ktoś usłyszał? Flet! Super! Usłyszeliście, że flety właściwie nawet dwa grały tę drugą melodię. No to jeszcze jeden wam pokażę sposób, no bo te nutki były takie równe wszystkie, prawda? Pa, pa, pa, pa. Też trochę nudno tak ciągle równo chodzić. No więc kompozytor pomyślał sobie, a będziemy troszeczkę nierówno, tak jakbyśmy się trochę potykali, albo jakbyśmy byli trochę takimi łobuziakami. I w muzyce taki rytm nazywa się punktowany.

0: No, takie różne
1: pięknie
0: sposoby.
1: Pięknie to zaprezentowaliście. A zagracie nam całość?
0: Tak, no to teraz mamy dla was taką zabawę, żeby wszystkie te sposoby usłyszeć w całym utworze, a może usłyszycie tam też nawet jeszcze inne ciekawe rzeczy, bo ta symfonia nazywa się Niespodzianka. No więc może tam jakieś niespodzianki jeszcze dostrzeżecie.

0: fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kit.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: Rzuć to fakt!
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa, rzuć to fakt!
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa, rzuć to fakt!

groźny siłacz, Faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

opal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębi.

ja kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać nie na

Marianka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek

0: kotów. Marian smyczek połamał, a skrzypce zgniotł.
1: Biedny słonik Marianek z żalu aż usiadł na klombie. Smutny jak spaniel chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
0: Słoni ma łapy jak kanapy, niestety, i paluchy jak poduchy.

Trzymaj mnie i tak wyrwę się, za dużo na głowie mam. Wszędzie chcę być, wszystko chcę mieć, każdy chce dziś.

świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na...

Radio dzieciom.

znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy, brytwannie.

0: to promocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cie dzieciaki, rozrabiaki. To mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. Kom, kom, kom, kom, kom.
4: Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo. To ja, wasz ulubiony kulfoniasty kulfon, bajasz, legendziarz, gawędziarz, bajduzysta, bzduzysta oraz bajduzy. Bajduzysta już było.
3: No nie wiem, bo nie słuchałem. Nie,
4: ale ja mówiłem, tak dwa razy mówiłem. Powiem tak, bajkonur jestem oraz bajkonos oraz bajkopisarz i bajkolistonos. O tak mogę, mogę być. Bajkolistonosem mogę być. Dobrze, możemy zacząć opowieść.
3: Tak, dziś, kochane dzieci, jak zwykle opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem o głupim Janiczku.
4: O, będzie to niezłe bajanie, bzdurzenie i bajdurzenie.
3: No i trzeba zacząć, kulfon, jak zwykle od początku.
4: No tak, jak zacznijmy od samego początku. A co ten Janiczek robił?
3: Zaraz, nic nie robił. Nic. Zaczyna się tak, że żył kiedyś na zboczu Gronia, czyli góry, góral z żoną i z trzema synami.
4: Tak.
3: Dwaj starsi wypędzali codziennie owce na pastwisko.
4: I barany.
3: A najmłodszy siedział w domu i...
4: Pluł, łapał i... Nie, pluł...

0: Nie. Nogami machał?
1: Nie, nie. I dłubał kijem w palenisku.
0: Nie dłubał w nosie.
1: Nie, nie, nie dłubał w nosie.
0: A bo on był taki, że dłubał.
1: Nie, nie można tak mówić, że dłubał w nosie, bo dzieci się też nie chcą słyszeć rzeczy.
0: Ale w każdym razie był
1: nic
0: to...
1: Nic nie robił. Siedział sobie za piecem i bawił się z kotem, który już nie łapał myszy, ponieważ ten kot stracił wzrok ze starości.
0: No kot był stary, on nosił okulary.
1: No tak.
0: A nie mógł łapać myszy, dlatego że miał okulary, no.
1: No i właśnie ci dwaj bracia wypasali sobie na tej hali te swoje owieczki. Właśnie nie swoje, tylko tatusiny.
0: A są owieczki, no ich.
1: Tatusiny. No, i mama powiedziała tak. Jasiu, Janiczku ty mój, musisz pójść z obiadem do swoich braci.
0: Zaniesiesz im kobiałkę chleba, znaczy kobiałkę tak, zupy.
1: W zupy się nie nosi w kobiałce.
0: Ale tam miała w garnku. Tam.
1: Zaniesiesz im w dwojaku. W jednym będzie zupa, w drugim zsiadłe mleko, do tego garnek z kluskami śląskimi oraz bochenek chleba.
0: No.
1: Janiczek powiedział tak. Dobrze, mamusiu, pójdę, tylko kota odprowadzę.
0: Gdzie kota miał odprowadzić?
1: Na posłanie, bo on nie widział ten kot.
0: Ten kot? Nie do Janiczek, okulisty.
1: Miał. A Janiczek miał bardzo dobre serce.
0: On miał dobre serce, ale do okulisty. Odprowadził kota do okulisty i zostawił go, żeby kot się tam przebadał.
1: Nie zostawia się. On telefonicznie załatwił wizytę. Zadzwonił ten Janiczek. No i lekarz powiedział, aha, taka i taka
0: na
1: sytuacja,
0: wtorek.
1: Trzeba krople mu wpuszczać.
0: Nie, powiedział na wtorek.
1: Przysłał telefonicznie mu
0: tak, telefonicznie mu przysłał, jak to było dawno temu. Nie było telefonów. Nie, dobrze, zacznijmy inaczej. Wziął kota pod pachę do worka i poszedł.
1: Z kotem? Jak on miał w ciężkim worku to wszystko, co ten cały tak? obiad.
0: No to po co gdzieś kota wtrąciła do tego?
1: No żeby kot nie spadł z pieca. No
0: nie, kot sobie...
1: Odprowadził kota na jego posłanie.
0: Nie, kot leżał cicho, nigdzie nic nie trącaj kota, bo go obudzisz jeszcze. Kot spał. Jasiek poszedł, Janiczek.
1: Kot spał, ale sierść mu się jeżyła.
0: Dlaczego mu się jeździła?
1: Bo śniły mu się myszy.
0: Nie tam, nic mu się nie jeździła. Poszedł Janiczek idzie, a tu nagle patrzy, a tu za nim pędzi potworny potwór.
1: Potworny potwór, czarny i ryczy.
0: I tak, i on zaczął rzucać tymi kluskami.
1: Nie, on wpadł na genialny pomysł, że mówi tak, jak rzucę kluskę, to ten potwór się może na tej kluszce poślizgnąć.
0: Albo zje sobie tą kluskę.
1: No właśnie, on rzucił jedną kluskę i zaczął uciekać, ale się odwrócił, patrzy.
0: A ten potwór je.
1: Zje na kluskę.
0: To on mówi, to masz tu wszystkie kluski, żebyś mnie nie gonił, ty potworny potworze.
1: Właśnie. No i potwór się zajął kluskami, a wtedy ten Janiczek mógł tak już wolniej sobie iść, jak nie...
0: Ale zobaczył, że coś go parzy w plecy. Okazało się, że jak biegł, to mu się zupa wylała gorąca.
1: To mu się zupa wylała, to prawda.
0: Na plecy.
1: No, to prawda, tak.
0: Ale mało tego, on zobaczył, że jest mostek, a na mostku dziura.
1: I mówi tak, jak ani to przeskoczyć, bo jak przeskoczę, to wyleje mi się zsiadłe mleko. No to mówi, chyba trzeba będzie zatkać tę dziurę tym chlebem.
0: No, ale
1: wyciągnął
0: to...
1: cały bochen świeżego, pachnącego chleba no i wsadził go w dziurę.
0: No jak, czy to jest mądre?
1: No przecież to jest tytuł, ci sam
0: no
1: wskazuje, że jest ogłupi Janiczku.
0: I poszedł do braci i mówi, bracia, potwór mnie gonił okrutny, więc dałem mu kluski, a ponieważ dziura była w moście, to zatkałem dziurę chlebem. Oni się spojrzeli, zapłakali,
1: popukali się w czoło i powiedzieli, oj ty nasz braciszku Janiczku, aleś ty głupek.
0: Nie, aleś ty mądry.
1: Ale inaczej mądry. Tak.
0: Mówi, masz tu, popilnuj owiec, a my pójdziemy, obiad niech nam mamusia da, bo głodni jesteśmy okrutni.
1: No jak wracali i zobaczyli tego, że bochenek chleba jest w tym w moście.
0: Zabrali
1: i jeszcze patrzą, a pies właśnie ostatnią kluskę wcinał.
0: A to był pies sąsiada.
1: Pies sąsiada.
0: Chciał go odprowadzić tylko do
1: nie braci. Nie, że to był pies ich właśnie.
0: Nie, inny. No dobrze. A on patrzy, a te owce, jak zobaczyły, że ten głupi Janek...
1: To zabeczały.
0: I zaczęły biec.
1: Gdzie biec?
0: No, rozbiegły się.
1: A to wtedy jeden z braci...
0: I do lasu.
1: To wtedy jeden z braci powiedział, ale żeśmy błąd zrobili. Janieczku.
0: Ach ty. Mówi, coś ty narobił. Ty, Jasiu.
1: Nie można rozpędzać owieczek.
0: Nie można, bo owce się jak rozpędziły,
1: to się pogubią, bo one drogi nie znają, nie ani znają. Nie mają GPS-a.
0: Ani adresu nie mają na szyi,
1: nie. Nie mają, tak, no.
0: I Janek poszedł do domu i zapłakał. I tatuś też zapłakał, ale mówi, wiesz co, mówi, synku, nigdzie już nie chodź.
1: Nie, ale przecież miał owce.

0: chcę pilnować jeszcze.
1: Nie, już owce się rozbiegły, bracia poszli za tymi owcami, a tatuś mój tak, pojadę z mamusią do sklepu kupić kroplę do oczu.
0: Dla kota. Kota.
1: Mówi, a ty pilnuj tutaj i wiesz co, weź pilnuj tych drzwi, żeby
0: złodzieje nie przyszli.
1: Tak.
0: Tak, i masz pilnować drzwi. A wtedy on mówi, co będę siedział w domu? No przejdę się trochę i zobaczę, jak tam moi bracia.
1: O to chodzi.
0: Wziął drzwi, wyciągnął z zawiasów, przywiązał sobie na plecy i poszedł, ale bardzo ciężko mu się szło, bo drzwi były ciężkie, dębowe.
1: Bardzo
0: ciężkie. Chałupa nic była nie warta, ale drzwi były warte.
1: I kiedy szedł, nagle usłyszał dziwne głosy takie.
2: Hej ho, hej ho, na zbuja byś się...
1: On się przestraszył.
0: Przestraszył się
1: i wlazł na drzewo.
0: Patrzy, a tam już jego bracia siedzieli.
1: Nie, bracia ganiali owce.
0: Siedzieli też na drzewie.
1: Co ty, bracia?
0: Mówią, dobrze, chodź tutaj do nas, żebyś tych drzwi nie wypuścił.
1: A skąd, bracia? On właśnie wlazł na drzewo z tymi drzwiami i ciężko mu było okropnie. I ciężko mu, a tu patrzy, a tu zbóje. Rozpalili ognisko.
0: Tak.
1: I dawaj zbujować.
0: Nie dawaj zbujować, tylko dawaj się posilać. Zjedli pod wieczorek zbóje.
1: Tak.
0: Później owoce leśne.
1: Morza.
0: Nie, owoce leśne, bo leśne? To w lesie było. Tak.
1: A potem jagody,
0: a potem przyszedł leśnicy i powiedział, tutaj nie wolno palić ognisk.
1: I wtedy zbóje go wystraszyli.
0: Zbóje złapali za ciupagi i leśniczy uciekł.
1: Leśniczy uciekł, a zbóje mówią tak. Mówi, wiecie co? Mówi, ja to miałem taką przygodę z diabłem.
0: Nie, on powiedział tak. Ja to się nikogo nie boję, ten co przegonił leśniczego.
1: Tak, powiedział nawet diabła?
0: No diabła to bym się może troszkę przestraszył, ale diabłów to nie ma. Tak powiedział ten zbój.
1: Tak?
0: Tak, a wtedy... Ten Janiczek, nie Janiczek, on ten Janiczek nie, bo, był, tak?
1: To Janiczek. Nie, on mówi, powiedział, mówi, diabłów się nie boję, ale mówi, choćby niedźwiedź, to dostoję.
0: A Janiczek sobie tak siedzi na tym drzewie i mówi, ojejku, ja już nie wytrzymam, te drzwi takie ciężkie, już mi ręka mi drętwiała.
1: On miał przywiązane na plecach te drzwi, jak się odwrócił, to spadł z tymi drzwiami na tych zbójów.
0: I przytrzasnął
1: drzwiami zbóje.
0: Wszystkich?
1: Tak, i zbóje jak się zerwali, to zaczęli uciekać. Ale patrzą, że mają drzwi na plecach.
0: Zbóje drzwi?
1: No, bo te drzwi, które ich przygniotły, zaczęli uciekać. A Jasiek, jak zobaczył Janiczek, że zbóje uciekają z jego drzwiami, zeskoczył z tych drzwi i popędził w przeciwną stronę. Potknął się o wór pieniędzy, które zbóje zostawili.
0: Nie przekombinowałeś?
1: Nie. Zabrał te pieniądze i powiedział, bracia, zejdźcie i zobaczcie,
0: gdzie
1: znalazłem. Z drzewa.
0: No przecież mu powiedział, że ich tam nie było, na żadnym drzewie, tylko pilnowali owiec.
1: Bracia?
0: No?
1: Teta. Bo ty niby tak zamieszałaś w głowie.
0: Ja ci zamieszałem w głowie.
1: Tak mi namieszałeś. Dobrze. On poleciał do braci i powiedział, bracia, zobaczcie, co ja mam. I zbójeckie pieniądze zabrał, pokazał bracia, mówią, to idź do domu.
0: A bracia nie, a bracia wzięli tak, owce na plecy, z pod pachy wzięli te wory,
1: tak,
0: i przyprowadzili Jaśka, żebyś nigdzie nie chodził. Mówi, Jasiek, a ty leć za drzwiami.
1: Tak.
0: Jasiek znalazł porzucone drzwi i wrócił
1: do,
0: tak,
1: do domu.
0: Nie, wstawił drzwi zawiasy, do lasu. Wstawił te drzwi w zawiasy i wiesz co?
1: I wszyscy
0: drzwi zaczęły piszczeć.
1: Skrzypieć, nie piszczeć. Dobrze. Nasmarował ojciec te drzwi i od tej pory żyją długo i szczęśliwie.
0: Do widzenia.
1: Ale wiesz jeszcze o czym?
0: Zęby myjcie.
1: I nogi. Do widzenia.

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie, jak

0: zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu każdy.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo zostanę szauno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: kanapki?
1: Ale ich są całe tabuny!
2: Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
4: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
5: Sprawdzić listę!
3: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Wir ten prąd i psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

poprawić, żale nie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepszy być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a pod

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow.

0: mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

nie chce, może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem. No please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny. Tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Nie chcę sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc.
1: Chciałbyś bać?

na płot. Siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżkę.

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawię głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoczy apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
1: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj, oj,
0: oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj.
1: Dobrze, no, może być, może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smogu słyszał.
1: Miś nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski i miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.

0: Szpilku.
1: Czeka na nas supermapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorymory.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: O, tu jesteś, a ja szukałem cię wszędzie.
1: O, szukałeś, a sam się znalazłem.
0: Dopiero Leszek powiedział mi, gdzie mogę cię znaleźć.
1: Fajnie, i udało ci się.
0: Ale co mi się udało?
1: No, udało ci się mnie odnaleźć. Ale teraz nie przeszkadzaj, bo muszę się skupić.
0: Skupić? I w tym celu trzymasz kamień w łapce? Skupiasz się przez jego ściskanie?
1: Nie, kamień tylko normalnie tak sobie trzymam, bo trzymam, a nie ściskam. Ale za chwilę będę nim rzucał.
0: Tak?
1: Tak.
0: Chcesz rzucać kamieniem ojej?
1: Spokojnie, żadne ojej.
0: Ojej, tylko żebyś nie trafił jakiegoś przylatującego ptaszka.
1: No co ty, smoku? Żadnemu ptaszkowi nie chcę robić krzywdy.
0: No, na szczęście.
1: A kamieniem będę rzucał do celu. O, zobacz. O. Widzisz tę puszkę po napoju? Widzisz? Puszka.
0: A widzę. To do niej chcesz rzucać? Ale ona jest bardzo daleko.
1: No ale twój przyjaciel Michaś ma fantastycznego cela.
0: I przepraszam, Michasiu, co ty masz?
1: No cela, znaczy, że potrafię trafiać we wszystko, co tylko zobaczę i jestem w tym doskonały.
0: Ej, przestań się chwalić. O, tylko pokaż.
1: A proszę bardzo.
0: Miałeś szczęście. Za drugim razem na pewno ci się nie uda.
1: To proszę, ustaw puszkę z powrotem na miejscu. A ja się rozejrzę za jakimś kamieniem.
0: No, ale po co mamy to robić?
1: No, żebym ci pokazał, że też za drugim razem mi się uda.
0: No co ty, nie dasz rady? Trzeba być naprawdę dobrym celowniczym.
1: Ale ja jestem dobrym celowniczym i za chwilę się o tym przekonasz. I jeśli chcesz.
0: Akurat.
1: No, jak chcesz, to możemy się założyć nawet.
0: Możemy się założyć? Czyli co zrobić?
1: Jeśli mi się uda drugi raz strącić puszkę, to dasz mi jakiś swój batonik.
0: Słucham, jaki batonik?
1: Ja wiem, że ty masz parę schowanych przed Wojtkiem.
0: No dobrze, ale jeżeli jej nie strącisz, to co?
1: Jeżeli jej nie strącę,
0: no właśnie.
1: To wtedy ja oddam ci, no mój batonik ci oddam i będzie czekoladowy.
0: I czekoladowy?
1: No tak, bo właśnie taki dostałem dzisiaj od mojego dziadka Ignacego.
0: Ty, batonik czekoladowy. No dobra, zgoda.
1: Czyli zgoda?
0: Tak. Jakby co, to ty ode mnie dostaniesz taki batonik z nadzieniem truskawkowym.
1: Może być, ja tam lubię wszystkie batoniki.
0: No tak, ale najpierw traf, Michasiu, a potem okaże się, kto dostanie dodatkowy batonik.
1: Może być.
0: Czyli co, ustawiam ci puszkę.
1: Aha, ale dalej, o tam. Dobrze. Czekaj, ten kamień będzie w sam raz. Adasiu, pośpiesz się, bo chcę już rzucać.
0: Przecież to niemożliwe, ale ty masz szczęście.
1: To nie jest szczęście, Adasiu, tylko moja wrodzona celność.
0: Niemożliwe. I we wszystko potrafisz tak dobrze wycelować?
1: Nie, pewnie. W co wyceluję, to w to trafiam.
0: Tak? A czy z łuku potrafiłbyś trafić w tę puszkę?
1: Pewnie, że tak. Nawet z tego twojego, tego na takie te przyssawkowe strzały, co masz.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to skoczę po niego. Ale jak nie trafisz, to oddajesz mi mój batonik.
1: Ale przecież jeszcze mi go nie dałeś. No dobra, niech będzie, no. Ale jak mi się nie uda trafić z łuku w puszkę, to nie będziesz musiał tego robić, dobra? Aha, a co będzie, jak trafię?

0: Michasiu, drugiego batonika ci nie dam, ale przyznam donośnym smoczym głosem...
1: Ciekawe, co takiego?
0: Przyznam, co takiego, że jesteś najlepszym celowniczym w całym polskim radiu dzieciom.
1: Może być. Dobra, na to mogę przystać. Aha, tylko pamiętaj, tak jak mówiłeś.
0: Znaczy jak?
1: No tak jak powiedziałeś. Donośnym, smoczym głosem. I w takim miejscu, gdzie wszyscy będą mogli to usłyszeć. Wszyscy.
0: No jasne, ale tylko gdzie jest takie miejsce?
1: Chociażby u nas na korytarzu. No w naszym radiu.
0: Dobrze. Zgoda.
1: No to teraz biegnij po ten łuk i strzały.
0: A oto łuk i przyssawkowe strzały. Proszę, Michasiu, strzelaj.
1: Jedna mi wystarczy. A teraz uważaj.
0: Hej, zaraz.
1: Co?
0: A co się dzieje z tymi puszkami?
1: No, co się dzieje z nimi, że co?
0: No, była jedna, a teraz widzę ze 20 ustawionych w taką jakby piramidę, czy co?
1: No tak, bo jak czekałem tak na ciebie, zanim przybiegniesz i przyniesiesz łuk i strzały, to nudziło mi się.
0: Aha.
1: No, zbierałem kilka puszek i ustawiłem z nich o takie coś. O.
0: No ale zaraz, Michasiu. Przecież miałeś trafić w jedną puszkę, a nie w puszki. Oszukujesz.
1: Jak to oszukuję? Dlaczego oszukuję?
0: Jak to dlaczego? Bo jest ich tutaj chyba ze 20. Zatem trafić w jedną to żadna sztuka.
1: Ale ja i tak trafię tylko w jedną. W jedną puszkę tylko.
0: Tak?
1: No, tak. Oczywiście, jedna strzała, jedna puszka. A która z nich też nieważne.
0: No ale w taką stertę puszek to każdy by trafił.
1: Tak? Tak ci się wydaje?
0: Myślę, że każdy. I wcale nie musi być doskonałym celowniczym.
1: Aha, akurat.
0: Tak. Nawet ja bym trafił.
1: Wiesz co? Na pewno nie jesteś takim dobrym celowniczym jak ja. Na pewno nie.
0: Co ty nie powiesz?
1: Tak.
0: Chcesz się przekonać?
1: Tak.
0: Zobacz sam. O, uwaga.
1: Proszę.
0: Biorę łuk.
1: Proszę.
0: Napinam sznurek.
1: Proszę.
0: Wkładam strzały.
1: Proszę.
0: I co? Nie mówiłem? I kto jest teraz doskonałym celowniczym, co?
1: Oczywiście, że ja.
0: No akurat.
1: Jeśli chcesz, to możemy się zaraz przekonać, który z nas celuje lepiej.
0: A żebyś wiedział, chętnie się przekonam.
1: Proszę bardzo, mam pewien pomysł i tylko musimy wrócić do radia.
0: Michasiu, w taką pogodę chcesz wracać do budynku po co?
1: Bo Leszek ma w swoim garażu taką tarczę ma, w którą rzuca no takimi specjalnymi rzutkami.
0: Rozumiem, ale no dobrze, ale jak sprawdzimy, który z nas rzuca celniej?
1: Bo tarcza jest okrągła i ma takie specjalnie zaznaczone miejsca.
0: Tak? A co to za miejsca?
1: No, że tam zatrafienia w te miejsca, to się zdobywa punkty się.
0: Jakie punkty się zdobywa? Znaczy, co to są te punkty?
1: Ojej, no takie są miejsca tam, gdzie punktów zdobywa się mało, ale są też takie, za które więcej, za które można zebrać... No, całkiem sporo punktów można zebrać.
0: Moment, Michasiu, ale co z tymi punktami, bo trochę nie rozumiem.
1: No, jest takie miejsce na tarczy, za którego trafienie to się zdobywa najwięcej punktów.
0: I czekaj, może w samym środku?
1: Zgadza się, w samym środeczku. A środeczek jest taki tyci, malutki, tyci, malutki.
0: Jak malutki, pokaż.
1: On, no taki, o, ale on rozwiąże nasz problem celności.
0: I słucham? To my mamy jakiś problem?
1: Oczywiście. Przecież... A już zapomniałeś?
0: No, wydaje mi się, że chyba tak. Zapomniałem. Choć tylko trochę zapomniałem. A Michasiu, przypomnisz mi?
1: Chodzi o to, który z nas jest lepszym celowniczym.
0: A no tak. O tym mówisz. Już
1: ten,
0: sobie przypomniałem.
1: Któremu uda się trafić w sam środek tarczy, to ten nim zostanie.
0: A kim zostanie?

0: No, ten zostanie właśnie okrzyknięty mistrzem celowniczenia.
1: A no tak.
0: Czowania.
1: Teraz już sobie wszystko przypomniałem, że ten, który nie trafi, to donośnym głosem. Albo misiowym. Poinformuję o tym wszystkich na radiowym korytarzu. O tym, tak. Kto jest

0: Dobrze. Zgadzam się na takie zawody i przekonasz się, że to ja wygram.
1: A ja myślę, że będzie inaczej. No dobra, ale o tym już ten... przekonamy się na miejscu.
0: Czyli niby gdzie?
1: No mówiłem ci już, że tam, gdzie wisi tarcza Leszka.
0: Aha, to znaczy, że Leszek ma tarczę?
1: No pewnie.
0: No proszę. Nie wiedziałem, że chce zostać rycerzem.
1: Jakim rycerzem?
0: Jakby co, to mogę mu pożyczyć mój plastikowy miecz, tylko żeby mi go oddał.
1: Adasiu, tu chodzi o tarczę, w którą będziemy rzucać. Żeby udowodnić, kto jest najlepszym celowniczym.
0: A, no tak, no. Tak. No. Już pamiętam. W takim razie chodźmy. Chodźmy.
1: Całe szczęście, że go nie ma.
0: A jak miałby być, skoro sam otworzyłeś drzwi? A tak w ogóle to Leszek dał ci klucz do swojego garażu?
1: No nie, no pewnie, że nie, ale wiem, gdzie go chowa.
0: Ojej, czyli jak nas tu znajdzie, to nie będzie zadowolony, nie?
1: O, nie będziemy przecież tu długo. Sprawdzimy tylko naszą celność, a później na górę, na korytarz, żebyś głośno mógł ogłosić.
0: Zaczekaj, Michasiu, bo znowuż się pogubiłem. Co ty chcesz znowu ogłaszać?
1: Jak to co? Znaczy nie ja, tylko ty będziesz ogłaszał, kto jest najlepszym celowniczym w naszym radiu, że ja.
0: A no tak, i ten, który przegra, musi to ogłosić donośnym głosem.
1: No właśnie, smoczym donośnym głosem.
0: Nie, może być też misiowy donośny głos. I powiem ci, że już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniesz się nadzierać.
1: To najpierw udowodnij, że to ty jesteś lepszy celowniczowy.
0: No oczywiście, że jestem.
1: Tak, proszę, tam są rzutki, a rzuca się nimi... O, tak.
0: No i co? Nie trafiłeś w żaden środek. Prawie w ogóle w tarczę nie wcelowałeś.
1: Bo to była tylko taka rozgrzewka. O, proszę. Zobacz za to, ile punktów zdobyłem. Zobacz.
0: No ile?
1: Całkiem sporo, bo to miejsce, w które trafiła moja rzutka, daje 19 punktów razy 2.
0: Że co? Jakie... razy dwa, czyli jak?
1: No, bo to jest 19 liczone podwójnie.
0: Ale dlaczego? To przecież najdalsze miejsce od środka tarczy.
1: Ojej, bo w tej grze trzeba umieć liczyć punkty.
0: A jeśli trafię w środek tarczy, to ile będę mieć punktów?
1: To wtedy zdobędziesz najwięcej punktów.
0: Rozumiem. Ale ile to punktów zdobędę?
1: Znaczy 50, ale... Ale nam przecież nie chodzi o punkty, tak?
0: No, przed chwilą mówiłeś, że tu o to chodzi w tej grze,
1: no
0: o punkty.
1: Tak, ale nam chodzi tylko o rzucenie rzutką w sam środek tarczy.
0: Tak jest, zgadza się.
1: W sam środeczek.
0: I dobrze, bo to liczenie punktów może się okazać dla nas, wiesz, Michasiu, zbyt skomplikowane.
1: Tak, tu masz rację, to zdecydowanie to. A wiesz, ile punktów zdobywa nieraz Leszek?
0: Ile zdobywa?
1: No... Leszek to zdobywa tyle, że jak wypowiada, to już takie liczby wypowiada tych punktów, że takie liczby, że ja do tej pory nie słyszałem nawet.
0: No dobrze, to co? Kto rzuca pierwszy?
1: No to może ty, Adasiu, to najpierw zrób sobie rozgrzeweczkę.
0: A, dobra myśl, Michasiu. Tak będzie sprawiedliwie.
1: Tylko pamiętaj, do celu znaczy w środek. Choć na pewno ci się nie uda.
0: Michasiu, czy mógłbyś przez chwilę nic nie mówić? Trochę mnie rozpraszasz.
1: Przepraszam, już zamykam misiowy pyszczek na klucz. Zakluk.
0: Uwaga. Rzucam. Michasiu, widzisz to, co ja?
1: No widzę, ale to była ta, znaczy... To była chyba tylko ten rozgrzewka, nie?
0: Co ty sobie myślisz, że na rozgrzewce nie można wcelować w sam środek tarczy?
1: Ja nic takiego nie mówiłem.
0: A i co? Sam widzisz, jestem lepszym celowniczym od ciebie.
1: Ale ja nawet jeszcze nie rzucałem.
0: Słucham? Jak to nie rzucałeś? Przecież rzucałeś.
1: Ojej, ale to było na rozgrzewkę, a dopiero teraz jest moja kolej.
0: I tak nie uda ci się dokonać tego, co mnie się właśnie udało.
1: A skąd wiesz? Ty trafiłeś w środek tarczy, to czemu mnie miałoby się nie udać? O...
0: Cóż, spróbować zawsze można, Michasiu. Proszę bardzo, misiu, teraz twoja kolej.
1: Dziękuję bardzo, Smoku.
0: Tylko wyciągnę swoją rzutkę z samiuśniego środka tarczy. Widzisz, jak oni do siebie pasują. Moja rzutka

0: środek tarczy.
1: A mógłbyś się pośpieszyć, bo chciałbym w końcu rzucić?
2: Jeśli chcesz przyspieszyć swoją porażkę, twoja sprawa. Tarcza twoja, Michasiu.
1: Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga, rzucam.
0: To niemożliwe. Twoja rzutka jest dokładnie w tym, no... W tym.
1: Zgadza się. Jest w tym samym miejscu, w którym przed chwilą była twoja rzutka.
0: No, ale jak to się mogło stać?
1: Ja po prostu świetnie celuję. No, czyli już czas się przespacerować.
0: I chcesz się przespacerować po parku?
1: Ależ nie, przespacerować się po korytarzu i trochę pokrzyczeć.
0: Ale moment, ale przecież ty też będziesz krzyczał donośnym misiowym głosem.
1: Ja mam krzyczeć? A co takiego?
0: Zapomniałeś? Masz krzyczeć jak i ze mnie doskonały celowniczy.
1: Żartujesz, ja? Jak to ja?
0: No ależ tak, bo tobie przed chwilą też ta sztuka się udała. Wycelowałeś w sam środek tarczy.
1: Zgadza się.
0: Ale przez mój doskonały rzut na chwilę o tym zapomniałem.
1: Słucham?
0: To znaczy, że będziemy musieli ogłosić nasze wyjątkowe talenty obaj naraz.
1: Czyli ty będziesz chwalił moją celność? Mhm.
0: A ty w tym czasie moją.
1: Aha.
0: Dlatego zróbmy to w tym samym momencie. To wtedy będzie najsprawiedliwiej.
1: No dobrze, zgoda.
0: Czyli co? Nie ma na co czekać, nie?
1: Zaczynajmy.
0: Michaś jest najlepszym celowniczym w całym polskim radiu dzieciom, bo wcelował w sam środek tarczy Leszka już za drugim razem.
1: Znaczy ja za drugim... Znaczy za pierwszym razem!
0: Za pierwszym razem!
3: Czy wy żeście powariowali? Nagrywam audycję. Nie widzicie czerwonej lampki z napisem cisza?
1: My przepraszamy, ale trafiłem w sam środek i jestem z tego dumny.
0: Ja też trafiłem i chcieliśmy o tym poinformować całe radio.
4: Czy wy aby nie mieliście przygotowywać kolejnego podcastu podróżniczego?
0: Mieliśmy. Ale Leszku, nie mamy pomysłu.
1: Bo my zajmowaliśmy się trafianiem w środek tarczy i trochę o tym zapomnieliśmy trochę.
3: Moment. W sam środek, powiadacie?
1: Aha.
3: To chyba mam dla was pomysł.
1: Naprawdę?
3: Tak. Powinniście się wybrać do małego miasteczka w powiecie łęczyckim.
4: A, chyba wiem, co masz na myśli. Tak, i wiąże się to z tym, co dziś robiłyście, nasze kochane basałyki.
3: Skoro cały dzień trafialiście w środek, zatem powinniście trafić do piątku.
1: Ale do piątku jeszcze przecież...
3: Chłopcy... Piątek to nazwa miasteczka.
1: Słucham?
0: Piątek? Ale dlaczego mielibyśmy to miasteczko odwiedzać?
4: Bo ów piątek to jest sam środek naszego kraju.
0: Słucham?
1: To znaczy, że środek Polski jest tylko w piątek?
3: Dzięki waszej magicznej mapie wpadniecie na rynek tego miasteczka i zaczniecie jego zwiedzanie od zrobienia pamiątkowej fotki.
1: Jakiej fotki?
3: Przy pomniku symbolizującym geometryczny środek naszego państwa.
4: A później rozejrzycie się jeszcze po miasteczku.
3: To może jakieś ciekawostki wpadną wam w oko, co?
1: Ekstra!
0: Aha, tak, to niezły pomysł, Wojtku.
4: Powodzenia, chłopcy!
0: Michasiu, biegnijmy do twojego dziadka.
1: Weźmiemy mapę, a potem w drogę odwiedzić sam środek Polski!

0: Nasza magiczna ma pomiła.
1: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
0: I w to miejsce nas zaprowadziła,
1: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Ja już nie mam sił stać na łapach.
1: Rzeczywiście, tak się nachodziliśmy po tym w całym piątku, w tym środku. Tak się zmęczyłem. Może rozejrzelibyśmy się jeszcze za czymś tutaj.
0: I stop, nie ma mowy. Musimy wracać.
1: Dlaczego?
0: Pewnie nasi dorośli już się niepokoją.
1: A, masz rację, tak. Nie warto ich denerwować. Wracaj, Adasiu.
0: No to tak, mapa, szpila i zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła. Szkoda, że już stąd znikamy.
1: Nie możemy dłużej zostać?
0: Teraz poodpoczywamy.
1: I coś zjemy. Sprawa prosta.
0: Na jedzenie masz humorek?
1: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
0: Obiad, deser, podwieczorek.
1: Ale znowu z sił opadłem.
0: A jak ci się podobało?
1: Dokąd jeszcze pojedziemy?
0: Pięknie było. Czasu mało.
1: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
0: Chcecie z nami też wyruszyć?
1: Pochylimy się nad mapą.
0: Szpilka mnie zaczyna kusić.
1: Bardzo lubię takie lato.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak.

Polskie Radio Dzieciom.

0: nie.
1: Promocja.
0: To ja byłem.
2: Autopromocja.
3: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
4: O tak, Guidonie, słuchamy.
5: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
6: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
5: Och, dziękuję.
4: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
2: Autopromocja.
8: To jest powtórka programu.

0: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 18 ruszamy i rozpoczynamy kolejną audycję Wakacje z Duchami, czyli naszą poniedziałkową propozycję dla tych wszystkich, którzy po południu, w poniedziałek, nie mają na pewno nic ciekawszego, a myślę, że wielu jest takich naszych słuchaczy, którzy uwielbiają trochę się pobać, usłyszeć bardzo ciekawe historie, a może też je opowiedzieć, bo to będzie też audycja, gdzie wy również możecie wypowiadać się i opowiadać o swoich doświadczeniach, jakie być może spotkaliście na swojej drodze podczas wakacyjnych wędrówek po różnych szlakach. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się świetnie bawić, a już wiem też, kto będzie nam tutaj trochę w tym pomagał, bo już teraz w naszym studiu jest gość. Zaraz zapytamy się, czy nie tylko wy pewnie lubicie się bać, bo może mój gość również. Maciej Rożen, autor książek dla dzieci, młodych czytelników o jadze. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że u was dzisiaj goszczę.
0: No to panie Macieju, lubi się pan bać czy nie?
2: Nie, ja się boję bać.
0: Niczego się pan nie boi?
1: Nie, boję się bać.
0: Wszystkiego się pan boi?
1: Trochę się boję, trochę się nie boję. Boję się ciemności. O, zawsze się bałem ciemności. Ona jest taka śliska, taka brrr.
0: Czarna.
1: Taka czarna. No, więc ciemności się boję. Zawsze się bałem.
0: A pająków?
1: Nie. Nie, pająków, gadów, hałasów. Nie, nie. Ciemności. Jak jest tak ciemno, że nic nie widzę i muszę tam wejść, no to mnie tak spina.
0: A duchów?
1: Duchy lubię. Duchy są fajne. Duchy są przyjazne, duchy są ciekawe, więc lubię z nimi przebywać i sporo z nimi przebywam w swojej głowie, jak wymyślam powieści.
0: Pan Maciej właśnie jest takim przykładem na to, że można się trochę bać, ale oswoić ten strach, a jednocześnie opowiadać o nim innym i takie są właśnie książki o jadze. Tutaj będzie dużym, myślę, że dużą przesadą, jeżeli powiem o babie jadze, bo to nie jest baba. Jaga to jest przesympatyczna postać, która towarzyszy nam już w trzecim tomie książek. Jaga i najpierw była Jaga i dom na orlich nogach, później Jaga i stalowy chochoł, a później Jaga i miasto megatechników. Trzy. Mega to...
1: Magotechników.
0: Magotechników, tak. Przepraszam, tak, pomyłka.
1: To jest dziwne stwórstwo, bardzo je lubię. To są magowie, którzy są technikami i robią wynalazki z użyciem magii.
0: No właśnie, ja skupię się dzisiaj i mam nadzieję, że przedstawię wam bardzo dokładnie książkę Jaga i dom na orlich nogach, bo od tego zaczyna się cała historia o jadze. No niesamowita historia. Naprawdę uważam, że jeżeli ktoś lubi takie... historie, które są bardzo wymyślne, ale tak, że po prostu nie da się od nich oderwać, no to Jaga i dom na orlich nogach to jest naprawdę dobry początek waszej przygody, która być może jeszcze wydarzy się w te wakacje, bo mamy jeszcze tydzień wakacji, a tydzień to jest chyba wystarczająco dobry czas, żeby pochłonąć trzy tomy, bo gwarantuję, że je się pochłania. Takie są właśnie książki Jaga i dom na orlich nogach, stalowy chochoł i miasto magotechników. Tym razem dobrze powiedziałam. Panie Macieju, skąd pan bierze pomysły na te książki?
1: Ja to trochę tak widzę. Ja tak funkcjonuję w świecie, że to tak sobie tam żyje u mnie i chodzę. I jak patrzę na rzeczy otaczające mnie, to a co by było, gdyby tam było trochę

0: więcej magii. Na przykład, że nie wiem, wiatr zawieje i rozwieje liście, zaraz będzie jesień. No to przecież to niekoniecznie był wiatr, to mógł być jakiś zefir, to mógł być jakiś duch. I tak zbieram tą cegiełkę do cegiełki i tak to sobie funkcjonuje u mnie w głowie. I ja tak tylko jedną nogą stąpam po ziemi, a drugą to sobie bujam w obłokach.
1: No ale dom na orlich nogach, ten sam pomysł, żeby domki biegały, żeby były nieposłuszne, żeby nie chciały się wykąpać, żeby było w nich trochę świnek, które będą bardzo niepokorne. No, to już jest naprawdę, myślę, że bardzo ciekawy początek historii, ale skąd taki początek wziąć?
0: By trzeba wziąć tą baśniowość, którą znamy z baśni naszych starych słowiańskich, staropolskich i zadać sobie jedno najwspanialsze na świecie pytanie, które jest bardzo proste. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby Jaga była naszą rówieśniczką, miała 10 lat? Co by było, gdyby ona miała przyjaciela Cykora, który jest chatą na kurzych nogach i jest rezolutną chatką? Co by było, gdyby oni mieli przygody? I wtedy już bardzo łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie, co by się działo. No byłoby chlapiąco, byłoby iskrząco, byłyby pościgi. Dokładnie takie, jak przeżywamy, kiedy zamkniemy oczy i sobie wyobrażamy, w co byśmy chcieli bawić, kiedy jesteśmy rycerzami, magami, kiedy wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Minecrafcie, chociaż tak naprawdę siedzimy w autobusie.
1: No a Jaga, czy ona od samego początku była taką postacią miłą, serdeczną, uczynną, czy na początku może miała być zła i straszna?
0: Nie. Ja od początku chciałem jakby opowiedzieć tą historię tak jakby właśnie, że jeśli Jaga jest Jagą i ona jest czarownicą, no to przecież ktoś powiedział, że ona jest zła, ale czy aby na pewno? Po co? Po co ona ma być zła? Jak ona przecież jest normalną dziewczyną, która ma swoje przygody, ma swoje wady, ma swoje zalety, ma swoich rodziców, ma swoich przyjaciół, jest krnąbrna. I to jest dla mnie dużo ciekawsze niż po prostu zła czarownica, która tak robi. I taka czarownica jest nudna. Taka Jaga, która jest takim zbiciem naszego takiego wyobrażenia, że mamy babę Jagę garbatą i która jest w chatce na jednej nodze. I tu nagle mamy fajną bohaterkę, którą lubimy, a chatka jest mniejsza niż Jaga. Jaga do niej nie może wejść, bo jest takim jej towarzyszem jak bałwan we Frozen. W Krainie Lodu. I w tym jest przygoda, w tym jest opowieść, którą ja chcę słuchać, którą ja chcę opowiedzieć.
1: Czyli pan trochę odczarował tę babę Jagę, którą bracia Grimm między innymi stworzyli.
0: Tak, ja odczarowałem i lubię odczarowywać czarne charaktery. Ja w ogóle lubię czarne charaktery i tak szukam w nich, czy one są czarne, czy tak nie do końca.
1: No ale czary zostawił pan.
0: No oczywiście, to jest ta historia bez czarów. Ja sam lubię tylko historię z czarami.
1: No właśnie, także skoro już teraz wiecie, o czym mówimy, czyli będzie Jaga, niekoniecznie ta baba Jaga, tylko inna Jaga. I skoro już wiemy, z kim się przyjaźni i co tam się wydarzyło, chociaż na początku, to myślę, że teraz warto posłuchać fragmentu w wykonaniu Janusza Zadury, który fenomenalnie przeczytał fragment Jaga poznaje Twardowskiego. To może zacznijmy w takim razie słuchać też fragmentu.
0: Oj, z przyjemnością.
1: No to zapraszamy.
2: Czarownica doszła do wniosku, że poradzi sobie ze wszystkim ze świata magii, byle tylko nie musiała znowu konfrontować się ze zwyklakami. Korytarz kończył się drzwiami do następnego pomieszczenia. Błędny ognik wślizgnął się do środka przez dziurkę od klucza. Jaga nacisnęła klamkę, która ustąpiła gładko, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. W głębi pokoju stała wysoka postać, zwrócona plecami do wejścia. Piła od niej trupio zielona aura. Postać głębokim męskim głosem mamrotała groźnie brzmiące słowa w obcym języku. Młoda czarownica domyśliła się, że to zaklęcie. Serce waliło jej jak oszalałe. Może powinna uciekać? Odwrócić się na pięcie i biec przed siebie, dopóki wystarczy tchu? Zamiast tego zacisnęła ręce w pięści i weszła do środka. Błędny ognik, który ją tu przyprowadził, zatrzymał się nad ramieniem nieznajomego i przybrał blado niebieskie

niebieską barwę. Chyba mamy gości. Wychrypiał mężczyzna i stanął przodem do Jagi niczym ponury posąg. Okrywająca go szata powiewała, choć nie docierało tu powietrze z dworu. Blade światło wyciągnęło z półmroku jego twarz.

0: Cofnęła się, by dać nogę, ale nim przekroczyła próg, drzwi się zatrzasnęły.
1: Mężczyzna uniósł ręce, a Jaga zamarła. Spodziewała się, że z palców maga wystrzelą błyskawice, ale on tylko zaklaskał.
2: Won! Zarazy jedne! Krzyknął. Uciekajcie, zanim poznacie, co znaczy gniew Jana Twardowskiego.
0: Przepłoszone ogniki pochowały się w małych ściennych lampach, a pomieszczenie znów spowiła ciemność.
1: Mag tupnął nogą, aż echo poniosło ten głuchy odgłos. A ty, jak się zachowujesz? Pełen nagany głos mężczyzny rozdarł mrok. Jaga nie miała pojęcia, do kogo skierował te słowa.
2: Natychmiast otwieraj okna. Mamy przecież gościa.
0: W tej samej chwili okiennice rozwarły się z impetem, a do pomieszczenia wlało się łagodne światło zachodzącego słońca. Jaga zamrugała zaskoczona. To, co wzięła za jaskinię czarnej magii, okazało się najzwyklejszą kuchnią. Może nieco zaniedbaną, jak na jej poczucie porządku, ale w żadnym wypadku nie groźną.
1: Czarodziej podszedł do dziewczynki.
2: Mistrz Twardowski, moje uszanowanie, panience. Wstyd przyznać, ale jestem gospodarzem tego domu.

0: W wakacje z duchami, a dzisiaj Maciej Rożen, autor książek o Jadze. 3 tomy fantastycznych przygód. O tym myślę, że zdążycie się przekonać, jeżeli do tych książek zajrzycie, bo za nami bardzo krótki fragmencik, tylko taki popisowy, można powiedzieć, pana Macieja Rożena, który dzisiaj jest w naszym studiu i opowiada o tym, jak powstała w ogóle idea tej książki o Jadze, o dziewczynce, która będzie dobra, miła, sympatyczna i nie będzie miała skrzywionego nosa ani bardzo czarnego charakteru. Ten fragment przeczytał oczywiście Janusz Zadura, co oczywiście też myślę, że dodaje animuszu całej historii i myślę, że tutaj też widać, jak rośnie to napięcie, jak bardzo na początku możemy się bać, kiedy nagle po prostu pst, iskierka zgasła. I już się nie boimy. Taka jest też budowa tej książki. Panie Macieju, myślę, że to już chyba jest wbudowane w pisarza, że potrafi tak pisać, że chłonie się strona po stronie, a jednocześnie to jest wszystko tak dozowane. Ten stres dla nas jest taki idealny do udźwignięcia.
1: Ja nie wiem, czy to jest wbudowane w pisarze. Ja to wezmę jako wspaniały komplement, za który serdecznie dziękuję, bo dla mnie, jak piszę powieść, jak piszę książkę, niezależnie czy dla dużego, czy dla małego czytelnika, to takim celem jest, żeby on przy niej zarwał noc. I żeby on nie mógł się od niej oderwać. I że jak mi się to uda, to ja robię takie salto w głowie, że jest, że udało się. I dużo nad tym pracuję, żeby ten tekst był nieodkładalny, żeby się zamknęło oczy i widziały się te przygody, te momenty, kiedy Jaga się boi, ale też kiedy Jaga przełamuje strach i staje do walki ze złem.
0: No ale w ogóle sam pomysł na to, żeby domki biegały na nóżkach i sam fakt tego w ogóle, że Jaga jest specjalistką od hodowli tych domków. Tutaj taki fragment. Tata nauczył ją, jak oszacować, ile blasku księżyca muszą wchłonąć skorupki jaj, by wykluły się z nich maleńkie chaty. Chaty mogą się wykluwać?
1: Jeśli przyjmiemy, że chata ma kurze nogi, a kura się wykluwa z jajek, to mi się wydaje wręcz to oczywiste, że jaja wykluwają, że z chat wykluwa, że z jaj wykluwają się także chaty. No a skoro Jaga, baba Jaga, którą znamy, ale też moja Jaga, ona jest rzeczywiście związana z tymi chatami. No to przecież to...
0: Jak ze zwierzątkami.
1: Tak, to jest cała wioska klekotki takich chat, a tata Jagi jest hodowcą tych chat. No to one muszą jakoś powstawać, bo to są żywe istoty.
0: No właśnie, no. One są żywe. One tak. Mrugają okiennicami, złoszczą się.
1: Skrzypią, klekotają.
0: No właśnie, i mają swój
1: podstawiają.
0: Język.
1: Tak, skrzypomowe. Tak.
0: Mhm. I udało się panu w taki sposób też dogadać ze swoimi wymyślonymi chatami, żeby one zaczęły mówić w pana książce?
1: Tak, udało mi się. Takim pierwowzorem takiej chaty, że jak ja zamykam oczy, to ja to widzę, to jest jak u mojej babci na wsi była taka altana z drewna i tam w środku były takie deski z takiego ciemnobursztynowego, ciemnego drewna. Ja to widzę, ja to czuję. I ja właśnie, chyba stąd się wzięła cała ta chata, którą ja później opisałem, jakby z tych wspomnień z dzieciństwa mojego.
0: Ja myślę, że kiedy podróżujemy właśnie po jakichś wioskach i zapomniane domy mijamy gdzieś po drodze, to mogą nam się właśnie te chaty tak też zwizualizować. Możemy je sobie też wyobrazić, jak one mogą wyglądać.
1: Tak, a jak są takie opuszczone chaty, bo jest taka choroba, która trawi takie właśnie domy, które nie mają lokatorów, bo domy chcą być zamieszkane i mogą zachorować na opuszczeniozę i wtedy one się stają bardzo smutne i schorowane i trzeba się do nich wprowadzić i je otoczyć miłością.
0: Czy brał pan bardzo dużo takich realnych historii i wkładał do swojej książki?
1: Nie.
0: Rozumiem, że jest dużo takich, których po prostu nie można, bo jest jednak ten świat fantazji i to nas trochę ogranicza, może właśnie nie, ale wiele jest takich postaci, które mają gdzieś pierwowzory albo jakieś historie, które naprawdę się wydarzyły?
1: Nie, to są bardziej, ja tam daję

0: uczucia, emocje, jakby staram się w tym zawrzeć jakby takie cząstki siebie, żeby one tam przebijały i to gdzieś działa. I takie właśnie bardziej to jest trochę jak zapach lata, że ja tam daję zapach przygód, które przeżywałem właśnie u mojej babci Władzi, którą serdecznie pozdrawiam, świętej pamięci, i wszystkie wakacje, które u niej spędziłem. I jeden z tomów ja jej też zadedykowałem i niekończącym się wakacjom. Więc ja ten zapach tam staram się dać. Natomiast jak już tworzę powieść, to fabuła ma nas prowadzić przez tą historię i mam tutaj bardzo żelazną dyscyplinę jako twórca. I jest miejsce na taką radosną twórczość, gdzie nie ma zasad, ale potem jak już tworzę ten świat, to on już się rządzi swoją bardzo żelazną logiką.
1: No a Jaga była taka dziewczynka? Czy jest? Czy znał pan taką dziewczynkę, która mogła być trochę do niej podobna?
0: Ja bym chyba chciał mieć taką przyjaciółkę, jak byłem mały. I sobie ją stworzyłem, wyśniłem, wyobraziłem, jak już byłem duży. I dla wszystkich tych dzieci, które chcą mieć takich właśnie fajnych przyjaciół, żeby z nimi przeżywać przygody, to mogą sobie sięgnąć po Jagę. I ona jest honorowa, ona nie jest miła. Bo bycie miłym to jest w ogóle takie słowo posłuszne. W ogóle dzieci nie powinny być posłuszne, dzieci powinny być sobą. I ona jest sobą. Ona jak coś zbroi, to bierze na klatę. Ale też broi, no bo jest ciekawa świata, więc ona jest ciekawa i honorowa. I ja każdemu życzę takiego przyjaciela, co jak coś zbroi, to weźmie na klatę.
1: Przyzna się do winy.
0: Przyzna się do winy. Mm-hmm. I stara się naprawić.
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo ważna cecha i myślę, że tych bardzo dobrych cech Jaga ma w sobie bardzo dużo. Ale zastanawiam się, bo pan ma dwóch synów, a napisał pan o dziewczynce. Dlaczego to nie Jak, tylko Jaga?
0: Ta książka zaczęła swoje życie zanim się pojawili moi synowie. Ja ją trochę napisałem dla siebie. Przypadkiem wyszła mi książka dla dzieci, ale tak. Lubię się bawić z baśnią, z mitem, tak trochę to odczarowywać, zmieniać. I pokusa opowiedzenia po prostu o Jadze, którą, jak powiemy Jaga, jak powiemy Dom na kurzych nogach, Jan Twardowski, to każdy ma z nas już bardzo dużo tych historii w sobie.
1: Dość poważnych.
0: I można zrobić psikusa. I je zupełnie inaczej opowiedzieć. Wtedy jest zaskoczenie. A zaskoczenie obok pytania, co by było gdyby, jest drugą najfajniejszą z rzeczy, które można robić jako pisarz. Zaskakiwać. I jakbym zrobił Konia, ciężko w ogóle jakby, tak jakoś mi to tak zgrzyta.
1: I dlatego tak powstała książka, seria książek o Jadze. Już za chwilę wrócimy do tych historii, także zostańcie z nami, a na razie piosenka Czarownica na rakiecie, tak żeby trochę też klimatu dodać naszej rozmowie.

0: No właśnie, i z takim śmiechem, i z takim wrzaskiem bardzo często czarownice i baby Jagie nam się kojarzą, ale my dzisiaj w wakacjach z duchami trochę odczarowujemy, a może zaczarowujemy je na nowo z panem Maciejem Rożenem. Rozmawiamy też o książce. Seria książek o Jadze wyszła i mam nadzieję, że też zainteresuje was. Tam takich śmiechów nie ma, bo ta Jaga jest bardzo przemiłą istotą i bardzo chcielibyśmy mieć taką koleżankę, przyjaciółkę. Ale może teraz powiedzmy trochę o tym, ile prawdy jest w bajce i ile informacji możemy z tej bajki wyciągnąć, kiedy otworzymy na początku pierwszą część książki Jaga i Dom na Orlich Nogach. To widzimy oczywiście na początku mapę. Mapę, gdzie znajdujemy trochę takich wymyślonych miejsc, gdzie Jaga mogła żyć, ale oczywiście w całej książce znajdują się też postaci, które naprawdę i myślę, że nie tylko w pana książce się znalazły, bo są one po prostu legendarnymi postaciami. To powiedzmy w takim razie trochę o tym, ile prawdy jest w bajce.
1: W bajce Jaga jest na pewno ogrom naszej lokalnej, rodzimej kultury. Bogactwo stworzeń baśniowych, mitycznych, jak brzeginki, bogunki, biesy, planetniki, czyli pasterze chmur. Są mary, czyli ożywione koszmary. Jest też marasz, którego ja już wymyśliłem i jest jednym z głównych czarnych charakterów. I to na pewno warto jest poznać, bo daje nam to wspaniały taki wgląd w wieki minione w Polsce, w naszym języku. Więc to jest na pewno coś, co mnie fascynowało, pisząc tą książkę i się zaczytywałem w dokumentacji, w jakichś starych tekstach, ale też w wspaniałych książkach wydawnictwa Bosch, z których korzystałem. Bestiariusze słowiańskie, między innymi. I później pisałem za dużo tekstu. I moja redaktorka, Joasia Liszewska, którą serdecznie pozdrawiam, mówiła: panie Maćku, wszystko super, ale czemu tak dużo? A ja mówię, bo to jest ciekawe.
0: No czasami trzeba trochę przyciąć, żeby nie stracić tego sensu w całej tej historii, bo na pewno tutaj tych ciekawych postaci byłoby na pewno bardzo dużo, ale możemy też je znaleźć, bo te przypisy później jednak znajdują się w książce i możemy tam odnaleźć te historie, które możemy pogłębić.
1: Tak. Na końcu książki zamieściłem bibliografię, pozycje, z których czerpałem i są to wspaniałe historie właśnie o naszych słowiańskich mitach, legendach, bestiach, postaciach, stworach, jak i historie o magicznym Krakowie, gdzie się rozgrywa pierwsza i druga część. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w Krakowie do dzisiaj można znaleźć róg jednorożca.
0: Prawdziwego jednorożca.
1: Prawie.
0: No skoro róg jest, to tak. Musi być jednorożec, więc tak. Szukajcie, może uda wam się znaleźć na swoich wakacyjnych szlakach właśnie róg takiego jednorożca, ale przede wszystkim szukajcie książek, bo w tych książkach, jak się okazuje, jest nie tylko fikcja, ale też bardzo dużo tej takiej mitycznej

0: legendarnych historii, o których warto wiedzieć. Panie Macieju, gdyby jeszcze znalazły się osoby nieprzekonane albo takie, które nie do końca wiedzą, czy chcą czytać o Jadze, która była dobra, mimo że spotyka się ona z wieloma złymi postaciami, to jak można byłoby zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby zajrzeli?
1: Może zdradzimy troszkę, z czym Jaga się będzie mierzyła i z kim, i co tam się w ogóle dzieje. Więc Jaga, ponieważ była bardzo ciekawska, to niechcący wpuściła do wioski Klekotki Krzysztofa Strachotę, który zrobił tam dużą zadymę. I wykradł jaja na kurzych nogach, a przy okazji uprowadził jej rodziców. A ponieważ, jak już mówiliśmy, Jaga bierze na klatę swój bałagan, no to ona wyrusza ich uratować. I trafia w ten sposób do Krakowa, żeby odnaleźć swojego idola, Jana Twardowskiego. I ten fragment już słuchaliśmy. I co się okazuje? Że Twardowski nie jest już wielkim magiem, którego ona znała, tylko jest już dosyć stary, z brzuchem, zmęczony i prowadzi dom niespokojnej starości dla magicznych stworzeń. I Jaga tam poznaje różne magiczne istoty, które mieszkają w Krakowie i razem prowadzą śledztwo i próbują znaleźć tego głównego złola, czyli Krzysztofa Strachotę, spuścić mu łomot i zwyciężyć. Więc jest tam dużo pościgów, pojedynków, takich fajnych też pstryczków słownych między rówieśniczymi postaciami, bo Jaga tam poznaje niespokojną bandę i jest dużo humoru i jest dużo takiego wszystkiego, co ja też lubiłem jako dziecko w książkach i z czego moi synowie się chrolą, więc no nie można się tam nudzić. Nie jest to książka, w której tempo zwalnia.
0: No właśnie, ale a propos tego języka, o którym pan powiedział, jak porozumiewają się ze sobą te postacie. Humoru oczywiście nie brakuje, ale jak pan zdobył ten język, który jest taki lekki, płynny i właśnie taki dziecięco-młodzieżowy?
1: Ja dużo technicznie pracuję i jakby całe życie jestem związany z telewizją, zawodowo oglądam setki, jeśli nawet nie tysiące filmów obejrzałem, amerykańskich, hollywoodzkich, superprodukcji i zawodowo montuję do nich zwiastuny.
0: I rozpracował je pan.
1: I ja myślę, że ja się tylko po prostu osłuchałem tego języka, a też jak uczyłem się pisać powieści, ponieważ jak się wtedy uczyłem, jeszcze te 20-30 lat temu, to w Polsce nikt tego nie uczył. Ja się uczyłem tego z podręczników amerykańskich do scenopisarstwa. No jak się już tego nauczyłem w ten sposób, to nie umiem inaczej, czyli trochę musi być jak w takim filmie za dobre 100 milionów dolarów, gdzie jest dużo efektów specjalnych, gdzie ta akcja pędzi. Ja to lubię. Lubię też to jako widz. Natomiast zawsze się staram, żeby te wszystkie efekty specjalne i to prędkość i ta akcja, to tempo nie przysłoniły tego, co najważniejsze w historii, czyli takiej prawdy emocjonalnej, jakiegoś głębszego przesłania. I to balansuje, bo samo przesłanie będzie nudne, ale sama szybka akcja będzie płaska. I gdzieś to później tak sobie urabiam troszkę jak ciasto i dodaję i odejmuję i zajmuje to bardzo dużo czasu, oczywiście za długo. I później w wydawnictwie mówią: panie Maćku, już za mało, już za długo pan to robi, ale ja mówię, no ale ja będę grzeczny, ja się staram, inaczej nie umiem.
0: I w ten sposób pan Maciej zdradził przepis na napisanie dobrej powieści przy okazji. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, że w tym, co pan powiedział, było bardzo dużo takich ciekawych elementów, co zrobić, żeby powieść była dobra, czyli ten element trochę strachu, ale budowania napięcia i tego, że żeby właśnie, tak jak w tych hollywoodzkich superprodukcjach, szybki montaż, szybkie cięcia, przejmowanie akcji przez kolejnych bohaterów, to jest właśnie to, co możecie też znaleźć w książce o Jadze. Jaga i dom na orlich nogach to pierwszy tom, a później Stalowy chochoł i Miasto magotechników. Myślę, że zainteresuje to wiele osób, nie tylko takich, które lubią fantazy, ale myślę, że lubią też się trochę pobać, a przy okazji lubią też stare polskie baśnie i legendy. I już za chwilę wracamy do naszej opowieści po piosence o tym, jak Baba Jaga ćwiczy jogę. Ciekawe, czy ta Jaga u pana może też będzie kiedyś ćwiczyła jogę.

0: No właśnie, zapytałam o to przed piosenką pana Macieja Rożena, czy jego Jaga będzie może ćwiczyła jogę, ale myślę, że to może w kolejnej jeszcze części, może kiedyś uda nam się spotkać i porozmawiać o kolejnych częściach. Na razie 3 tomy, ale liczymy na więcej oczywiście.
1: Oj, bardzo, bardzo bym chciał. Chętnie bardzo wrócę do uniwersum Miyagi. Nie powiedziałem tam jeszcze ostatniego słowa i jest tam wiele postaci, które mega lubię, więc jeszcze się zobaczymy z nimi.
0: Czyli mam nadzieję, że ta Jaga co chwilę tak puka trochę do pana serca i pyta, no i już, i kiedy, a co, i jak, tak?
1: Jaga puka, cykor klekocze, a i kilka groźniejszych postaci też mnie tam zaczepia pazurem.
0: Pewnie po pewnym czasie, po wydaniu takiej książki, to te historie jeszcze żyją w pana głowie i pewnie dalszy ciąg układa się już w

0: na głowie, tak? Na kolejne części?
1: Tak. To jest w ogóle mój mózg tak działa, że ja wpadam, pracuję nad wieloma projektami naraz i żeby one mi nie zalegały w głowie, nie robiły bałaganu, to sobie robię audionotatki i je wrzucam do odpowiednich folderów. Wtedy wiem, że jest zachomikowane. Więc zdarza mi się na przykład, że zbieram pomysły przez 2, 3, 4 lata i później siadam i mam na przykład 3 godziny nagrań audio, żeby zacząć. I do jagi tych kontynuacji, dalszych części, wiele tego mam i wykorzystuję w ten sposób swoją wyobraźnię jakby na co dzień, że chomikuję i wytwarzam i chowam do półeczek.
0: No, zaczęłam naszą rozmowę na początku tej godziny o tym, czy pan Maciej się boi. Okazało się, że boi się wielu rzeczy, ale myślę, że Baby Jagi to są takie postacie, których boi się nie tylko pewnie pan Maciej, ale może i wielu innych naszych słuchaczy. One były tak tworzone, żebyśmy się ich bali. Te garbate nosy, sama w ogóle postać taka trochę skrzywiona i trochę starsza, po to, żeby też była bardziej tajemnicza. Jak pan teraz patrzy na Baby Jagi, mając taką swoją oswojoną i zaprzyjaźnioną Jagę w swoich książkach?
1: Ja na nią zawsze patrzyłem z sympatią. Ja mam coś takiego, że ja zawsze lubiłem te postacie takie troszkę ciemniejsze, bo ja tak do końca nie dowierzałem, że to one były złe, że to raczej ktoś im tak trochę
0: zrobił krzywdę,
1: obgadał je, że złe rzeczy opowiedział i przylgnęły. Zresztą jak przyjrzymy się na samą nazwę wiedźma, słowo wiedźma, które wydaje nam się groźne, to przecież pochodzi od określenia osoby wiedzącej, o wiedzy. Więc nawet w samej nazwie jest już ukryty klucz, kim tak naprawdę były wiedźmy, kim tak naprawdę były wszystkie Baby Jagi i kim jest nasza Jaga i wszystkie inne urocze, rozkoszne rozbójniczki, buntowniczki z różdżką w ręku i towarzyszami przy boku.
0: No właśnie, bo były Baby Jagi, były wiedźmy, były czarownice. Każda z nich prezentowała trochę co innego, opowiadała trochę inną historię. W innych historiach mogliśmy usłyszeć. Raczej te wiedźmy z czarownicami i Baba Jagami się nie spotykały. To były zupełnie trzy inne wizje.
1: Tak. No ja to mieszam, lubię to mieszać. Zresztą historia mojej Jagi dzieje się współcześnie, bo dzieje się tak naprawdę w dzisiejszym świecie, tylko tak trochę obok. I w tym świecie jesteśmy my, są samochody i my jesteśmy tak zwanymi zwyklakami. A obok jest cały ten tajemniczy, pełen mityczności i czarów świat, biesów, nocnic, borowych, demonów wiatru. Jest dom niespokojnej starości dla magicznych stworzeń Twardowskiego, który jest na rynku w Krakowie. I on tam jest i można by do niego wejść, gdyby się tylko znało odpowiednie zaklęcia.
0: No właśnie, te zaklęcia, magia jest nam chyba bardzo potrzebna we współczesnych czasach, bo mając ten telefon w ręku i dostęp do wszelkiej wiedzy, jaką tylko mamy, to chyba tej magii nam trochę brakuje jeszcze.
1: Tak. Ta magia nawet ma konkretną nazwę. Ja to kiedyś podłapałem z jednego wspaniałego szwedzkiego filmu dla dzieci, Czarobraźnia. I tak tu zgadzam się, że tego nam brakuje. Im więcej dostajemy historii podanych na tace, które rozleniwiają umysł, tym trudniej nam jest rzeczy wymyślać. Więc warto jest sięgnąć do książki, czy w formie pisanej, czy w formie mówionej, jak robi to Janusz Zadura. Jestem w ogóle fanem audiobooków. I to bardzo rozwija czarobraźnie i sprawia, że magia nie znika, tylko otacza nas każdego dnia od rana do wieczora i życie jest ciekawsze, ma lepszy smak, jest bardziej kolorowe i aż chce się wstawać. I później chce się zarywać noce pod kołdrą z latarką, żeby mama nie widziała, że się jeszcze jedną stronę czyta, bo warto czytać i warto być niewyspanym.
0: No ale też myślę, że

0: warto odwiedzać też ten taki świat wyobraźni, magii. Te krainy, które u Pana się też pojawiają, to jest taka część, której myślę, że każdemu z nas brakuje trochę, więc może właśnie to jest taki pomysł na ten ostatni tydzień wakacji. Jeżeli macie więcej wolnego albo nie wiecie, jak dobrze wykorzystać ten ostatni tydzień wakacji, to może właśnie przyjdzie do Was Jaga ze swoją historią i ze swoim światem. Pierwsza część to Jaga i dom na orlich nogach. Myślę, że kiedy zajrzycie do tej książki, to naprawdę rzeczywistość nie będzie już wcale dziwna, zaskakująca, bo tam naprawdę nikogo nic nie dziwi, więc to jest chyba też bardzo ciekawe. Także żyjmy tą magią, żyjmy tą wyobraźnią. A dzisiaj gościem naszej audycji był Maciej Rożen, który opowiadał o swoich książkach i swojej fantastycznej bohaterce Jadze. Czyli teraz rozumiem, że biorąc taką książkę do ręki, nie musimy się bać.
1: Bójmy się trochę, bo dzieci lubią się bać. Ale tak trochę.
0: No właśnie, tylko tak trochę. Tak jak w tych wszystkich bajkach, które oglądamy, jest tam zawsze taki moment, gdzie kulminacja jest tych wszystkich, całej historii, a później to wszystko tak, tak łagodnie opada. Tutaj w Pana książce jest dużo i dużo częściej takich historii, także myślę, że one będą przykuwały uwagę.
1: Tego wszystkim życzę i ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze tutaj z radością przychodzę do Polskiego Radia Dzieciom.
0: Naszym gościem był Maciej Rożen, a my serdecznie zapraszamy do tego, aby odwiedzić Jagę i jej wspaniały świat. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.

0: przyjąć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: zarzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.
5: Wakacje z duchami.
6: Wakacje z duchami, a my zapraszamy w drugiej godzinie naszej audycji. Nie może zabraknąć teraz was, słuchaczy. Mam nadzieję, że już za chwilę usłyszymy się z tymi, którzy mają jakieś historie do opowiedzenia, albo może je przeczytali, albo usłyszeli, albo gdzieś może spotkali jakiegoś ducha, albo jakąś czarownicę, czy was znają może jakieś historie o babach Jagach. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Otwieramy linię i mam nadzieję, że już teraz będziemy mogli porozmawiać.

5 minut po godzinie 19, a to audycja Wakacje z duchami. Wracamy do naszej rozmowy o babach, jagach, czarownicach i wiedźmach. Mam nadzieję, że po tej pierwszej godzinie naszego spotkania niektórzy z was może już trochę inaczej patrzą na czarownice, bo zawsze kiedy słyszymy czarownica, to od razu w głowie pojawia nam się obraz takiej babci, która na pewno nie jest tą miłą od naleśników i ciasta drożdżowego, ale raczej ma taki trochę spiczasty nos, kapelusz, miotłę, wielki kocioł, a wokół jej nóg być może kręci się jakiś czarny kot. Ale czy tak naprawdę wyglądały czarownice? No tutaj zaczyna się bardzo ciekawa historia, bo słowa czarownica, wiedźma, to są oczywiście słowa, które nie oznaczają tego samego, bo wiedźma pochodzi od dawnego słowa związanego z wiedzą i z wiedzeniem, czyli w uproszczeniu z kimś, kto wie trochę więcej niż inni. A Baba Jaga, postać z ludowych opowieści słowiańskich, w różnych historiach może być przedstawiana trochę inaczej. Czasem jest taką groźną staruszką mieszkającą w lesie, a czasem jest tajemniczą istotą, która wystawia bohaterów na różne próby. Czarownica zaś to takie określenie, które przez wieki mogło oznaczać osobę, której przypisywano czary i różne nadprzyrodzone możliwości. No właśnie, ale bardzo ważną jest rzeczą to, że prawdziwe kobiety oskarżane o czary nie latały na miotłach. To były prawdziwe osoby, które żyły w konkretnych społecznościach. W Europie przez wieki zdarzało się, że ludzie byli oskarżani o czary i takie oskarżenia mogły prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego dzisiaj możemy patrzeć na czarownice z bajek, legend i książek jako na fascynujące historie, fascynujące postacie, które pobudzają naszą wyobraźnię i warto pamiętać, że historie o czarach mają też prawdziwą, trudną historię. No a teraz pytanie do was. Czy pamiętacie bajkę, w której pojawiała się Baba Jaga? Jaka to bajka, gdzie pojawiała się Baba Jaga? Pewnie wielu z was zna takie bajki, więc może znacie też tytuły. Jak nazywały się bajki, gdzie Baby Jagi się pojawiały? Jedna taka bardzo znana jest, którą spisali bracia Grimm, ale może wy również znacie jakieś historie. Także szukamy teraz bajek o babach jagach. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony.

0: Hokus pokus, czary mary. I dodzwonił się do nas słuchacz Tymek. Halo, halo, dzień dobry, Tymku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Poznania.
0: Z Poznania, pozdrawiamy w takim razie Poznań. Jesteś może tam na wakacjach, czy mieszkasz w Poznaniu?
1: Mieszkam w Poznaniu.
0: Mieszkasz w Poznaniu, no to piękne miasto w takim razie trafiło ci się, żeby tam zamieszkać. Tymku, a powiedz, czy wiesz, o jakiej bajce mówimy, gdzie pojawiała się jeszcze postać Baby Jagi?
1: Jaś i Małgosia.
0: Jaś i Małgosia, dokładnie. To bracia Grimm spisali tę bajkę o Jasiu i Małgosiu i tam właśnie ta Baba Jaga się pojawiała. Ona raczej nie należała do tych miłych babć.
1: Nie, nie.
0: Nie, ale lubisz tę bajkę, czy boisz się jej?
1: Lubię ją.
0: Czyli czasami lubisz też trochę się pobać, tak?
1: Mhm. Lubię.
0: A powiedz, Tymku, czy pamiętasz, jak ten domek Baby Jagi wyglądał? Bo on był też taki niezwykły.
1: Z piernika.
0: Z piernika. Pewnie przyciągałby wiele dzieci, gdyby taki prawdziwy domek postawiono. Co? Jak sądzisz?
1: Tak.
0: No właśnie. No,
1: ale tak. Dzieci chciałyby go jeść.
0: No, pewnie dużo dzieci chciałoby schrupać. Ty też byś chciał spróbować?
1: Małgosia jedli ten domek, a wtedy Baba Jaga ich gdzieś zamknęła.
0: No właśnie, i chciała też ich spróbować, ale na szczęście Jaś i Małgosia okazali się sprytniejsi od niej. I dlatego ta historia chyba jest taka fajna, bo dobrze się kończy. Czyli zło zostaje ukarane, a dobrzy zostają oswobodzeni i są już wolni. No bardzo piękna historia. Ale ty ogólnie lubisz te Baby Jagi, czy raczej

0: niespecjalnie za nimi przepadasz.
1: Lubię.
0: Lubisz. A na przykład czarownice i wiedźmy też lubisz? Tak, lubisz. No właśnie, tak myślałam. A gdyby na przykład pojawiła się taka męska wersja Baby Jagi, to jak...
1: Lubię.
0: Lubisz, no właśnie, dobrze, to bardzo się cieszymy. Czy myślisz,

0: czy też by miał taki pomarszczoną skórę i garbaty nos, co? Taki bab jak, a właściwie to jakaś inna wersja powinna być.
1: Dziadek jak.
0: O, dziadek jak, dokładnie, z ust mi to wyjąłeś. Świetnie, Tymku, no to ja widzę, że może ty byś napisał jakąś historię o przyjacielu baby Jagi. Przydałby się może jej taki przyjaciel, który może by jej trochę pomógł w tym, żeby nie była taka zła.
1: No tak.
0: No właśnie. Tymku, no bardzo ci dziękuję za twój telefon. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A lubisz w ogóle takie historie z dreszczykiem? Może byłeś gdzieś w jakimś miejscu teraz podczas wakacji, gdzie na przykład słyszałeś...
1: Nie, nie byłem.
0: Nie byłeś, nie.
1: Byłem, ale lubię takie historie.
0: Lubisz. A o duchach słyszałeś jakieś historie? Bo tam niedaleko Poznania jest taki piękny zamek Kurnik chyba, co?
1: Tak, znam. I tu ilości były jakieś duchy.
0: O, też tam były, no na pewno. No to rozumiem, że jeżeli będziesz miał jakąś historię o duchach, to z pewnością nam ją kiedyś jeszcze opowiesz, a tymczasem może chciałbyś kogoś pozdrowić.
1: I całe Polskie Radio dzieciom.
0: Pozdrawiamy w takim razie, a ja pozdrawiam ciebie, Tymku. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. I już teraz specjalnie dla ciebie potworną piosenkę ci puścimy. Co ty na to?
1: Dziękuję.
0: Dziękuję ja bardzo za telefon. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa pa.
1: Pa.
0: No właśnie, czyli już teraz wiemy. Baba Jaga oczywiście jedna z głównych postaci poza Jasiem i Małgosią. Bardzo ciekawa postać. Gdybyśmy tak mogli namalować taką postać Baby Jagi, to jak ona by wyglądała według was? Czy miałaby właśnie ten kociołek, a może miałaby miotłę, a może miałaby jakąś wielką księgę? Co jest potrzebne takiej babie Jadze, żeby wyglądała naprawdę bajkowo i fajnie? Stwórzmy taki obraz baby Jagi. Jeżeli macie jakieś pomysły, co warto byłoby tej babie Jadze narysować, jak powinna wyglądać, takich wszystkich ludzi, którzy są uzdolnieni plastycznie teraz, zapraszam do telefonowania. Może stworzymy taki wspólnie portret baby Jagi. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Spróbujmy narysować taką babę Jagę w radiu.

0: trwają wakacje z duchami. Wakacje oczywiście mają jeszcze tydzień i przez ten tydzień mam nadzieję, że nie zabraknie różnych ciekawych historii o duchach. Chociaż dzisiaj tak naprawdę to wzięliśmy trochę pod lupę Baby Jagi, czarownice i inne wiedźmy i trochę staramy się je oswoić, a może nawet narysować. A jest już z nami Laura. Halo, halo, dzień dobry, Lauro.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Niemiec.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Piękna miejscowość. A powiedz, jak się dzisiaj czujesz?
1: Dobrze.
0: Masz dobry humor?
1: Mhm.
0: A czy kiedy masz dobry humor, to myślisz sobie czasami o tych różnych postaciach, nie zawsze takich miłych i pięknych jak księżniczki z bajki, czyli właśnie te Baby Jagi, czarownice i wiedźmy?
1: Czasami.
0: Czasami. A masz jakąś swoją ulubioną? Nie, tak po prostu lubisz sobie o nich powyobrażać i pomyśleć, jak one mogłyby wyglądać, tak? No a ta Baba Jaga, tak, która tak właśnie w tych różnych bajkach jest taka najczęściej przedstawiana jako zła, niedobra, brzydka. Myślisz, że można byłoby ją trochę nauczyć kultury?
1: Myślę, że tak.
0: A jak byś nauczyła taką Babę Jagę kultury, żeby ona była trochę milsza dla dzieci i nie wsadzała ich od razu do kotła? Co by jej można było powiedzieć, żeby taka była trochę grzeczniejsza?
1: Musiałabym nad tym dłużej pomyśleć.
0: No dobrze, to w takim razie pomyślmy o tym jeszcze innym razem. A powiedz, jak ty sobie wyobrażasz taką Babę Jagę? Jak ona by wyglądała na rysunku? Gdybyś teraz wzięła kredki, albo flamastry, albo farby, to jak byś ją narysowała?
1: Na pewno bym narysowała miotłę i czarnego kota.
0: Mhm. A na głowie miałaby coś?
1: Kapelusz.
0: Kapelusz, no właśnie, bo niektóre mają chustki, niektóre mają takie czepki, a inne mają kapelusze, czyli twoja miałaby raczej taki kapelusz z takim spiczastym czubkiem, tak?
1: Tak.
0: A jakąś miałaby sukienkę albo może jakieś dżinsy byś jej założyła, jakbyś ją ubrała?
1: Straszną sukienkę.
0: Straszną sukienkę. A jak wygląda straszna sukienka? Pewnie jest jakaś ciemna, co?
1: Ciemna. By miała też fiolet.
0: Mhm.
1: Nietoperze.
0: O!
1: I duchy.
0: No właśnie, one by były narysowane, tak? Na jej sukni.
1: Tak.
0: Mhm. A do tego jakiś fartuszek albo jakaś chustka, czy raczej taka jednolita sukienka?
1: Jednolita.
0: Jednolita. A buty?
1: Jakieś brzydkie, czarne.
0: Brzydkie, takie pewnie jeszcze ubłocone, nie? A niech ma. No właśnie, a oprócz tego opierałaby się może na jakimś kosturku, jakąś laską by się podtrzymywała? Czy ona byłaby taka też pochylona, jak zwykle?
1: Pochylona.
0: Pochylona. A włosy? Warkoczyki, koczek, a może rozpuszczone? Jakby się uczesała?
1: Koczek.
0: Koczek, no właśnie, czyli takie trochę zebrane do tyłu te włosy. I co jeszcze byś jej tam dała oprócz tego? A jeszcze kota byś jej dała, tak?
1: Mhm.
0: A ten kot byłby dobry, czy nie?
1: Myślę, że nie.
0: Mhm. A twoja Baba Jaga umiałaby latać na miotle?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, czyli miałaby prawo jazdy, mogłaby swobodnie poruszać się po różnych drogach powietrznych, tak? No dobrze, może akurat jeszcze przyjdzie nam do głowy, jakby tą Babę Jagę trochę uspokoić i jak ją nauczyć kultury. Jeżeli będziesz miała jakieś pomysły, to oczywiście

0: Oczywiście daj nam znać, a tymczasem Lauro, bardzo Ci dziękuję za Twoje podpowiedzi. Już teraz trochę sobie lepiej wyobraziłam tą Babę Jagę w koczku, w czarnej sukience, w ubłoconych butach i oczywiście w wysokim kapeluszu. No i pewnie musiałaby znać trochę zaklęć, czyli pewnie jakąś książkę z zaklęciami musiałaby mieć też, prawda? No właśnie. A tego kota jak byś nazwała?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. Może byłby zły i może by sam sobie jakąś nazwę dla siebie wymyślił. No ale zobaczymy. To może jeszcze poszukamy dalej. A tymczasem, Lauro, może chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Rodzinę, słuchaczy i Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy, a ja Ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz się miło bawiła razem z naszą audycją i jeszcze się usłyszymy kiedyś. No oczywiście. Bardzo dziękuję Ci, Lauro, w takim razie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No tak, no to już teraz trochę wiemy, jak ta czarownica Baba Jaga powinna wyglądać, czyli ten kot. Myślę, że taki nieodłączny symbol Baby Jagi. No i ten strój oczywiście. Tak właśnie wyglądałaby Baba Jaga według Laura. Może wy też macie jakieś pomysły. Dzwońcie, opowiadajcie nam o tych wszystkich Babach Jagach, które znacie, a może byłyście kiedyś w jakimś miejscu, gdzie mogła ta Baba Jaga mieszkać, a może właśnie przypominało to miejsce trochę taką chatkę Baby Jagi. No raczej domków z piernika nie widujemy w naszej okolicy, ale może ktoś gdzieś kiedyś widział, więc spróbujmy teraz jeszcze ten domek Baby Jagi narysować w naszej wyobraźni. 22 645 2055. Zapraszam do telefonowania.

0: wakacje z duchami trwają, a tak naprawdę to powinniśmy powiedzieć, że wakacje z babą Jagą. Dzisiaj wyjątkowo to nie o duchach, ale o babach Jagach, czarownicach i wiedźmach rozmawiamy w naszej audycji poniedziałkowe popołudnie i myślę, że całkiem sporo tych informacji mamy. Już narysowaliśmy taką babę Jagę, stworzyliśmy jej portret, a oprócz tego jeszcze kilka innych ciekawostek dowiedzieliśmy się od naszych słuchaczy, a już teraz przy telefonie jest Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty znasz jakieś baby Jagi?
1: Nie.
0: Nie. Nie spotkałaś nigdy takich w swoim życiu? Ale pewnie czytałaś trochę o nich?
1: Tak.
0: Tak. I o czym te książki opowiadały? Gdzie te baby Jagi występowały?
1: W domku z piernika w jakichś zaczarowanych lasach.
0: No właśnie, domek z piernika. A w środku, jak do takiego domku się wejdzie, jak sobie wyobrażasz, jak taki domek mógłby wyglądać?
1: No jakieś poszarpane ubrania by pewnie wisiały.
0: Czyli on tylko z zewnątrz taki ładny jest, tak? A w środku już raczej tak. Nic takiego przyjemnego by nas nie czekało, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli tutaj na zewnątrz moglibyśmy sobie pochrupać trochę tych pierników, marcepanów i inne wspaniałości, a w środku już tak fajnie nie jest. No to tak, zapach pewnie też jest nieprzyjemny.
1: Ze zewnątrz przyjemny, ale w środku nie.
0: No właśnie. I jak tam w środku? Jak to byś sobie wyobrażała? Kiedy tak wchodzimy razem z tobą wszyscy do tego domku baby Jagi, to co widzimy? A może nic nie widzimy, bo tam jest ciemno?
1: Nie, bo myślę, żeby tam była taka mała lampka.
0: Mhm. I ona by trochę nam oświetlała.
1: I może by ta baba Jaga stała na jakimś bujanym fotelu.
0: O, właśnie, mogłaby się pobujać, czyli mogłaby na przykład spać, kiedy my tam wchodzimy i by nas wtedy nie zobaczyła.
1: Mhm.
0: Czyli możemy trochę się pokręcić po jej domku. No dobrze, i powiedz, te poszarpane ubrania na początku mówiłaś, że tam są. A co jeszcze mogłoby tam być?
1: Myślę, że mógłby tam być czarny kot, który śpi na kominku.
0: O, właśnie, czyli kominek, czarny kot. No to już nam się robi trochę więcej rzeczy. Co jeszcze? Na tym kominku może jakiś kociołek, co?
1: No.
0: Mhm, i tam coś pewnie bulgocze, co tam się może gotować? Jakaś zupa, a może jakiś wywar zaczarowany?
1: Myślę, że coś zielonego i glutowatego.
0: O, właśnie. No dobrze, czyli to byśmy wtedy już wiedzieli, żeby tam nie zaglądać, raczej tego nie próbować, bo jak coś jest zielone, to raczej niezbyt dobrze wróży, czy to będzie dobrze smakowało i czy to w ogóle będzie zjadliwe. No a oprócz tego, mnie na przykład domek baby Jagi kojarzy się z różnymi ziołami, jakimiś słoikami, z różnymi ciekawymi miksturami. Myślisz, że mogłyby takie być?
1: Tak, bo ja byłam w takiej krainie wikingów, i tam były powieszone różne zioła na takich linkach.
0: O, a opowiedz o tej krainie wikingów. Jak tam wyglądało to wszystko? Co to było, jakaś wioska wikingów?
1: Tak, i tam był taki domek baba Jagi.
0: Mhm.
1: I tam były różne futra ze zwierząt.
0: Mhm, i bałaś się?
1: Nie.
0: Nie, czyli to nie było aż takie straszne, ale pewnie bardzo ciekawe.
1: Tak.
0: Mhm. No pewnie ten cały domek nie byłby zbyt wysprzątany, raczej by tam panował chaos w tym domku baby Jagi, tak?
1: Ja myślę, że wszystko by się walało na ziemi.
0: O właśnie, czyli raczej nie była to porządkowa baba Jaga, raczej nie pilnowała porządku. Mhm. No a jakaś miotła? Powinna tam
1: miotła by może sama sprzątała podłogę.
0: O, i to by było rozwiązanie na ten bałagan, czyli baba Jaga wcale nie musiałaby pilnować porządku, bo to miotła by to robiła, tylko wystarczyłoby na nią rzucić jakieś zaklęcie.
1: Tak.
0: Mhm, wspaniale. A tam są jakieś okna w tym domku?
1: Tylko jedno takie... Ja myślę, że tam było tylko jedno takie małe, okrągłe... okienko.
0: Aha,

0: I pewnie raczej też brudne, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A czy oprócz tego kota Baba Jaga miałaby jeszcze jakieś inne zwierzaki? Bo czasami na przykład jakieś ropuchy kojarzą się z Babą Jagą albo jakieś węże.
1: Tury i nietoperze.
0: O i nietoperze, właśnie, racja. Czyli miałaby tam trochę ewentualnie jeszcze jakichś znajomych, chociaż niekoniecznie w ludzkiej postaci. Może byłyby jakieś zaczarowane też.
1: No.
0: Mm-hmm, no wspaniale. Czyli taki domek Baba Jagi no w sumie nie wygląda zbyt dobrze, ale na pewno ciekawie. Można byłoby tam trochę pomyszkować, pozaglądać do tych słoików albo gdzie tam jeszcze można byłoby zawiesić oko. Mhm, wspaniale. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Już teraz w takim razie wiemy, jak ten domek Baby Jagi też wygląda. Z pewnością jest to miejsce, które warto byłoby odwiedzić, ale gdyby ta Baba Jaga jeszcze dłużej pospała, prawda? No właśnie. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za telefon. Rozumiem, że może kiedy będzie okazja, to wybierzemy się wspólnie do takiego domku i pooglądamy go sobie jeszcze dokładniej. A na razie pewnie twoje doświadczenia pewnie są tylko z tego, z tej wioski Wikingów. Gdzie ta wioska Wikingów jest? Opowiedz jeszcze.
1: Koło Raciborza.
0: A, koło Raciborza. Czyli tam możemy pojechać i ewentualnie sobie zajrzeć, jak ktoś sobie wyobraził taki domek Baby Jagi, tak? On tam naprawdę stoi.
1: Tak.
0: O, fantastyczna wiadomość. W takim razie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, co zrobić, to Racibórz i wioska Wikingów, tak? Tam można sobie jeszcze pojechać. Przy okazji dziękujemy za taką polecajkę. Warto tam pojechać pewnie.
1: Mhm.
0: Dobrze. Kasiu, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Babcie, dziadka, całe radio. Całe Polskie Radio dzieciom, moje koleżanki i chyba tyle.
0: I tyle. W takim razie... O, pozdrawiamy rodziców, koleżanki, a ja ciebie, Kasiu, pozdrawiam i bardzo dziękuję ci za telefon.
1: Dobrze.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No tak, czyli widzicie, już możemy sobie wyobrazić taką Babę Jagę i jej domek i to, co w środku w nim jest. Myślę, że każdy jeszcze mógłby tam coś dodać. Jeżeli chcielibyście dodać coś do naszej opowieści o Babie Jadze, o jej domku, o tym, jak może jej las wyglądał i to, jakie otoczenie miała wokół siebie, to 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. I jeszcze przez chwilę możemy porozmawiać o tych niezwykłych babach jagach, oczywiście tych bajkowych.

0: trwają wakacje z duchami, a dzisiaj wakacje z babą Jagą tak naprawdę na czele. No nie jest to zbyt dobra postać, zbyt miła postać. Zwykle przedstawiana jest właśnie z takim trochę krzywym nosem, z jakąś wielką czapką, kapeluszem albo w jakimś koku. No i oczywiście takie stare, poszarpane ubrania najczęściej ma ta baba Jaga. No nie najprzyjemniej nam się zwykle kojarzy, ale przed chwilą była piosenka Jak ja się nazywam. Wiemy, że baba Jaga to Jaga, czyli baba, która ma pewnie na imię Jaga, ale w piosence też padło ile mam lat. Ciekawe, ile taka baba Jaga może mieć lat. Czy Mateusz może o tym wie? Halo, halo, dzień dobry Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, jak sądzisz, ile taka baba Jaga lat, baba Jaga może mieć lat?
1: 10.
0: 10. To niedużo. To taka raczej chyba byłaby młoda, a nie stara baba
1: tak.
0: Jaga. Tak? Czyli ona w twoim
1: tak.
0: wyobrażeniu raczej nie jest zbyt starą osobą.
1: Tak.
0: Tak, czyli jest raczej młoda. A jak ty ją sobie wyobrażasz?
1: Żeby miała spiczasty nos, długi kapelusz, połatane ubrania za duże buty.
0: O, i za duże buty, to mogłaby się w nich przewracać co chwilę, czyli gdyby kogoś goniła, to raczej jej by się nie udało, bo w tych dużych butach mogłaby się poprzewracać, albo by je pogubiła.
1: Tak.
0: To ciekawe z tymi dużymi butami, ale raczej też chyba nie jest zbyt dobrą gospodynią. Jak sądzisz, w tym domu to raczej chyba porządku nie utrzymuje za bardzo taka baba Jaga?
1: Nie.
0: Nie, no właśnie, tak myślałam. Czyli jest tam raczej nieporządek, no ale skoro zna czary, to gdyby chciała, to mogłaby zaczarować ten dom, żeby sam się posprzątał.
1: Tak.
0: Dobrze byłoby znać takie zaklęcia, bo może by i u nas w pokoju to działało. Ja bym chętnie takie zaklęcie też poznała, jak posprzątać w pokoju. A ty?
1: Ja też.
0: Ty też, tak myślałam. No dobrze, a gdybyś Mateuszu jeszcze opowiedział o tym, jak mogło wyglądać takie otoczenie baby Jagi. Czy ten jej domek na kurzej nóżce albo po prostu zwykły domek stałby gdzieś na osiedlu, tak po prostu pomiędzy blokami, czy gdzieś na polu? Jak sobie wyobrażasz ten domek? Gdzie on mógłby stać?
1: W lesie.
0: W lesie, takim gęstym lesie?
1: Tak.
0: Mm-hmm. Czyli byłoby tam raczej trudno trafić i byłoby tam raczej ciemno.
1: Tak.
0: Tak, czyli dokładnie tak, jak to sobie przedstawili bracia Grimm w tej historii. Tak to sobie pewnie wyobrażasz?
1: Tak.
0: No ale jak ona by zbudowała taki domek z piernika gdzieś po środku lasu? Skąd ona miałaby ten materiał do tego, żeby stworzyć taki domek? Z czarów, a rozumiem, czyli ona by go po prostu wyczarowała. Poszłaby trochę na łatwiznę, jak sądzisz?
1: Tak.
0: No właśnie. A czy sądzisz, że tą babę Jagę można byłoby trochę nauczyć kultury? Żeby była milsza dla dzieci?
1: Nie.
0: Nie. Czyli ona już taka pewnie zostanie, tak? Już raczej nie uda nam się.

0: jej zmienić. A myślisz, że ma jakieś koleżanki albo kolegów?
1: Albo nie
0: kuzynki,
1: wiem.
0: Może jakąś rodzinę? Czy ona tylko tak zupełnie sama mieszka? Nie ma nikogo, z kim mogłaby się porozumieć?
1: Jest też sowę miała.
0: A, sowę, czyli kot, sowa, nietoperz, raczej ze zwierzętami by obcowała na co dzień. No pięknie. A gdybyś na przykład zobaczył taki domek Baby Jagi, to zdecydowałbyś się tam pójść, czy raczej omijałbyś go szerokim łukiem?
1: Omijał go szerokim łukiem.
0: Lepiej nie być takim ciekawskim i nie sprawdzać, co w środku, ale my dzisiaj możemy sobie wyobrażać, jak ten domek Baby Jagi może wyglądać. Jeżeli ona by twardo spała, to raczej moglibyśmy tam zajrzeć, ale tylko na chwilę. Także skoro już wiemy, jak on wygląda, jak wygląda Baba Jaga i gdzie mieszka, no to mam nadzieję, że teraz już nie będzie nas aż tak bardzo korciło, żeby tam zaglądać. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Było mi niezwykle miło ciebie poznać. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Tak, kogo?
1: Babcie, dziadka, ciocię, drugą babcię, Polskie Radio dzieciom, słuchaczy, Misia, Michasia i Smoka Adasia, mamę, tatę, siostrę.
0: Piękne pozdrowienia. Myślę, że naprawdę bardzo dużo osób wymieniłeś, Mateuszu. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A gdybyśmy jeszcze tak na koniec może rzucili jakieś zaklęcie na tą Babę Jagę, żeby ją odczarować. Jak myślisz, jak takie zaklęcie mogłoby brzmieć?
1: Stary Mary, pokus, pokus, niech baba się obudzi.
0: O! No, niech się obudzi i niech się naprawi trochę, prawda? Niech się trochę lepiej zacznie zachowywać, tak?
1: Tak.
0: Świetnie. Bardzo ci dziękuję, Mateuszu. W takim razie dobrego wieczoru, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No właśnie, to jest trochę szkoda, że te baby Jagi tak w podobnym wieku może do niektórych starszych pań tak źle nam się niektóre kojarzą, a przecież nasze babcie są takie wspaniałe, potrafią stworzyć tak wspaniałe dania, posprzątać w swoim domu i stworzyć nam wspaniałe wakacje. No trochę szkoda, że te baby Jagi są akurat trochę gorzej postrzegane, no ale może to wszystko właśnie kwestia czarów. Jeżeli znacie jakieś czary, które mogłyby odczarować Baby Jagi, no to dzwońcie 22 645 2055.
2: Kto mnie zna, to ręka w górę, a kto nie zna, to dwie ręce. Kto wie, jaki jestem mądry, rąk podniesie jeszcze więcej. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, co się stało? Dlaczego nikt nie podnosi trzech rąk albo czterech? To okropnie dziwne. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
3: Lecz nic mądrego nigdy nie powie.
2: No jak to nie? Przepraszam bardzo. Jaki słoń lata po niebie? Oczywiście słońce, słońce to jasne jak słonina. Wszystko mnie interesuje w głowie, mam komputer cały i dlatego nie mam dwójek, lecz wyłącznie same pary. La la la la la la la la la la la la. Chciałem powiedzieć szóstki, szósteczki jak precelki, niam niam, zaraz, zaraz, kto mi zjadł dzienniczok ojej, chyba ja sam zjadłem. Rebuś wie wszystko na każdy temat, Rebuś rozwiąże każdy dylemat, Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
3: Co tam się kryje w tej mądrej głowie?
2: Komputer atomowy, fabryka dobrych pomysłów i czekolady, kuchenka do gotowania zadań z matmy. Kiedy brak mi wiadomości, wcale tym się nie przejmuję, przecież po to mam fantazję, myślę, zmyślam, kombinuję. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowy z piachu. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie i zawsze coś śmiesznego powie. Wszyscy razem!

No właśnie, a może zaśpiewać takiej Babie Jadze? Może ona wtedy by trochę zmiękczyła swoje serce i nie straszyła tak biednego Jasia i Małgosi. Dzisiaj w naszych wakacjach z duchami rozpracowujemy Baby Jagi, czarownice i inne wiedźmy, które czasami pojawiają się w różnych bajkach. No i postaramy się może trochę je odczarować. A już teraz jest z nami Staś. Dzień dobry, Stasiu. Dzień dobry, dzień dobry. Oj, coś was słabo słychać. Halo, halo, słyszymy się? Trochę głośno jest. Może udałoby się wyciszyć zestaw głośno mówiący, a mówić do telefonu? Halo, halo, słyszymy się? Oj, coś niestety mamy trudności techniczne i Staś nam gdzieś odjechał. Nie wiem, jak to się dzieje, że nasi słuchacze nagle gdzieś się znikają. No ale mam nadzieję, że może jeszcze się wkrótce pojawią. Będziemy mogli rozwikłać te tajemnice Baby Jagi, czarownic i innych wiedźm, które pojawiają się w różnych bajkach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Baby Jagi mają swoje kuzynki, a może to są Baby Jagi odpowiedniczki w różnych częściach świata. No bo przede wszystkim znamy tą Babę Jagę, która jest związana z lasem i Jasiem i Małgosią. Ale nie wiem, czy wiecie, jest też taka Baba Jaga, która żyje w Japonii. Spotykamy tam Jaumbę, czyli górską staruchę, wiedźmę. Według legend mieszka w odległych górach i może wyglądać jak zwyczajna starsza kobieta, dopóki nie pokaże swojej prawdziwej, bardzo przerażającej natury. Także okazuje się, że w różnych miastach możemy, w różnych krajach możemy spotkać takie Baby Jagi, ale na szczęście nie wszystkie są złe, bo tak jak na początku naszej audycji rozmawialiśmy z Maciejem Rożenem, okazuje się, że jagi potrafią być niezwykle miłe i sympatyczne, więc szukajcie takich bab jak w waszych książkach. Może znajdą się też takie, które są radosne, wesołe, pomocnicze, pomocne i z natury bardzo dobre. Myślę, że takimi babami, jagami możemy się otaczać i możemy się też z takimi przyjaźnić. A oprócz tego różne czarownice i wiedźmy, no myślę, że tylko podkręcają nam trochę koloryt naszych baśni, bajek i opowieści. A ja już wam dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie w naszej audycji wieczornej. Powoli słońce zachodzi, robi się trochę już ciemniej. Może to będzie dobra pora na to, aby opowiedzieć sobie różne ciekawe historie. Nie tylko o duchach, ale jak się okazuje, baby, jagi, wiedźmy, czarownice i inne straszydła mogą się pojawić w naszych opowieściach, ale oczywiście na koniec wszystko dobrze się kończy, tak jak i nasza audycja. Już tylko 7 minut zostało nam do godziny 20. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście, bo jeszcze za tydzień spotykamy się w naszej wakacyjnej odsłonie audycji Wakacje z duchami. No a później rok szkolny, wrzesień. Trochę się zmieni nasza ramówka, ale mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie się do nas często odzywać, a my was bardzo ściskamy. Pozdrawiamy, życzymy wam dobrej nocy. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: No się wymęczyłem, aż mi się same oczy zamykają.
2: To bardzo dobrze, połóż się i śpij.
3: No co ty, przecież tak nie zasnę.
2: Dlaczego, skoro jesteś zmęczony? Połóż się i śpi.
3: Nie. Ale możesz mi pomóc. To ja się położę, a ty opowiesz mi bajkę do snu, dobrze?
2: Dobrze, jeśli jesteś tak zmęczony jak nasi słuchacze.
3: Słucham? To opowiesz?
2: Tak, opowiem, jasne. Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: Jak to? To inne dzieci też chcą spać?
2: Oczywiście. Przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Kiedyś opowiadałeś o takim małym i odważnym...
2: A, o krasnoludzie Hubercie.
3: Nie, o takim... No takim silnym, odważnym.
2: A wiem, Waligurze, wielkoludzie Waligurze.
3: Nie, o delfinie, co był bohaterem.
2: A, proszę bardzo, może być, bardzo dobrze.
3: Tylko, żeby był, wiesz, taki dzielny jak...
2: Jak kto?
3: No jak... No żeby był najdzielniejszy, najodważniejszy.
2: Niełatwe zadanie przede mną postawiłeś, misiaczku.
3: Jeszcze żeby był jakiś...
2: No dobra, już nie przesadzaj, misiu, najlepiej zamykaj oczy i posłuchaj.
3: A dzieci?
2: No dzieci też. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą. I bajeczki, i ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i mogę słuchać, zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu, w głębi oceanu. No może nie tak głęboko, ale pod powierzchnią.
3: To znaczy gdzie?
2: To znaczy wszędzie. To się mogło zdarzyć w każdym morzu, oceanie. Wszędzie tam, gdzie mieszkają. No, właściwie tam, gdzie przebywają delfiny oraz ich przeciwnicy. No, jak już wiecie, delfiny to najmądrzejsze spośród wszystkich morskich stworów. Mówimy morskie, choć oddychają powietrzem. Podobnie jak niedźwiedzie polarne, choć śpią na lądzie, a właściwie na lądolodzie, no, czy na pływającej lodowej wyspie, to mówi się o nich, że są zwierzętami morskimi. Niedźwiedzie, choć doskonale czują się na powierzchni, no to radzą sobie świetnie w wodzie. Pływają bardzo dobrze i to w najzimniejszych wodach. Delfiny natomiast nie mają nóg, dlatego nie potrafiłyby wyjść na ląd, ale tak samo jak misie i ludzie, muszą oddychać powietrzem. No i to, co je odróżnia od ryb, to, że tak jak ludzie i misie, też piją mleko. No, ssaki piją mleko swoich mam, dlatego mówimy o nas ssaki. Delfiny, wieloryby, orki, dopóki nie podrosną na tyle, by same się wyżywić, dopóki nie wypłyną w świat, to piją.

i o mleko mamy. Delfin nie może tak jak my usiąść, położyć się i spać. Dlaczego? Bo mieszka pod wodą, śpi i podczas snu musi oddychać tak jak my. Ale skoro śpi pod wodą, to jak ma oddychać? Oddycha wystawiając głowę z takim małym otworem pośrodku i tym otworem czerpie powietrze. Może niektórzy z was już poznali kiedyś delfina Draco? Młody delfinek, może tylko trochę starszy od misia Michasia, jest bardzo odważny. I bardzo ciekawy. Choć dorośli ostrzegali go, żeby nie pływał tam, gdzie może być niebezpiecznie, choć opowiadali mu o rekinach, o olbrzymich kałamarnicach, w której macki mógłby się zaplątać, o wielkich krabach z potężnymi szczypcami, o żółwiach gigantach. No może akurat żółwie nie są dla delfinów groźne, zwłaszcza że żółwie poruszają się raczej bardzo powoli i nawet gdyby chciały, nie dałyby rady dogonić takiego żywiołowego delfinka jak Draco. W stadzie? Pośród pozostałych delfinów Draco bardzo się nudził. No chciał dokonać wielkich rzeczy, chciał może zbudować coś wspaniałego, choć płetwami to trudno, a pomóc komuś, kto potrzebuje pomocy, uratować kogoś z zagrożenia, dowiedzieć się tego, o czym nie chciały opowiedzieć dorosłe delfiny. Draco z bajek i opowieści najstarszych delfinów wiedział, że gdzieś daleko, w odległych głębinach, niedostępnych, czarnych, podwodnych kotlinach mieszkają najdziwniejsze stwory, wielkie i przerażające, takie, które nigdy nie widziały światła słonecznego, mieszkające gdzieś w najstraszniejszych głębinach. Słyszał o syrenach, półludziach i półdelfinach, czy półrybach i półludziach, ale nigdy ich nie widział. Ludzi widział, a właściwie to widział należące do ludzi łodzie, statki, jachty, żaglówki. No, z podwody wyglądają one jak brzuchy morskich wielkich ryb unoszących się na powierzchni. Kiedyś w ślad za wujkiem Gładkim wyskoczył z wody. Wtedy zobaczył, że na unoszącej się na wodzie łodzi siedzą dziwne istoty. A wujek ostrzegał go przed nimi. Powiedział, że ludzie to najstraszniejsze potwory. Straszniejsze od wielorybów i krakenów. Straszniejsze od mątw i wielkich krabów. Opowiadał, że ludzie nie tylko łapią delfiny i porywają do swoich zamkniętych basenów, gdzie delfiny muszą popisywać się przed ludźmi, żeby dostać coś do jedzenia. Opowiadał o ludziach, którzy wyławiają wielkie sieci ryb, a później wyrzucają resztki, bo sami nie są w stanie zjeść wszystkiego. Ludzie nawet strzelają do delfinów strzałami i różnymi ostrymi dzidami. Są straszni, zapamiętaj, okropni, a najgorsze, że wyrzucają do mórz i oceanów swoje śmieci. I aż zadrżał na to wspomnienie. A co to są śmieci, wujku? Zapytał Draco. To coś śmiesznego? To najgorsze, co może nas spotkać, Draco. Od ich śmieci ryby i inne morskie stworzenia giną. Ryby i my zaplątujemy się w ich sznurki, druty, maski, taśmy. Wylewają do wody śmierdzące resztki i farby, cuchnącą ropę naftową, benzynę. Marnują mnóstwo wody, która jest niezbędna do życia. No, jest nam potrzebna, bo inaczej nie mielibyśmy w czym pływać. Całe życie Draco na ziemi jest zależne od wody, a ludzie zanieczyszczają ją. Tak samo powietrze, mają wielkie kominy, które wypluwają do chmur smrody i wyziewy i potem to wszystko nas dusi. Najgorsze, śmierdzące gazy. Bez powietrza nie ma czym oddychać. I my, i ludzie, kochany Draco. To co możemy zrobić, wujku, żeby temu zapobiec? No, co zrobić? No, co zrobić, żeby nie zatruwali wody i powietrza? Żeby nie robili i nie wyrzucali tylu śmieci? Co robić? A wujek Gładki wyskoczył najwyżej, jak umiał, i głośno zapiszczał. Chciał ostrzec ludzi przed tym, co złego robią. Namówić ich do zmiany zwyczajów, do zmiany swojego życia. Przypomnieć o niemarnowaniu wody, ciepła. Wtedy Draco też po raz pierwszy wyskoczył tak bardzo nad wodę, kiedy tylko zauważył ludzi. Wyskoczył i głośno krzyknął. Ludzie usłyszeli dziwny pisk, ale na szczęście już coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że trzeba robić wszystko, żeby uratować Ziemię przed dalszym niszczeniem. Już delfiny nie muszą nam przypominać. Ludzie wiedzą, że trzeba przywrócić Ziemi świeże powietrze i czystą wodę. Na szczęście coraz lepiej to rozumiemy. A najlepiej spośród ludzi rozumieją to dzieci. Bo to im najbardziej zależy na świecie, który zmienia się na gorsze. To dzieci, kiedy dorosną, będą musiały żyć w tym świecie. Będą musiały mocniej i mocniej pracować nad tym, żeby wszystkim żyło się na ziemi jak najlepiej.

Jeśli chcesz, to możesz się spotkać z delfinkiem Draco, z bohaterem mórz i oceanów, z delfinem, który ludziom przypomina o tym, co jest dla nas najważniejsze. O tym, że powinniśmy żyć w harmonii z naturą, z przyrodą, dla dobra ludzi, zwierząt, roślin. Wiesz, że możesz zostać bohaterem? Wiesz, że też możesz pomóc? Tylko musisz mieć dużo sił. Bardzo dużo sił. Musisz się uczyć i bawić się, zjadać w sam raz i ruszać się w sam raz, szanować ziemię, wodę, powietrze. Może jeszcze nie wiesz teraz jak, ale wkrótce się tego dowiesz. Może od delfinka Draco? Jak? Tak jak zechcesz. Co wy na to, basałyki? Zamknijcie oczy i we śnie płyńcie na spotkanie z Draco, podmorskim bohaterem. Pa, pa! Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Aleksandra Gałązka, Rosa. Część czwarta. Tajemnica babci Neli. Czyta Patryk Bartoszewski. Słońce tego dnia nie było chętne do współpracy. Choć ona lubiła te dni, podczas których padał drobny, stale brzmiący deszcz. Powietrze stawało się świeże. Chłodne podmuchy delikatnego wiatru przypominały o nadchodzącej jesieni. Ten dzień był wyjątkowo chłodny i wstała z łóżka trochę później niż zwykle. Miała nawet zamiar rozpalić w piecu, ale jednak nie przesadzajmy, to był sierpień, więc trochę za wcześnie na dym z komina. Wsunęła stopy w kapcie z owczej wełny i ruszyła wolnym krokiem w stronę kuchni. Idealny dzień, by rozgrzać się gorącą herbatą, a dla Rosy zagrzać ciepłe mleko. Miała myśl ukręcić ciasto drożdżowe na chałkę, która będzie miłym początkiem dnia do śniadania. Zapach roznosił się po kuchni i chyba nawet po całym domu, bo chwilę przed wyjęciem chałki z piekarnika w kuchni pojawiła się Rosa.
1: Babciu, ale pachnie! Aż czułam to przez sen i musiałam czym prędzej wstać i sprawdzić, co to takiego, powiedziała wnuczka z lokami roztrzepanymi na wszystkie strony.
0: Na śniadanie dziś chałka, konfitura z wiśni i ciepłe mleko, powiedziała babcia Nela, stawiając produkty na stole.
1: Ach, babciu, idealnie, jesteś wspaniała,
0: oblizując się powiedziała Rosa i już z pełnymi ustami dodała:
2: dziś przyjdzie do mnie Kornel i Hugo. Nie masz nic przeciwko?
0: Oczywiście, że nie. Już wstawiłam rosół, więc dla nikogo nie zabraknie. Babcia Nela była niezwykła. Rosa uwielbiała te nieśpieszne poranki i wspólne wieczorne oglądanie koncertów. Dziś oczekiwała na pojawienie się przyjaciół Hugo i Kornela, którzy wprost uwielbiali jej babcię. Nie mieli planów na ten dzień. Po prostu umówili się, by spędzić razem czas. Po pysznym śniadaniu poszła umyć zęby, uczesać włosy i chwilę później usłyszała pukanie do drzwi.
1: Ja otworzę, podbiegła do drzwi wejściowych. Cześć, wchodźcie.
0: Cześć, Rosa, chórem odpowiedzieli chłopcy.
1: Dzień dobry, babciu Nelu.
0: Babcia nie miała problemu z tym, żeby bliscy znajomi Rosalii mówili do niej w ten sposób.
1: Cześć, Kornel, cześć, Hugo, z uśmiechem powiedziała babcia. Wchodźcie, bo ziąb dziś wyjątkowy, jak na sierpień.
0: Rzeczywiście, pogoda nie zachęcała dziś do spędzania dnia na zewnątrz. Chłopcy zdjęli kalosze.

kapelusze i swoje płaszcze przeciwdeszczowe. Idziemy do salonu, zarządziła Rosa. Pomyślałam, że dziś możemy stworzyć pokaz cyrkowy. Co wy na to? Rosa, ja raczej nie umiem żadnych cyrkowych sztuczek, powiedział Hugo kręcąc głową. Ale za to wiem, że zwierzęta w cyrkach zastępowane są hologramami, czyli takimi rzeczywistymi, ruchomymi obrazami, wyświetlanymi w powietrzu. My nie mamy w planach zatrudniać zwierząt, chyba że kot Krokiet zgodzi się być asystentem magika, stwierdziła Rosa, rozglądając się za Krokietem po pokoju. Czyli ty będziesz magikiem? A znasz jakieś magiczne sztuczki? Zapytał Kornel. Zaraz się nauczę, dlatego spotkanie mamy tak wcześnie rano, żeby się przygotować. Przygotować? Na co? Oczywiście na pokaz cyrkowy, powiedziała Rosa, wyciągając z przyniesionej torby przedmioty takie jak cylinder, karty, malowidła i cały strój klauna. A kto ma być klaunem? Zapytał Kornel. Pomyślałam o tobie. Idealnie będzie pasował, powiedziała Rosa. Babciu, masz może gdzieś w swoich schowkach perukę dla naszego klauna? Babcia Rosa przyszła do pokoju zdziwiona powstałym zamieszaniem. Perukę klauna? Szykujecie pokaz cyrkowy? Zapytała babcia Nela z nieskrywanym uśmiechem. Ja się na żadną perukę nie zgadzam, dodał oburzony Kornel. Nigdy nie ściągam swojej fioletowej czapki. Mogę ewentualnie założyć ten śmieszny czerwony nos. Wiecie, że występowałam kiedyś w cyrku? Powiedziała babcia i z melancholią oglądała zebrane przez Rosę przedmioty. Naprawdę? Zdziwiła się cała trójka. Opowiedz nam o tym, babciu! Szykujemy na dziś pokaz. No, niech będzie. Ale mam nadzieję, że jestem na niego zaproszona. Powiedziała babcia Nela, spoglądając na potakujące głowy. Skoro tak, to opowiem. Wiele lat temu, jak byłam trochę starsza od was, a świat wyglądał zupełnie inaczej, mieszkałam z moimi rodzicami na skraju lasu. Pewnego dnia nieopodal nas rozbiła się trupa cyrkowa, a ja, zaciekawiona kolorowymi światłami, ruszyłam sprawdzić, co to takiego. Gdy weszłam, moim oczom ukazał się całkowicie inny świat, niż znałam dotychczas. Zewsząd dobiegały wesołe okrzyki. Każdy ćwiczył swoje umiejętności. Żonglerzy, podrzucający swoimi obręczami, mimowie, poruszający się w niesamowicie realny sposób, używając przedmiotów, które istniały tylko w ich wyobraźni. Iluzjoniści, którzy wyczyniali prawdziwe czary z kartami i nie tylko, oraz akrobaci, skaczący na linii, jakby to był zwykły chodnik. Klauni, uśmiechnięci od ucha do ucha, ćwiczyli swoje prześmieszne pokazy, a gimnastyczki wyginały swoje wyćwiczone ciała w niepojęty sposób. Oj, zakochałam się w cyrku od pierwszego wejrzenia. Spotkałam wtedy właściciela, pana Nikodema, którego z miejsca poprosiłam o możliwość udziału w ich przedstawieniach. A co robić umiesz, moja droga? Zapytał niewysoki pan Nikodem w czapce z daszkiem. Nauczę się wszystkiego, dodałam pewna swoich umiejętności rozwoju. No i nauczyli mnie. Może nie wszystkiego, ale znam parę sztuczek. Spędziłam z nimi kilka lat, jeżdżąc po różnych zakamarkach świata i to był naprawdę piękny czas. Babciu, a nauczysz nas? Zapytała Rosa, zafascynowana opowieścią o babci. Prosimy, dodali chłopcy. Dobrze, już dobrze, pomogę wam stworzyć to przedstawienie. O ile coś jeszcze pamiętam, powiedziała babcia Nela z uśmiechem. Babcia oczywiście pamiętała wszystko. Nauczyła Hugo sztuczek karcianych.

innych, bo on miał być naszym iluzjonistą. Kornel, jako że umiał doskonale jeździć na deskorolce, postanowił połączyć sztukę bycia klaunem, której nauczyła go babcia, i zaplanował pokaz artystyczno-akrobacki na tym właśnie pojeździe. Rosa już od samego początku historii babci upatrzyła sobie naukę żonglowania i przyniosła kilka piłek ze swojego pokoju. Po kilku godzinach prób z babcią Nelą udało jej się bez większego trudu łapać naprzemiennie nawet 3 piłeczki. Babcia przejęła rolę prowadzącej całego cyrku. Pokaz odbył się wieczorem w towarzystwie rodzin i sąsiadów. Wszyscy byli zachwyceni precyzją i pomysłowością wykonania. Po skończonym występie wykończeni artyści poszli do kuchni na Rosu i Szarlotkę. Babciu, to było niesamowite. Nauczyłaś nas tylu sztuczek, a mówiłaś, że uczyłaś się ich tyle lat temu i niewiele pamiętasz, powiedziała Rosa, a Hugo i Kornel kiwnęli głowami, wciągając kluski z rosołu. I może jeszcze nie jedną sztuczką was zaskoczę, powiedziała babcia Nela, a chusteczka, którą trzymała w ręku, zniknęła, jakby się rozpłynęła w powietrzu.

0: chcesz spać?
1: Nie. Nie.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

odwrotnie. Przepraszam cię. Rycerze utworzyli

potworny ma.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak

0: Podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polski.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem.

0: uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu N97. A dzisiaj ze mną w studiu Anna Wietrzykowska, psycholożka niepłodności, seksuolożka, autorka książki Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: To na początek chciałam poznać Pani historię. Jaka to była droga, że akurat zdecydowała się Pani na taką konkretnie specjalizację, bo nie jest to popularne w naszym kraju.
5: Niepłodność wydawała mi się taką inną od pozostałych chorób. Taką nieinterpretowaną wprost jako choroba. W moim genogramie też, czyli w historii mojej rodziny, były przypadki osób, które właśnie doświadczyły niepłodności. Były to jednak dość takie przemilczane historie. I myślę sobie, że to jakoś zawsze wewnętrznie mnie ciekawiło. A gdy doszłam do etapu studiów, to mocno myślałam o pracy właśnie z pacjentami będącymi w chorobie. I ta niepłodność gdzieś pociągała mnie jako taka tajemnicza choroba, choroba nie wprost, choroba pary, choroba i niechoroba, bo wiele osób nie postrzega w ogóle jej w kategorii choroby. I myślę sobie, że z wielu takich kawałków mnie ona przyciągnęła i w pewnym momencie postanowiłam oddać się tej drodze i jest mi na niej dobrze.
4: A czy to jest tak, że tę specjalizację można wybrać w trakcie studiów na uczelni, podczas jakichś studiów podyplomowych? Czy to raczej jest tak, że będąc psycholożką, to pani kieruje swoją drogą i tym zakresem zainteresowań?
5: Oficjalnie nie ma takiej specjalizacji jak psychologia niepłodności. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, skończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem psychologiem, można powiedzieć, ogólnym. Natomiast sama zaczęłam się w jakiś sposób dokształcać w tym kierunku. Drogą szkoleń, drogą warsztatów. Mam też uprawnienia, jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną. Więc z różnych takich kierunków pozbierałam sobie ten swój warsztat pracy. Teraz myślę, że jest dużo łatwiej, ponieważ obserwuję, że powstaje dużo takich studiów podyplomowych, ukierunkowanych na pracę z osobami, z pacjentami w okresie okołoporodowym, więc okoliczności te obecne, a okoliczności, w jakich ja kończyłam studia wiele lat temu, są naprawdę różne. Mogę powiedzieć, że przez całe studia pięcioletnie może na jednym przedmiocie, i to tylko na chwilę, było wypowiedziane słowo niepłodność. Mhm. Nie miałam takiego backgroundu, jeżeli chodzi o studia magisterskie. Bardzo dużo informacji jeszcze wtedy poszukiwałam w takich źródłach zagranicznych, niszowych i kierowałam się trochę takim dużą ciekawością.
4: No, myślę sobie, że była pani odkrywczynią trochę tego tematu, no bo dzisiaj ten temat w przestrzeni publicznej jest obecny, chociaż pewnie jeszcze nadal nie aż tak bardzo, jakbyśmy chcieli, bo przecież jest coraz więcej osób, par, których ta choroba dotyczy. No ale tych kilka lat temu dostęp do tych informacji to naprawdę było odkrywanie tego na własną rękę pewnie.
5: Ja może dodam, że z bardzo wielu naprawdę doświadczonych psychologów zajmujących się tematem niepłodności, którzy jak działali, nie było jeszcze social mediów, nie było jeszcze takiego narzędzia, z którego można by czerpać od nich wiedzę. Dzisiaj już są bardziej widzialni w mediach, natomiast ja korzystałam z ich publikacji, artykułów, poszukiwałam, natomiast te osoby były, tylko nie było o nich głośno. A szkoda, bo myślę sobie, że gdyby wtedy miały do dyspozycji social media, to myślę to sobie, że też pacjentom byłoby łatwiej, bo psychoedukacja w temacie choroby jest ogromnie ważna, a psychoedukacja w takiej chorobie jak niepłodność jest jeszcze ważniejsza. I chyba to powiem,

0: dzisiaj wiele razy, bo niepłodność nie zawsze jest widziana w kategoriach choroby.
1: Tak, myślę, że nadal bardzo często tak jest. Cieszę się, że jest program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, bo właśnie powstaje ta przestrzeń na to, żeby się zaopiekować swoim zdrowiem psychicznym, które często, też gdy ja byłam w procesie leczenia, no sami zrzucaliśmy z moim partnerem to na dalszy plan, bo po prostu wszystkie zasoby finansowe szły na to leczenie, powiedzmy, fizyczne i na ten upragniony cel, czyli dziecko. No a ta przestrzeń, mimo że tak bardzo ważna, no gdzieś była pomijana. Także cieszę się, że no taka pozytywna iskra na początek naszej rozmowy jest. Chciałam zacząć od tego, z czym wiąże się tabu związane z niepłodnością, bo mimo że to pytanie wydaje się pewnie na pierwszy rzut ucha banalne, to z pani książki wynika, że to tabu ma szerokie korzenie.
0: Myślę, że dużą podstawą są braki w edukacji seksualnej, które były powielane przez wiele lat. Nie wiem, jakie pani ma doświadczenia oraz osoby, które nas słuchają, natomiast ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu z zajęć szkolnych na temat wychowania do życia w rodzinie. Narracja była taka, łatwo zajść w ciąży, to jest oczywiste i to jest oczywista konsekwencja uprawiania seksu. Natomiast to absolutnie nie jest prawda, bo zajście w ciąży u osób poniżej 30 roku życia w ciągu miesiąca to jest zaledwie 20 parę procent. To nawet nie jest 50%. Więc to zajście w ciąży nigdy nie jest tak łatwe, jak nam przedstawiano. Bazując na takich treściach, my społecznie mamy taki obraz tego zajścia w ciąży jako oczywistego. Nie ma, albo może inaczej, teraz już jest, ale przez wiele pokoleń nie było mowy o takich trudnościach. Nie było mowy też o tym, że to zajście w ciąży jest nie zawsze zależne od decyzji pary. Natomiast to, z czym spotykają się moi pacjenci, to często jest taki rodzaj postrzegania ich bezdzietności jako wyboru. Jeśli nie mają dzieci, to są postrzegani ci moi pacjenci, część tych moich pacjentów, jako osoby, które albo zwlekają z tą decyzją, albo ją odkładają, albo wolą robić inne rzeczy, realizować się w innych
1: rolach. Są wygodni.
0: Dokładnie. Więc duży jest, myślę sobie, taki obraz społeczny niemożności zajścia w ciąży jako wyboru. Mhm. I to jest chyba takie coś, co sprzyja temu tabu.
1: Ale też z pani książki wynika, że to tabu jest bardzo osadzone w naszych rodzinach i w tym, w jaki sposób w ogóle wyglądała historia naszej rodziny, jak wyglądało podejście do macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, stosunek do dzieci i czy takie tematy w ogóle były poruszane.
0: Jak najbardziej. Myślę sobie o takich przekazach rodzinnych dotyczących roli rodzica, dotyczących roli dziecka w rodzinie, jakichś zobowiązań dziecka względem rodziców. Więc dużo osób, które nie ma dzieci, spotyka się w swoich systemach rodzinnych z takim lękiem starszych pokoleń. Oto kto się zajmie tymi osobami, które nie mają dzieci na starość, kto ich będzie doglądał, ponieważ dzieci dalej postrzegane są jako jakiś taki rodzaj
1: narzędzia.
0: Gwarancji. Narzędzia, tak. Narzędzia gwarancji zaopiekowania na starość. To też wybrzmiewa. Mhm.
1: Czyli takie duże obciążenie jeszcze zanim to dziecko się pojawi na świecie, a nawet zanim pojawi się ciąża.
0: I już ma rolę. Mhm.
1: Trudno żyć z takim bagażem na starcie. Właśnie jeszcze chciałam pogłębić ten temat rodziny, bo to jest tak, że niepłodność oczywiście najbardziej dotyka rodziców w staraniach, ale przekłada się bardzo na sytuację, na relacje w całej rodzinie. Pewnie w niektórych rodzinach bardziej, w innych mniej, tam gdzie to oczekiwanie na potomstwo czy zainteresowanie przyszłych babci, opieką na przykład, jakaś projekcja swoich marzeń, to może być większy problem. No ale nie mniej, to nie jest tak, że jako rodzice w staraniach jesteśmy samotną wyspą.
0: Jesteśmy w archipelagu różnych wysp. Mhm. Wyobrażam też sobie, że są rodziny, w których dziadkowie też w jakiś sposób są w ogromnym cierpieniu. To znaczy dziadkowie, może osoby, które chciałyby zostać dziadkami, ale ich dzieci są w trakcie leczenia niepłodności, to też doświadczają tej niemożności

0: wejścia w ważną rolę. Rówieśnicy tych starszych osób są w tych rolach, być może też te starsze osoby się spotykają z jakimś rodzajem wykluczenia z powodu tego, że nie są dziadkami. Tak sobie myślę, że ta nieobecność dziecka jest bardzo obecna w życiu większej ilości osób niż tylko pary, natomiast różnie na tą nieobecność się reaguje.
1: Nawet gdy o tej niepłodności nie mówimy głośno. To też wpływa na nasze relacje, na to, jak jesteśmy postrzegani. Na końcu książki pani opisuje kilka takich hipotetycznych sytuacji, które dotyczą par w różnych opcjach leczenia niepłodności, z różnymi przyczynami, z różnymi historiami, też z różnymi historiami rodzinnymi. No i właśnie jedna z par nie mówi o swojej chorobie, ale bardzo to się przekłada na ich życie.
0: Ich ciało mówi, ich inne kawałki mówią tą historię. Niekoniecznie jest ona wypowiedziana słowami. Nieobecność, jak i obecność jest tak samo odczuwalna.
1: Mocne. Ja mam to szczęście, że moja niepłodność zakończyła się macierzyństwem, ale tak sobie myślę, że właśnie w tej chorobie ta nieobecność jest tak bardzo trudna i ciężka. Porównałabym to do tego, jak czasami jesteśmy w bardzo cichym pomieszczeniu i ta cisza aż boli. To tutaj tak sobie pamiętam, że ta nieobecność właśnie boli.
0: Jestem w stanie to sobie wyobrazić, słysząc historię wielu osób w gabinecie. Jestem też w stanie sobie wyobrazić to, że normalnie, może to jest złe określenie, ale jeśli nie spotykamy na swojej drodze niepłodności, to w jakiś sposób tak automatycznie wchodzimy w te różne poszczególne części naszego życia, tak? Mamy to pragnienie bycia rodzicem, pojawia się ciąża, przechodzimy dalej. Tutaj jest takie wielkie zatrzymanie i w tym wielkim zatrzymaniu wiele par sobie zadaje różnego rodzaju pytania, które nie zadałyby te pary, gdyby to dziecko się pojawiło. To jest zupełnie inna droga, która generuje bardzo wiele takich momentów zatrzymania i w tym zatrzymaniu pojawia się bardzo wiele treści i one pracują.
1: A w jaki sposób to, z jakiej pochodzimy rodziny, to w jaki sposób byliśmy traktowani jako dziecko, jaka była nasza rola w rodzinie starszego, młodszego dziecka, dziecka opiekuna, dziecka rodzica, przekłada się właśnie na nasze postrzeganie, na nasze odczuwanie, na nasze przeżywanie niepłodności.
0: W swojej pracy spotykam osoby, które miały doświadczenie parentyfikacji, czyli takiej odwróconej roli w relacji z rodzicami. W momencie, w którym dziecko opiekuje się rodzicami, nie może w pełni przeżyć swojego dzieciństwa. Nie może realizować swoich ważnych potrzeb, nie może realizować też swoich zadań rozwojowych. Ono trochę oddane jest tej opiece. Ale ten czas przemija. Takie dziecko w jakimś momencie staje się dorosłe, ale ten czas nie wraca. I czasami u osób, które były w takiej relacji odwróconej, pojawia się takie nadzieja, marzenie o tym, że to zostanie odzyskane, na przykład w relacji z dzieckiem. Pojawiają się takie fantazje, będzie ktoś, kto mnie będzie kochał. Pojawi się ktoś, kto dzięki komu poczuje się ważna, ważny. I to fantazjowanie o dziecku jako kimś, kto nas w jakiś sposób uzupełni, jest tym momentem, gdzie warto się zatrzymać i to wszystko w jakiś sposób tak przeorganizować, aby ono nie miało tego zadania. Bo parentyfikacja jest trochę jak takiej metaforycznej sztafecie, przenoszona dalej. Dopóki ktoś się nie zatrzyma i w jakiś sposób nie zaopiekuje tym swoim doświadczeniem straty.
1: Mhm. Bardzo często jest tak, że gdy jesteśmy w procesie starań, w procedurze in vitro, w leczeniu niepłodności, to tak mocno skupiamy się na tym celu, czyli na dziecku, że tak naprawdę przestajemy żyć w takim znaczeniu zafiksowania na ten cel główny. A pani tak pięknie pisze w książce o tym, żeby pielęgnować tę chęć życia, miłość do życia w sobie poprzez zadanie sobie jednego ważnego pytania. O czym marzę i co dalej robimy z tymi marzeniami?
0: Jeśli jest możliwość, to podążamy za nimi i w jakiś sposób prowadzamy je w życie. To jest ważne i ja też mam takiego wewnętrznego zawsze adwokata tych par, bo niepłodność jest bardzo trudną chorobą.

0: kiedy jesteśmy jedną nogą przy wyjściu, to my nie jesteśmy w środku. A kiedy nie jesteśmy w środku, to nie mamy takich impulsów, żeby zadbać o siebie długoterminowo. Raczej zmuszamy siebie do tego, aby wytrzymać. Wytrzymać jeszcze ten jeden miesiąc, wytrzymać jeszcze ten jeden cykl in vitro. A to wytrzymywanie generuje właśnie bardzo duże cierpienie psychiczne, generuje bardzo wiele objawów somatycznych, sprzyja powstawaniu zaburzeń lękowych, epizodów depresyjnych, kryzysów psychicznych. Dlatego na początku choroby ten kawałek psychoedukacji związany z tym, jaka to jest choroba, że ona też może potrwać, że to nie jest kwestia często miesiąca, jest niezwykle ważne, aby te pary mogły się zaadoptować i mogły znaleźć takie rozwiązania, aby jak najdłużej wytrzymać w tym procesie, bo ten proces nie wiadomo, jak długo potrwa. To mogą być miesiące, ale mogą być też lata.
1: Myślę, że też to, co utrudnia nam jakoś funkcjonowanie przy tej chorobie, to fakt, że tak jak pani wspomniała, nie przez wszystkich ta choroba jest uznawana za chorobę, ale też jest traktowana tak mało serio, że no dobra, no to możesz zaadoptować przecież dziecko, albo to kupcie sobie psa, albo to może chcecie za bardzo. Mnóstwo takich bolesnych sformułowań pada, które na pewno nie padłyby chociażby w kontekście nowotworu.
0: I to jest trudne i wymaga naszej zmiany narracji o chorobie niepłodności. Ma pani bardzo dużo racji. Rzeczywiście wielu moich pacjentów, wiele osób, które są w trakcie leczenia niepłodności, spotyka się z takim unieważnianiem swojego cierpienia. A kiedy to cierpienie jest unieważniane, to jeszcze bardziej oddziela osoby, które są w niepłodności, od reszty społeczeństwa. Te osoby czują się wyobcowane, niezrozumiane, atakowane. A wsparcie społeczne jest szczególnie ważne w chorobie. Jaka już by to choroba nie była, to ta wsparcie społeczne, akceptacja, zrozumienie, one też sprzyjają zdrowieniu. Sprzyjają temu, aby nasze zdrowie i prokreacyjne, i układ hormonalny inaczej pracował, i układ odpornościowy. Ten aspekt sieci społecznej, on jest bardzo potrzebny i bardzo, ale to bardzo potrzebny jest ten głos, aby obraz niepłodności się zmienił, bo dzięki temu też możemy poprawiać jakość zdrowia pacjentów, możemy pomagać im w tym leczeniu.
1: A jak należałoby mówić o niepłodności, żeby rosła wiedza, może też empatia, jakaś wrażliwość na tę chorobę?
0: Edukacja seksualna. To jest chyba taka podstawa, która została mocno zaniedbana. Edukować, mówić na głos o tym, że zajście w ciąży nie zawsze jest oczywiste. Mówić o tym, że jednak jest coraz więcej czynników, które utrudniają to zajście w ciąży, które jednak obniżają parametry nasienia, czy w jakiś sposób też te zmiany społeczne utrudniają ten moment rozpoczęcia starań o dziecko, bo przecież w jakiś sposób ta nasza gotowość biologiczna i gotowość społeczna dzisiaj się rozmijają. Nie jesteśmy gotowi w wieku 20 lat pod kątem ekonomicznym na to, żeby zostać rodzicami. Biologicznie jesteśmy, bo ewolucja idzie swoim tempem, a my idziemy swoim tempem. I tak sobie wyobrażam, że potrzebna jest też taka narracja o tym, aby nie oceniać tych par, aby nie nadinterpretować, aby być może nawet nie mówić, a słuchać, nie radzić, a pytać. I to są takie proste rzeczy, czy proste interwencje, które naprawdę dużo zmieniają.
1: Tak się nie odzywam, żeby sobie bardzo dobrze zapamiętać to, co pani powiedziała, bo to bardzo ważne słowa. Pisze pani w książce, że niepłodność jest jak tsunami.
0: Co to
1: znaczy?
0: Że może też spowodować trzęsienie ziemi oprócz wielkiej fali.
1: Bardzo trudne to jest i złożone, i też niezrozumiane, i wstydliwe, i wpędzające w poczucie winy. Myślę, że przy innych chorobach chyba aż tylu negatywnych emocji nie ma i też jest większe wsparcie.
0: Czy nie ma takich innych emocji, tego nie wiem. Podejrzewam, że są porównywalne bądź podobne. Myślę sobie, że ten aspekt wsparcia na pewno się różni, bo inaczej są postrzegane osoby z cukrzycą, inaczej z SM, inaczej z rakiem. Jakoś tak więcej społeczeństwo ma empatii do osób, które chorują somatycznie na takie choroby, które są uznawane. Dokładnie, które widać, niż na choroby, które nie widać. A patrząc na osoby, które są w trakcie leczenia płodności, one nie mają oznak swojej choroby. nie widać na pierwszy rzut oka, że to są osoby, które przeszły 4 cykle in vitro, 5 cykli

0: in vitro, które być może straciły dziecko pół roku wcześniej. To są wszystko, to są niewidzialni rodzice. Mhm.
1: Też tak myślę, że brakuje wiedzy na temat tego, czym właściwie procedura in vitro jest i często ja się spotykam z takim postrzeganiem in vitro, jakby to była wizyta w sklepie z bobasami, że sobie przychodzimy, dobra, to niebieskie oczy, ciemne włosy, chłopiec i poproszę na 22 grudnia. A to tak nie wygląda i myślę, że też nie ma wiedzy, jak trudnym procesem jest w ogóle leczenie niepłodności.
0: To jest proces, w którym pacjenci doświadczają dużo bólu, dużo cierpienia, większy poziom stresu. Wyobraźmy sobie, że przecież to są osoby, które też pracują, mają kredyty, które funkcjonują w wielu rolach i mają za zadanie pogodzić ten trudny czas leczenia niepłodności z na przykład realizacją swoich zadań zawodowych. W procesie in vitro miesiączka dyktuje warunki i nie ma z nią negocjacji. Jeżeli miesiączka mówi, czy cykl kobiety, że w danym dniu powinna być u lekarza, to nieważne, co ma w pracy, ona musi być, żeby przejść tą procedurę. Więc to jest takie bardzo duże podporządkowanie swoich wszystkich sfer życiowych leczeniu.
1: Mhm. Pamiętam, że gdy ja byłam w procedurze, to mówiłam moim bliskim, że czuję się niewolnicą mojego leczenia, że nie mogę niczego zaplanować, nie mogę zaplanować wakacji, nie mogę kupić tanich biletów na samolot do Tajlandii, bo ja przecież nie wiem, co ja będę robiła za 3 miesiące, za pół roku, czy ja może wtedy będę w ciąży, a może nie będę, a może będę przed transferem. Nie wiedziałam, czy mogę na przykład zapisać się na zawody biegowe, no bo czy ja będę mogła w ogóle uprawiać sport i tak dalej, i tak dalej. To być może wydaje się błahe, ale my tracimy kontrolę nad swoim życiem.
0: I proszę zauważyć, jak bardzo jest to podobne do sytuacji rodziców, bo oni w chorobie swoich dzieci, no nie mówię o jakiejś poważnej nawet chorobie, ale po prostu przeziębienia, oni też muszą rzucić wszystko, żeby zająć się dzieckiem. I tak samo robią pary w trakcie leczenia płodności. One też rzucają wszystko, żeby móc zająć się w tak metaforycznie swoim dzieckiem. Więc to są bardzo niewidzialni rodzice.
1: Kilka razy już to powiedziałam, że ja, gdy byłam jeszcze w procesie starań, to mimo, że tak formalnie nie byłam jeszcze mamą, to wielokrotnie czułam się nią. I ja w ogóle tak sobie myślę, że rodzice w staraniach to też rodzice. Dlatego też podoba mi się to sformułowanie niewidzialni rodzice, no bo my już jesteśmy tak bardzo na to gotowi. I tak dużo się w nas dzieje. I właśnie też to porównanie, które przed chwilą tutaj padło, że rzucamy wszystko, gdy dziecko zachoruje i rzucamy wszystko, gdy trzeba jechać do lekarza. To rodzicielstwo jest w nas na różnych etapach, nawet tym wstępnym.
0: Jak najbardziej. I nazwanie tego właśnie tym rodzicielstwem też jest dość ważne, bo to daje jakiś sposób takiego uznania dla wysiłku tych par, ale też ważne jest często dla samych par, bo one nie widzą tego rodzicielstwa. A gdy się je nazwie to, czy w terapii, czy w jakiejś konsultacji, to w jakiś sposób pojawia się też taki rodzaj ukojenia, taki rodzaj też dostrzeżenia siebie, że ja jednak dużo robię, bo wiele tych par, mimo że bardzo dużo robi, a myślę sobie, że im dłużej jednak wiemy o niepłodności, tym te pary jeszcze więcej robią, bo przecież dodają i dietę, i suplementację, i całą masę różnych aktywności.
1: Medytację, wszystko.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest tak, że jak bardzo chcemy być rodzicami, to po prostu łapiemy się często nawet absurdalnych metod.
0: W nadziei, że to jakoś zadziała. I tak wyobrażam sobie, to jest taki paradoks. Te pary robią bardzo dużo, ale nie widzą często tego wysiłku. A jak się uzna ten wysiłek, to te pary mogą jakoś ukoić siebie. Mhm.
1: Takim czynnikiem, który bardzo często się pojawia w procesie leczenia niepłodności, nawet jeszcze gdy nie ma diagnozy, ale gdy właśnie te dwie kreski na teście ciążowym się nie pojawiają, jest stres. I też poświęca pani stresowi uwagę w książce. No właśnie, że to jest takie trochę perpetuum mobile.
0: Dlatego ta adaptacja jest tak ważna. Mhm. Przyjmuje się, że niepłodność jest długoterminowym stresorem. Jeżeli mamy w życiu długoterminowe stresory, to raczej nie jest kwestia tego, jak się nie stresować. I tak też nie powinno się mówić do pacjentów, proszę się nie stresować.
1: Ale tylko... tak się mówi.

0: Ja wiem, że się tak mówi, ale...
1: A potem my się stresujemy tym, że nie potrafimy się nie stresować i się tak właśnie zapętlamy jak chomik w tym kółku.
0: Wierzę, ale w długoterminowych stresorach to jest bardziej kwestia, jak na chwilę ten ciężar odkładać. Jakie są momenty, w którym ja mogę obniżyć trochę ten poziom stresu, żeby mi było łatwiej, ale bez takiej presji, że proszę się nie stresować, bo to tylko szkodzi. To właśnie jest trochę napędzające tą reakcję stresową. Dlatego to jest niezwykle ważne, aby wyposażyć pacjenta w zasoby, bo jeżeli mówimy na przykład o sytuacji kryzysu psychicznego, to jest utrata równowagi między zasobami a stresorami. Choroba z automatu dodaje nam stresu. Jak z automatu dostajemy stres, to też z automatu dobrze by było dodać jakieś zasoby radzenia sobie z tym, aby było nam łatwiej. To jest praca z osobami w chorobie, to jest też praca na zasobach, na tym, żeby dać im narzędzia do tego, aby doświadczali też przyjemności, aby doświadczali też ulgi, aby doświadczali też właśnie jakiegoś takiego satysfakcji nawet, poczucia sprawczości, bo choroba zabiera poczucie sprawczości. Choroba daje nam taki scenariusz, robisz, robisz i nic nie masz. I to jest bardzo okrutna konsekwencja choroby. A doświadczenie czegoś takiego odwrotnego, czegoś, że ja coś mogę dokończyć, czegoś, że coś ode mnie zależy w sytuacji niepłodności czy innych chorób, jest na wagę złota.
1: A czy doświadczenie niepłodności przekłada się w jakiś sposób na to, jakimi jesteśmy rodzicami? Czy to jest indywidualna kwestia?
0: Myślę sobie, że to jest dość indywidualna kwestia, w zależności od tego, jak para pobędzie w tym doświadczeniu niepłodności, jak pobędzie w tym doświadczeniu ciąży. To jest tak mocne doświadczenie, że ono pójdzie za parą. Natomiast pytanie, jak pójdzie? Czy para na przykład odetnie się od tego doświadczenia, powie, dobra, jest ciąża, było co było, czy para w jakiś sposób opłacze też swoje straty, siebie, w jakiś sposób uzna swoje cierpienie. Są też na przykład, czy może tak, ja spotkałam osoby, które po narodzinach dziecka miały bardzo duże poczucie winy, że czuły złość w relacji z dzieckiem, że czuły zmęczenie, że miały takie fantazje, aby na chwilę ktoś zabrał to dziecko. Bo przecież to są bo postrzegały siebie bardzo surowo, mając takie oczekiwanie i taką presję, że jeśli czekam 10 lat na dziecko, to ja teraz 10 lat muszę z uśmiechem przy nim być. Ale to nie jest prawda. Więc takie zaopiekowanie trochę tymi oczekiwaniami, przekonaniami, tym jak para postrzega to, co było i to, co będzie, jest na pewno bardzo pomocna. I na pewno też odciąża i parę, i dziecko.
1: Mm-hmm. A nie pomagają takie komentarze w stylu, no przecież tak bardzo chciałeś mieć to dziecko, no to teraz się ciesz i nie narzekaj. A to też pada.
0: Pada i nie powinno. I to trzeba powiedzieć na głos. Takie słowa nigdy nie powinny paść.
1: Na pewno to nie jest wspierające. To, co się łączy z niepłodnością, to też lęk i no takie trochę czarnowidzenie. I pani w książce podsuwa pomysł, jak sobie z tym poradzić. Proszę powiedzieć, co wspólnego ma lęk w niepłodności z wizytą w galerii sztuki.
0: Można sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim miejscu, właśnie na przykład w galerii sztuki. Są tam różne obrazy, różne rzeźby, różne bardzo pociągające, a czasem odstraszające przedmioty. I my tak samo możemy postrzegać nasze myśli, kiedy czujemy lęk. My możemy je pooglądać z zewnątrz, możemy się nimi zachwycić, możemy je ominąć, możemy w jakiś sposób je wyśmiać, możemy je zeksternalizować, jak to mówimy w terapii systemowej, czyli wyjąć z siebie na zewnątrz, pooglądać i zostawić na zewnątrz. Czyli w jakiś sposób budować pewien dystans do treści tych myśli. I też jest tak, że kiedy mamy w głowie myśl, to niekoniecznie oznacza, że tak wygląda rzeczywistość. To jest nasze wyobrażenie na temat rzeczywistości. I psychoedukacja w pacjentów w trakcie leczenia niepłodności też polega na takiej ogólnej psychoedukacji. O tym, aby opowiedzieć, jak myślimy, że myśli to nie są fakty, że emocje zniekształcają nasze myśli i są trochę jak kino 3D, tak? Czujemy lęk, to zakładamy okulary 3D i widzimy coś katastroficznego albo horror. Albo jak czujemy ekscytację, to widzimy komedię, ale z kolei też jesteśmy mniej uważni na różne zagrożenia. Umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, a także różnicowania tych myśli jest bardzo pomocna. I ta taka metafora z tą galerią sztuki jest często używana w mojej pracy, aby trochę się czasami

0: przejść po takiej galerii myśli, pooglądać, jakie one są i tak jak w galerii, czasem się zatrzymać na dłużej, czasem coś ominąć, a czasem przyjść, jak jest bardzo ciekawa wystawa.
1: Mhm. Pisze pani też, że można podjąć dialog z naszym lękiem.
0: Można i zachęcam do tego, aby czasem coś mu odpowiedzieć, nawet niecenzuralnego, bo on do nas brzydko mówi wiele razy, my też możemy. Mamy taką tendencję jako ludzie w lęku, aby w jakiś sposób zgadzać się z tym lękiem albo lekko go przekonywać. Wiesz co, może nie jest tak źle. A czasem trzeba twardo powiedzieć, weź się zamknij, nie gadaj tak do mnie. I do tego też zachęcam, aby ta relacja z lękiem była symetryczna, a nie była taka poddańcza. Abyśmy nie byli pod tym lękiem, ale gdzieś na równi. I nawet mu coś odpowiedzieli nie zawsze ładnego.
1: Podoba mi się to, będę korzystała. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościnią podcastu była psycholożka niepłodności Anna Wietrzykowska. Dziękuję.
0: Dziękuję.

la peau. Beep,

Ikea kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossa nowy.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawieruje.